0: Śląska, Wrocław.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem, jak wychodzi.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: SK Wrocław.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo, raz.

0: Reklama. Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Reklama. Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: deska się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: SK Wrocław.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
3: Ekoplanet zabrał kontener z rób jeziorami.
4: Ekoplanet. Zamów kontener na odpady i śmieci po remontach. 501-102-332.
5: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Uwaga, uwaga! Targi mieszkaniowe Wrocław. Tu zaczyna się Twój nowy adres. Już 19 i 20 września na stadionie Tarczyński Arena. Prawie 100 wystawców. Deweloperzy, banki, firmy budujące domy. Do tego nieruchomości inwestycyjne z Polski, Hiszpanii i Włoch. Przyjdź, porównaj i potarguj. Wstęp wolny.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii dobry plan wystarczy.
12: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Targi mieszkaniowe Wrocław. Tu zaczyna się Twój nowy adres. Już 19 i 20 września na stadionie Tarczyński Arena. Prawie 100 wystawców. Deweloperzy, banki, firmy budujące domy. Do tego nieruchomości inwestycyjne z Polski, Hiszpanii i Włoch. Przyjdź, porównaj i potarguj. Wstęp wolny.
2: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
3: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
4: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
5: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
6: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
7: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
8: Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
9: W takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501 102 332.
10: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
11: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
10: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
11: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
10: Nie bujasz?
11: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
12: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
13: Hyundai Nawrot Długołęka. nawrot.hyundai.pl.
14: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
15: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
16: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od czwartego miesiąca życia. Doskonalimy

0: zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
1: Co powiecie na sobotę pełną miodu, smaków, zabawy i odkrywania? Już 19 września wybierzcie się na Święto Miodu i Produktu Regionalnego. Na terenie zielonym DODR przy Zwycięskiej 8 we Wrocławiu znajdziecie miody, produkty pszczelarskie, lokalną i regionalną żywność oraz pyszne wypieki. Do tego warsztaty, kreatywne zajęcia, konkursy, atrakcje dla dzieci i występ zespołu ludowego. Będzie smacznie, kolorowo i rodzinnie. Wstęp wolny. Zaprasza Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. To będzie ostatnia reklama.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest organizator wrześniowych targów mieszkaniowych Wrocław na stadionie Tarczyński Arena.
7: Dzień dobry serdecznie, z tej strony Kacper Michalak. Czas rozpocząć kolejny tydzień we Wrocławiu, Trzebnicy, Mieliczu, ogólnie na Dolnym Śląsku. W kalendarzu poniedziałek to 14 dzień września, imieniny obchodzą Roxana i Bernard. Wszystkiego najlepszego dla Was. Dzisiaj czeka nas pochmurna pogoda, chmury na niebie będą się utrzymywać przez cały dzień, a także będzie mogło z nich popadać w okolicach południa, także wychodząc dzisiaj z domu, weźcie parasole. Od 14 teraz do 19 stopni dzisiaj.
6: Sponsorem programu jest organizator targów mieszkaniowych Wrocław.
8: Jest szósta, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Najbliższe tygodnie i miesiące będą okresem bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej, zapowiada premier Donald Tusk. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się specjalna odprawa służb z udziałem ministrów i służb. To po serii rosyjskich ataków przy granicy z Polską.
9: To będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i dlatego będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy.
8: Rosyjskie drony w nocy z soboty na niedzielę uderzyły w 13 celów, w tym m.in. w stację benzynową 800 metrów od przejścia granicznego w miejscowości Jagodzin, co doprowadziło do pożaru dwóch ciężarówek, a także w pociąg relacji Warszawa-Kijów. Celem rosyjskiego ataku przy granicy z Polską mogli być dyplomaci. Takiej wersji wydarzeń nie wyklucza ukraińska kolej. Chwilę przed atakiem na stacji był skład, którym jechali europejscy dyplomaci. Pocisk ostatecznie uderzył w inny pociąg. Pasażerowie mówią, że poczuli ulgę przekraczając granicę.
10: My jakby nas...
8: Szybko nas stamtąd wydostali, pomogli nam się ewakuować, ledwo zdążyliśmy uciec. Ta Gerbera przeleciała tuż nad naszymi głowami, a potem nastąpił wybuch. To było przerażające, mówiła jedna z pasażerek. Zaatakowany pociąg Kijów-Warszawa dotarł do polskiej stolicy z około 7-godzinnym opóźnieniem. Małopolska Tour za nami, czyli święto rowerzystów w Nowym Targu. Wczoraj na trasę ruszyły całe rodziny. Najdłuższy dystans miał ponad 40 km, a w wydarzeniu wzięło udział ponad 1300 osób.
6: SK Wrocław News.
7: Tu Kacper Michalak. Sąd obniżył karę dla oskarżonego o zabójstwo 5-miesięcznego syna. Nie 30, a 25 lat spędzi w więzieniu Marcin G. z Przemkowa. Mężczyzna znęcał się nad synami kilkumiesięcznym i półtorarocznym, a w wyniku odniesionych obrażeń po pobiciu młodsze dziecko zmarło. W apelacji prokuratura domagała się dożywocia. Sąd utrzymał też karę 1,5 roku więzienia dla matki dziecka. Autobus wsparcia wyruszył w trasę po Wrocławiu. To część miejskiej kampanii Hate Over, wymierzonej w przemoc rówieśniczą i cyberprzemoc. Autobus odwiedzi jeszcze 15 placówek.
11: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
12: Dzień dobry, Polsko! Nowy tydzień w kalendarzu, aczkolwiek ja jeszcze myślami i ciałem trochę przy weekendzie, bo pół kraju zjechałam, popracowałam, SK Music Tour dwa razy poprowadziłam. Więc dla mnie weekendunio 8 na 10 i hajsu trochę przybyło, no.
13: A ile konkretnie?
12: XXXXXXXXXX. Wiktor niestety nadal chory, więc u niego zdecydowanie weekend na jedynkę. Pytanie, jaką wy ocenę wystawiacie weekendowi? SK Messenger, czeko!

0: Pojechałem, słuchajcie, po drodze, dlatego dopiero teraz jestem do Wiktora. Zadzwoniłem, zapukałem, przez wizjoner w swoich drzwiach kaszlnął mi. Był dowód, jest chory. Powiedział, że jeszcze kaszle, pomachał mi, powiedział, leć do radia robić kawę, no i tyle. No.
1: U Wiktora weekend na jedynkę, u ciebie?
0: U mnie, no, takie mocne 9. Byłem na PGE Narodowym, było driftowanie, Polak wygrał.
1: Tak. Miło z jego strony.
0: Naprawdę fantastyczna historia, niesamowite, 55 tysięcy ludzi, mnóstwo dymu, mnóstwo atrakcji, coś pięknego. U mnie naprawdę wysoko.
1: Iwonka do nas napisała, że ona miała 2 dni grzybobrania, więc weekend uważa za udany, aczkolwiek to, że człowiek idzie na grzybobranie, jeszcze nie oznacza sukcesu.
0: Zgadza się, ale to pewnie przez to, że my robiliśmy w piątek mapę grzybów, gdzie są grzyby w kraju, no i ludzie wiedzieli, gdzie iść. No i mamy efekty. Poszli, pozbierali, jest okej.
1: U mnie swego czasu był też, bardzo blisko, w pralni, bo okazało się, że niestety wilgoć była.
0: No dobra, jeszcze pytamy was cały czas. Jak u was, jak, no, 1 do 10, jak to wygląda, jeśli chodzi o weekend?
2: No, oczywiście, że piątka.
1: Dlaczego?
2: Za całokształt. Chyba.

0: to za ziewanko?
1: No właśnie, pani Jadziu, co to za ziewanko?
2: Ziewam? Poranny?
1: Ziewanko!
0: Zabieramy się za prasowanie. Oczywiście jest z nami cudowna nasza Jadzia. Dzień dobry, dzień dobry, dobry. Dzień dobry.
1: Czy ty, Jadziu, nie masz jakieś tatuaże? Bogaj, ty masz jakieś tatuaże?
3: Nie mam jeszcze.
1: Ty masz jaki tatuaż?
0: Ja mam tatuaż, właśnie no. Dwie literki moich synków.
1: No, J. Ja nie mam żadnego, ale myślę o tym. I chyba będę myśleć o tym coraz bardziej intensywnie, bo, uwaga, nie tylko nasz pan prezydent Karol Nawrocki ma tatuaże. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale ma. Ostatnio fotoreporterzy zauważyli, że pierwsza dama ma na nodze nad kostką.
0: Wow!
4: Co ma?
1: Ma wytatuowaną taką malutką, dyskretną kotwicę.
0: Myślałem, że tribal spadł znad...
1: Tam jej fotoreporterzy nie robili zdjęć.
0: A, dobra, okej. No to dobrze, gratulujemy oczywiście.
1: No a gdyby, Jadziu, twoje dziecko przyszło i zapytało, czy może sobie zrobić tatuaż, to co ty byś powiedziała?
2: Zawsze mówiłam, żeby sobie na czole zrobili, ale
5: poranne prasowanie. Tylko
2: mało miałam do powiedzenia.
0: Ja mam S-kę na czole, na której wytatuowaną.
1: Moja mama
0: widzą.
1: Też mówiła, na czole sobie zrób. Wiesz, ile bym już miała tatuaży? Panie, no. Trzeba by

0: kiedy ty dziurasz.
1: Lekcja hiszpańskiego zaliczona z samego rana, nadal nie wiem, o czym śpiewają.
2: No to teraz za kilka chwil zabieramy się za newsy w Radiu SK oczywiście. Zapukamy do PKOL-u.
1: A, czyli będzie lekcja WF-u.
2: Tak, no prawda, bądź blisko radia. Za chwilę przewrót w przód. A potrafisz, Kama, zrobić przewrót w tył?
1: Oczywiście, proszę pana. I to ze szpagatem w powietrzu.
2: Wow.

0: Reklama.
1: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
2: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid e-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
4: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
8: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
7: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
8: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
7: Nie bujasz?
8: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie. Hyundai Nawrot Długołęka. nawrot.hyundai.pl.
9: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla Ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.konieczny-koncept.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Po Wrocławiu krąży dobra energia. Teraz pod nową nazwą. 21 klubów Fitness Academy zmienia się w Zdrofit. Miejsca, które znasz, ulubieni trenerzy i trenerki oraz wyjątkowa społeczność, z którą dobrze się ćwiczy. Dołącz do największej sieci fitness i odkrywaj nowe możliwości. Kluby w całej Polsce, masa zajęć i apka Zdrofit Plus, w której zaplanujesz swoje treningi i wspólnie ze znajomymi zapiszesz się na ulubione zajęcia. Ruch to, z kim lubisz. Zdrofit.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
14: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
15: Nadciągnęła już jesień, widać to po pogodzie w ostatnich dniach. Nie jest już jakoś bardzo ciepło, dni ze słońcem coraz mniej, ale za to są chmury i opady. Te możliwe też dzisiaj w pierwszej części dnia we Wrocławiu. W tym momencie 14 stopni, maksymalnie spodziewamy się 19.
14: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich. Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
16: Już prawie 6.30, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Dziś zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Mają zapaść decyzję w sprawie aresztowanego pod koniec sierpnia prezesa Radosława Piesiewicza. Polski turysta zginął w Tatrach Wysokich. Mężczyzna spadł z wysokości kilku metrów z batyżowieckiej próby pod szczytem Gerlacha. Chicago Fire przegrało u siebie z New England Revolution 1-2. Robert Lewandowski rozegrał całe spotkanie, ale nie wpisał się na listę strzelców.
14: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent samochodu Suzuki Vitara.
17: SK Sport News.
16: Kolejna pewna wygrana polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni pokonali Macedonię Północną 3-0 i po trzech meczach nadal są bez straty seta. Był to najniżej notowany rywal w grupie B i w żadnym secie nie był w stanie zdobyć w meczu z Polakami więcej niż 20 punktów. Teraz przed biało-czerwonymi mecze z Ukrainą to jutro o 18. Legia zremisowała z Widzewem 1-1 w ósmej kolejce piłkarskiej ekstraklasy. W innych wczorajszych spotkaniach Wisła Płock wygrała z Krakowią 3-1, a Pogoń pokonała Wieczystą 2-0.
14: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: Jankes. Kama i Wiktor.
18: Jankes, Kama i Wiktor.
0: Radio SK.
19: Dzień dobry, witamy. Nasz weekend no prawie na dyszkę. A jak wasz? O to was cały czas pytamy.
20: Oby to nie było tylko 10 punktów karnych.
19: Dawidowi podsiadło, wystawiamy ile? No, dyszkę.
20: No, on grał koncert na SK Music Tour i powiem ci, że tam było co najmniej 50 tysięcy osób.
19: Podsiadło czy Kwiatkowski?
20: Kwiatkowski.
19: Bardzo dobrze.

0: 23 minuty do godziny 7. Tutaj Eska w poniedziałek 14 września.
1: Ty jesteś dosyć grzecznym chłopakiem.
0: Ja jestem grzeczny. No właśnie, Kama, to jest ode mnie dla ciebie ten podkład. Żałuj za grzechy.
1: Ojej, mamy tyle czasu?
0: Słuchajcie, nowe grzechy mamy na liście, a dokładnie jeden nowy grzech. Papież Leon XIV przemówił, wszedł na ambonę i powiedział o grzechu ekologicznym. Naprawdę, mamy grzech ekologiczny.
1: Co to jest grzech ekologiczny? Bo gdybym chciała go nie popełniać, to czego nie wolno mi robić? Cię.
0: Chodzi oni o nieniszczenie przyrody. Nie wolno niszczyć przyrody, środowiska, czyli uważajcie, co robicie z planetą, bo okazuje się, że tam na górze mają porządny monitoring i patrzą.
1: Podoba mi się to, że matka natura dostała wsparcie od Matki Boskiej.
2: Jankes, Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
0: A teraz wszyscy żałujmy za grzech.
3: Reklama. Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
4: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
5: I dlatego wróciłeś na studia?
4: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW IDEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
6: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW IDEIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW IDEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
7: Rozpocznij swoją przygodę z Karate Kyokushin we wrocławskim klubie Agnieszki i Sylwestra Sypień. Trenuj pod okiem mistrzów i bądź jak oni. Różne lokalizacje. Pierwszy trening gratis. Sprawdź na karate-wrocław.pl lub znajdź nas na Facebooku. Treningi w różnych grupach wiekowych. Od małolata do mistrza świata.
8: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
9: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
10: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
14: I po reklamie.

0: Czy orkiestra gotowa?
1: Gotowa! Happy birthday
2: to you! Basia, Baśka!
3: Eska budzi w urodziny!
0: Basia, która dzisiaj obchodzi... No mogę powiedzieć Baśka, czy nie? Jest pozwolenie?
4: Jest pozwolenie.
0: 30 urodziny! Brawo, brawo, brawo! I od razu, Basia, mamy stówkę dla ciebie urodzinową.
4: Dziękuję bardzo.
0: A co tam? W co zainwestujesz? Tak duże pieniądze?
4: Ciężko powiedzieć. Na zachcianki.
2: I to jest bardzo dobry kierunek, bardzo mi się podoba. Słuchaj, czy ty masz pomysł w ogóle, kto do nas napisał?
4: Domyślam się, moja siostra Ewelina, tylko ona ma takie pomysły.
2: To prawda. A jakimi jesteście siostrami? Jesteście super podobne do siebie, czy akurat właśnie wręcz przeciwnie, każda z was ma zupełnie inny pomysł na życie?
4: Każda z nas ma zupełnie inny pomysł na życie, inny charakter i... Różnimy się całkowicie.
0: Mhm. Okej, a plan na urodziny jaki jest? Coś robicie? Tańczycie? Czy raczej spokojnie, grzecznie?
4: Dzisiaj grzecznie, imprezka za 2 tygodnie.
2: Znaczy poczekaj, bo skoro już wiemy, że Ewelina jest tą bardziej szaloną siostrą, to może się jeszcze okazać, że dzisiaj skończysz za granicą.
4: Nie sądzę.
0: A słuchaj, twoja siostrzyczka Ewelina rzeczywiście napisała tak: niech te 30 lat będzie dopiero początkiem najpiękniejszej części twojej historii.
4: O, bardzo pięknie.
2: I żeby zawsze było z

0: No i co, Kamaj, wszystko wiesz, kto prowadzi, jeśli chodzi o tytuł Mistrza Świata na żużlu?
1: Oczywiście, ten, który jest na miejscu pierwszym.
0: Ale się działo w weekend. Pozdrowienia dla oczywiście wszystkich fanów czarnego sportu. W Toruniu za kilka dni wszystko się wyjaśni, kto w tym roku zostanie Mistrzem Świata na żużlu.
1: Niezgodne nadal będą w lewo skręcać.
0: Cały czas, proszę pani. No.
1: To Marcin Procki też pozostanie w motoryzacyjnych klimatach, bo będzie tym razem mówił o wyścigach samochodowych.
2: Kuba Krzyżak.
1: A, no tak, Kuba
0: no.
1: Krzyżak.
0: No tak, on ma
3: reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: 8 200 8 600.
6: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
7: Potrzebujemy towaru
8: i pieniędzy.
6: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
17: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
18: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest organizator wrześniowych targów mieszkaniowych Wrocław na stadionie Tarczyński Arena.
8: Cześć ponownie, Kacper Michalak przy mikrofonie. Dzisiaj główną rolę w pogodzie na Dolnym Śląsku odegrają chmury. Te utrzymają się na niebie niemal przez cały dzień. Do tego w pierwszej części poniedziałku będzie mogło z nich miejscami pokropić. Weźcie dzisiaj ze sobą zatem parasole. Później możliwe są przejaśnienia. We Wrocławiu, Trzebnicy i Miliczu umiarkowana temperatura, teraz 14 kresek pokazują termometry, a czekamy na maksymalne 19. Więcej w kolejnych dniach, także jeszcze będzie ciepło.
3: Sponsorem programu jest organizator targów mieszkaniowych Wrocław.
2: jest 7 i SK News. Jakub Krzyżak, zapraszam. Polska wzmacnia działania na granicy z Ukrainą po rosyjskich atakach tuż przy naszym terytorium. Wczoraj rano zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Warszawa. Trafiona została też jedna ze stacji paliw. Po nadzwyczajnej odprawie premier zapowiedział ruchy, które mają zabezpieczyć przejścia i zapobiec ich ewentualnemu paraliżowi, bo taka sytuacja według strony Polski będzie się powtarzać. Więcej Mateusz Gołębiewski.
5: Chodzi m.in. o niedopuszczenie do zatorów i gromadzenia się przy przejściach ciężarówek, na przykład z paliwem. Donald Tusk ostrzega, że w najbliższych tygodniach Rosja może nasilić działania mające dezorganizować przejścia graniczne.
7: Te ataki wskazują, że Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu.
5: Rosyjskie drony uderzały jednak bardzo blisko Polski, jeden nawet około kilometra od granicy.
2: Więcej o rosyjskich atakach piszemy na sk.pl. Skompromitowanego prezesa ma zastąpić jeden z wiceprezesów. O 13 w Warszawie zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Będzie to kontynuacja posiedzenia prezydium zarządu z ubiegłego wtorku. Zgodnie z rekomendacją kierownictwa aresztowanego prezesa Radosława Biesiewicza do końca upływającej w kwietniu kadencji zastąpi prawdopodobnie jeden z 8 wiceprezesów. Wiek i pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna z Opola zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia korony Gór Polski.
16: SK Wrocław News.
8: Tu Kacper Michalak. 2 lata temu przez Dolny Śląsk i Opolszczyznę przeszła powódź. Żywioł spustoszył m.in. Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta. Po tym czasie w gminie powstało nowe osiedle dla powodzian i nowa infrastruktura. Bardzo dużo udało się zrobić, przekonuje Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego.
20: Jesteśmy doświadczeni tymi wydarzeniami. Też się szkolimy odpowiednio jako służby, szkolimy mieszkańców.
8: Według raportu NIK-u na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych.
21: Kama. I Wiktor.
22: W Radiu RTSK.
0: Ach, wszystko się zgadza, 2 minutki po godzinie 7. Jak tam wasz weekend w skali 1-10?
23: Jankes, weekend na dyszkę, bo Apator zlał motor. I jesteśmy w finale.
1: Nie mam pojęcia, o czym on mówi.
0: Nie wierzę, grajmy, zagrajmy.
1: Ale cóż, czuję, że jedziemy dalej.
0: Jedziemy dalej, dokładnie.

0: Jesteśmy cały czas gotowi, cały czas czynni. Jesteśmy gotowi na cały tydzień działania pobudki z samego rana, teraz 9 minut po godzinie 7.
1: Ja miałam niesamowitą przyjemność jeździć pociągiem w weekend i to całkiem sporo, bo z Krakowa jechałam do Wrocławia, z Wrocławia do Wałbrzycha, z Wałbrzycha do Rawicza.
0: Jest sygnał, że jedzie kama. Uwaga, uwaga, i zwaniały pociągi na przejazdach.
1: Na wszystkich przejazdach kolejowych do 20 na godzinę. Muszę przyznać, że było to całkiem niezłe wyzwanie. Ale. Sama jazda może nie była akurat w tym momencie najlepsza, ale zarówno zaliczyłam dworzec w Krakowie, jak i dworzec we Wrocławiu.
0: I co tam
1: nie
0: ciekawego?
1: Nie wiem, czy słyszałeś o tym, ale to właśnie te dwa dworce znalazły się w pierwszej dziesiątce rankingu na najlepsze dworce kolejowe w Europie. Wrocław na 4, a Kraków na 9 miejscu.
0: Czyli
1: najlepszy europejskich dworców kolejowych.
0: Rewelacja, czyli PKP, pięknie. Kurka.
1: Pięknie.
0: Pięknie, bardzo dobrze.
1: Może jej pociąg ma 5 godzin opóźnienia, ale przynajmniej na dworcu jest ładnie.
2: Jeszcze raz serdecznie przepraszamy za utrudnienia w podróży.

0: Halo, halo! Będzie to siódme, wygrywam czy nie będzie? Bo tak na to czekam, że normalnie nie mogę się doczekać.
1: Będzie!
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: Będzie, będzie.
3: Będzie, będzie, zapraszamy oczywiście na siódme wygrywa, waszą ulubioną i naszą też zabawę. Siedem pytań, kto odpowie pierwszy na siódme pytanie, ten zgarnie nagrodę.
1: 6644-02302, eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story, wydanie wrześniowe z Oskarem Cymsem w roli głównej, jest do zdobycia. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
3: No i fajnie, dzień dobry, lecimy z pierwszym oczywiście, pyk.
2: Zabawa rozpoczęta.
1: Słuchaj, jest poniedziałek, ale nie chce ci się iść do pracy. Co robisz? Podaj dwa pomysły.
4: Szefie, nie widzę się dzisiaj w pracy. Mam problem ze wzrokiem, nie widzę się dzisiaj w pracy. I mówię, że boli mnie brzuszek.
3: Bardzo dobrze zaliczamy oczywiście. Teraz zabieramy się za drugie. Drugie, jajecznica. Ile palców ma kura?
1: Możesz pomylić się o jeden.
4: Trzy.
1: Ma cztery, chociaż bywają takie, które mają pięć i tym byłam, szczerze mówiąc, zaskoczona.
5: To zdobna.
1: Bo krabowe paluszki to kumam, ale kurze paluszki to jakoś mi nie siedzi.
3: Lecimy dalej.
1: Co wczoraj było u ciebie na obiad?
3: To już trzecie.
4: Klapki ziemniaczane z sosikiem grzybowo-cebulowym.
1: Nie zaprosiłeś, skandal.
3: Lecimy teraz już czwórka, uwaga, co to za bajka. Czwórka nastoletnich detektywów wraz ze swoim tchórzliwym i żarłocznym gadającym dogiem niemieckim rozwiązują tajemnicze zagadki.
1: Jedna tam pani była ruda.
3: No?
4: Scooby-Doo!
1: Piąte pytanie, jutro będzie 14 czy 15 dzień września?
4: 15, urodziny mojego brata.
3: Dobra, teraz już szóste, czy w Radiu SK pracuje ktoś, kto ma na imię Rafał? Na antenie naszej radiowej.
4: Nie.
1: Otóż tak, Rafał Adamczak. Uwielbiamy go, naprawdę fantastyczna postać. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Widzisz, to była zemsta za te placki.
3: Dobra, lecimy dalej. Rafcio. Siódme pytanie, ostatnie. Halo.
1: Jak masz na imię?
6: Cześć, Karol.
1: Karolku, zaśpiewaj piosenkę, jaki ten poniedziałek jest fajny.
6: Jaki ten poniedziałek wspaniały, la.
1: Wspaniale jest ci wręczyć eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story, wydanie wrześniowe z Oskarem Cymsem w roli głównej.
3: Powiedz nam jeszcze, u kogo się uczyłeś tak pięknie śpiewać?
6: Ja jestem Samoukiem.
1: Samouk!
5: Słychać!
3: To było słychać rzeczywiście.
2: W Radiu SK.
3: Dziękujemy pięknie. To teraz profesjonalnie pojawi się Dua Lipa na antenie Radia SK.

0: Puść de... Kama, puść de ten, no, pedał gazu. To szukałem pedału gazu, nie mogłem go znaleźć. Już znalazłem.
1: Słuchajcie, za momencik Jakub Krzyżak będzie w newsach mówił o tym, co się dzieje na Zakopiance, a jedno jest pewne, niestety współczujemy wam, bo korek jest gigantyczny.

0: Reklama. Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
1: Dobra, zdradź sekret.
0: Jaki sekret?
1: No, ten twój patent na zakupy.
0: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
1: Tylko w Modivo?
0: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
1: I co z tym cashbackiem?
0: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
1: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
2: Miau.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Po Wrocławiu krąży dobra energia. Teraz pod nową nazwą. 21 klubów Fitness Academy zmienia się w Zdrofit. Miejsca, które znasz, ulubieni trenerzy i trenerki oraz wyjątkowa społeczność, z którą dobrze się ćwiczy. Dołącz do największej sieci fitness i odkrywaj nowe możliwości. Kluby w całej Polsce, masa zajęć i apka Zdrofit Plus, w której zaplanujesz swoje treningi i wspólnie ze znajomymi zapiszesz się na ulubione zajęcia. Ruch to, z kim lubisz. Zdrofit.
8: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Team Wrocław, jedyny autoryzowany salon i serwis Land Rover na Dolnym Śląsku.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
14: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: Od 30 lat.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
3: Ruch na wrocławskich ulicach już dosyć spory. W kierunku centrum korkuje się Krzywoustego, Strachocińska, Opolska, Aleja Karkonoska, Mokronoska, Pełczyńska i Sułowska. Dużo was również na moście milenijnym, a także na trasie S5 za Krynicznem. Zatem o poranku życzę wam powodzenia, kierowcy.
2: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich. Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
4: Minęła 7.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Uwaga, kierowcy na Zakopiance. Po wypadku utworzył się kilkukilometrowy korek. W pobliżu Jawornika samochód dostawczy zjechał z drogi i wpadł do rowu. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Zakopanego. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej godzinę. Co najmniej 6 osób zginęło, a 129 uznaje się za zaginione. Po tym jak statek pasażerski przewożący ponad 240 osób przewrócił się na Morzu Jawajskim. Uratowano co najmniej 108 osób, ale akcja ratunkowa wciąż trwa.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
5: SK Sport News.
4: Aleksander Zverev zdobył drugi wielkoszlemowy tytuł w karierze. Niemiec w finale US Open pokonał Amerykanina Bena Sheltona. W dzisiejszym notowaniu rankingu Zverev nadal będzie drugi, a Shelton awansuje na najwyższą w karierze czwartą pozycję. Prowadzenie z dużą przewagą zachował nieobecny w Nowym Jorku z powodu kontuzji Włoch Jannik Sinner. Dziś ostatnie spotkanie 8. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. O 19.00 Radomiak podejmie u siebie Piasta Gliwice. Z kolei jutro zaległe spotkania zagrają europejscy pucharowicze. O 18.00 Raków zagra z Zagłębiem Lubin, a o 20.30 Górnik zmierzy się z Koroną.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Jak to się stało, ale mamy już poniedziałek i jakby co, to chciałam tylko przypomnieć, że ten poniedziałek wcale nie musi boleć.
7: Jak to?
6: No po prostu, jeżeli boli cię poniedziałek, uderz się w kolano i nie będzie cię poniedziałek bolał, tylko kolano.
7: Przestań!
8: Bolnęło się właśnie w kolano przed chwilą, serio.
6: No widzisz, i poniedziałek już tak nie boli, no mamy to.

0: Tutaj SK 7:38. Mamy pytanie. Pani Krystyno, czy pani jeszcze może?
1: Czy pani jeszcze może?
2: No pewno.
0: No właśnie, słuchajcie, pani Krystyna, niesamowita historia, którą teraz wam przekażemy. 84 lata. Brawo, Krysio!
3: Brawo!
4: Pani Krystyna, nie dość, że ma 84 lata, to zdobyła w weekend rysy, kończąc tym samym trwające 7 lat wyzwanie zdobycia korony gór Polski.
0: Niesamowita historia, brawo, brawo, Krysiu. Krysia szczytowała 6 godzin, jeśli chodzi o rysy, najwyższy szczyt, punkt naszego kraju. Weszła na górę, padło pytanie, pani Krysio, i co, jak się pani czuje? Powiedziała, a spoko, jestem zadowolona.
4: To jest w ogóle niewiarygodne, bo my czasami wchodzimy na piąte piętro schodami i jesteśmy zmachani. To jest nasz największy wyczyn. I teraz przy takiej pani, jak ma 84 lata i wchodzi na rysy, hej, na rysy, to nasze schody to mały pikuś. W związku z tym pytanie, jaki wy największy wyczyn dokonaliście w swoim życiu?
0: Pochwalcie się oczywiście. To, czego tutaj doświadczyliście, dajcie znać, będziemy trąbić na lewo i prawo. Ja w weekendy swoimi synkami przetrwałem weekend z uśmiechem. To jest też mój taki szczyt, muszę powiedzieć. Jestem bardzo zadowolony, szczęśliwy.
4: Ja dlatego dzisiaj
1: w pale nie mieści.
4: Dlatego dzisiaj zapewne będziesz niesamowicie długo w pracy.
0: No właśnie.
4: Eskoby Messenger czeka, dajcie znać, jakie największe osiągnięcie jest u was.
5: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl. Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaauto.pl.
6: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Tata chce schudnąć.
10: Mama chce mieć więcej energii.
11: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
9: Zróbcie to razem.
10: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
9: Umów się na dietmyślnikmed.pro.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
15: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
14: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
15: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
14: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
16: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
17: GWM. Go with more.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
20: I po reklamie.

0: kolegami się wchodziło na sesję, ale nikt nie korzystał.
1: A, no i widzi pani, to od razu niech mi się pani przyznaje, to ja proszę pani, ja nie będę dochodzenia robiła. Proszę pani, tam mi nóżki zerwaliście, jeśli chodzi o tę wannę. Ja teraz jak napełniam wodę, żeby ją umyć, proszę pani, to mi się kolebocze.
0: Nie wiedziałam, że coś się takiego wydarzyło, bo mi nam fotograf kazał wejść do wanny, żeby zrobić zdjęcia.
1: No proszę pani, no jak dziesięciolatki, no normalnie, ten każe, te wchodzą, no. Proszę pani, ja mam nóżki zerwane, teraz mi ta wanna nie trzyma poziomu.
0: Wie pani co, nie wiem.
1: Dobrze, proszę pani, jak się umawiamy? Pani weźmie, proszę pani, kogoś od siebie, żeby naprawić tę wannę, czy ja mam, proszę pani, wziąć naszego robotnika, żeby wannę przygotował do wyniesienia dla państwa?
0: No musieli pani dać chwilę, musimy kogoś tu poszukać.
1: No tak, tylko że ja na ten weekend mam rezerwację, no i co ja powiem tym osobom?
0: Dobrze, ale no ja teraz przez 2 minuty pani tego nie zrobię, no muszę kogoś poszukać.
1: Dobrze, tylko mi pani powiedz, co pani zrobić, bo jeżeli pani będzie tą wannę nam zabierała, żeby dać nową,
0: nie,
1: to
0: nie będziemy tego zabierać, najwyżej kogoś tam damy.
1: A jak pani teraz tą nóżkę naprawi, tej wanny?
0: Nie wiem, może ktoś tam przyjedzie i mi to naprawi.
1: Bo tam nie można na cegłę, proszę pani, bo już mi będzie tym bardziej, proszę pani, paskudnie to wyglądało.
2: Może pani mam dać 5 minut?
1: A kto to mówi do mnie teraz?
0: Mój mąż.
1: A, proszę pani, to może Ola będzie miała jakieś rozwiązanie?
3: Julcia, to też kręcona w Radio SK.
0: Jezus Maria,
3: Julcia, nic się nie stresuj, wanna jest cała.
0: Jezus. A ja naprawdę jestem w radiu?
4: No se wkręca w Radio SK.
5: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
6: I tak właśnie rodzą się później ludzie, którzy tylko i wyłącznie biorą prysznic.

0: Kamcia, uwaga, uwaga, uwaga. Skojarzenie pierwsze, poniedziałek.
1: Ała.
0: No i dobrze. Ała, to ja, o, mamy już stówę. Bardzo dobrze. Ja tak samo miałem skojarzenie. Poniedziałek to ała, oczywiście. Za kilka chwil po godzinie 8 w Radiu Jacka zabieramy się za 5 słów, 5 stów.
1: Dajcie znać na jaskowym messengerku wasz numer telefonu. Wrzućcie, za momencik będziemy dzwonić. No i zabawa polega na tym, żeby 5 skojarzeń dać do naszych skojarzeń, a potem my dajemy nasze skojarzenia. Jeśli się będą zgadzać, to 5 stów może być wasze.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
10: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
15: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
16: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
15: To będzie dla mnie zaszczyt.
17: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. 1, 2, 3. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
18: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
19: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
18: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
20: Skoda.
21: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
24: I po reklamie. Sponsorem programu jest organizator wrześniowych targów mieszkaniowych Wrocław na stadionie Tarczyński Arena.
25: Kacper Michalak, dzień dobry ponownie. Przelotne opady deszczu mogą się przytrafić po poranku na Dolnym Śląsku, ale nie będzie padać cały dzień. Poniedziałek będzie jednak pod znakiem chmur we Wrocławiu, Trzebnicy czy Miliczu. Termometry nie pokażą więcej niż 19 stopni. Teraz mamy około 15. Jeśli chodzi o kolejne dni, to czeka nas wypogodzenie i nieco cieplejsza temperatura. Powodzenia jeszcze kierowcy na dojazdach w kierunku centrum Wrocławia. Przytyka się też Kryniczno oraz S5 za Krynicznem do Wrocławia. Cierpliwości.
24: Sponsorem programu jest organizator targów mieszkaniowych Wrocław.
0: Wybiła ósma, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na Zakopiance. Jak już wiecie z Eski, w pobliżu Jawornika samochód dostawczy zjechał z drogi i wpadł do rowu. Utworzył się kilkukilometrowy korek. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Zakopanego. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Pociąg pełen europejskich dyplomatów i byłych europejskich przywódców mógł być celem rosyjskiego ataku tuż przy granicy z Polską, podejrzewają Koleje Ukraińskie. Skład krótko przed atakiem odjechał. Dron finalnie uderzył w pociąg osobowy relacji Kijów-Warszawa. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
1: Skład opuścił stację Jagocin wcześniej niż planowano. Chwilę później dron uderzył w lokomotywę innego pociągu relacji Kijów-Warszawa. Jechało nim ponad 200 osób. Nikomu nic się nie stało.
2: Wybuch, ja już poczułam, kiedy...
1: Poczułam wybuch, będąc w wagonie. Nie zdążyłam nawet nic wziąć. Wybiegłam tak, jak stałam, w klapkach, bez kurtki.
2: Kiedy ty na bez kurtki?
1: Wcześniej na stacji był też dyrektor CIA David Petraeus.
0: Zapach palonej gumy i ryk... No właśnie bez ryku silników. Choć będą to samochodowe mistrzostwa Europy. 19 września w Belgii powalczą auta napędzane energią słoneczną. W prestiżowym, całodobowym wyścigu pojazdów solarnych weźmie udział również ekipa z Łodzi, zdobywca wicemistrzostwa Europy.
3: Trzeba za dnia oszczędzać energię, żeby mieć w nocy na czym jeździć.
4: Jakie macie konkretne cele?
3: Pierwszy cel, przejechać 24-godzinny wyścig. Interesuje nas tylko i wyłącznie podium.
0: Z załogą Łódź Solar Team rozmawiał Grzegorz Mnich.
20: SK Wrocław News.
25: Tu Kacper Michalak miał blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie, a mimo to wsiadł za kółko. 36-letni mieszkaniec Wałbrzycha nie zatrzymał się do kontroli drogowej i uciekał przed policją. W końcu został zatrzymany, stracił prawo jazdy i trafił do policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzuty, o jego dalszym losie zdecyduje sąd. Kolejny odcinek Halera w remoncie to w ramach programu Wrocław na dobrej drodze. Chodzi o odcinek od Powstańców Śląskich do Gajowickiej. Remont obejmuje teraz przystanek autobusowy. Za kilka tygodni robotnicy zaczną zrywać asfalt z drogi.
26: Jankes, Kama i Wiktor
27: w Radiu RTSK.
28: Dzień dobry, good morning, witamy, buongiorno, 2 minutki po godzinie 8, poniedziałek, 14 września.
29: Odbieramy od was oczywiście telefony i sprawdzamy, jakie niesamowite wyczyny osiągnęliście.
30: SK, moim największym wyczynem jest to, że urodziłam czwórkę dzieci. Pozdrawiam.
29: Dziękuję bardzo w
28: po
29: imieniu mojej przyszłej emerytury.
28: Tak, właśnie, dziękujemy. Czwórka dzieci, Kamzia?
29: Mhm.
28: To jest w ogóle jakiś kosmos, tak mi się wydaje.
29: No ale słuchaj, w sumie to tyle mamy. Ja dwójkę, ty dwójkę, to razem czwórka.
28: Proszę bardzo, i Damiano David w Radiu SK. Bądźcie z nami, za chwilę do was wracamy. I pięć słów, pięć słów czeka.

0: Widzę, że u Jankiego weszła kolejna kawka, czyli jest już gotowy na 5 słów, 5 stóp.
1: 5 słów, 5 stóp.
0: No ale weź łyka.
2: To prawda.
0: No weź łyka, żeby...
2: Jeszcze jednego łyka nie mogę, już patrzeć, co się dzieje. Natalka z nami, dzień dobry, witamy.
3: Natalka, witam.
2: Była kawka, czy jeszcze nie było kawki dzisiaj u ciebie?
3: Jeszcze nie było kawki.
0: No spokojnie, Janki wypił za ciebie, za siebie i za całą twoją rodzinę.
2: To prawda.
3: O, super.
2: Kawa się leje, kasa się sypie, do wzięcia 5 stów oczywiście w akcji 5 słów, 5 stów.
0: Ale najpierw musisz wybrać jedną osobę, która według ciebie będzie myślała podobnie, a najlepiej tak samo jak ty.
2: Mieszkamy.
0: Czy to będzie Jank S, czy to będę ja?
3: Dokładnie, Kama.
2: Dobrze, Kamsia kocha tę akcję. Kamcia, nie denerwuj się, będzie dobrze, będzie 5 stów, zobaczysz.
0: Natalka, to powiedz mi, co ty lubisz na co dzień robić?
3: Co ja lubię? Myślę, że mam tak intensywny dzień, każdy dzień, że lubię odpoczywać.
0: To co robisz w pracy, że jest tak intensywnie?
3: Pracuję na wypożyczalni i dodatkowo jeszcze praca biurowa, dodatkowo wynajem, więc sprzątanie, pranie, prasowanie, no i mama dwójki chłopaków dorastających.
0: Rozumiem. Okay. Matka Polka z ADHD. Się. Wszystko się zgadza w takim tak, razie. Kochana,
2: takim razie
0: faktycznie, mamy tak samo. Dokładnie. To ja wychodzę i pamiętaj, kochanie, im prościej, tym lepiej.
2: Dobra, super. Kama wychodzi. Kama nie będzie słyszała za chwilę twoich skojarzeń, bo później te skojarzenia Kamy muszą się pokryć z twoimi. Im więcej tych samych skojarzeń, tym więcej Kasiory. No dobra, gotowa?
3: Tak jest.
2: To zaczynamy, uwaga, pierwsze słowo i szybkie twoje skojarzenie. Makaron.
3: Spaghetti.
2: Bardzo ładnie. Kasztan.
3: Jesień.
2: Okej, okay. Jest dobrze, fajne, szybkie, ładne, przyjemne skojarzenie. Kolejne słowo, teraz trwają Mistrzostwa Europy. Siatkówka. Halo?
3: Wygrana,
2: słowo wygrana, zwycięstwo, dobrze. Szkoła, czwarte słowo. Szkoła.
3: Sprawdzian.
2: Szkoła, sprawdzian i po ostatnie, niestety zaczyna szaleć, grypa!
3: Katar.
2: Mamy to. Makaron, kasztan, siatkówka, szkoła, grypa, katar, sprawdzian, wygrana, jesień, spaghetti. Bardzo dobrze, życzymy smacznego. Dziękujemy tobie, słuchaj. Krótka przerwa teraz, krótka pauza. Dwa numery. Pojawi się Avicii, pojawi się Zalia. No i za chwilę wraca do studia Kama. Będziemy czekać na jej skojarzenie. Będziesz mogła troszkę podpowiedzieć. Im więcej tych samych skojarzeń, tym więcej Kasiory. Wszystko jasne?
1: 5 słów, 5 stów.
2: Tak, to dobrze.

0: Zalia w Radiu SK 18 po 8. 5 słów, 5 stu. Dzisiaj o 5 stu walczy Natalia razem z naszą Kamcią. Natalka, jesteś?
1: Jestem.
0: No dobra, to szybciutko przypominamy. Makaron, z czym skojarzyłaś?
1: Spaghetti.
0: Kasztan.
1: Z jesienią.
0: Siatkówka.
1: Wygrana, zwycięstwo.
0: Szkoła.
1: Sprawdzian.
0: I ostatnie słowo, grypa.
1: Katar.
0: Zapraszamy Kama. Zapraszamy naszą Kamcię. Za chwilę Kama będzie kojarzyła do tych słów oczywiście, które przed chwilą przekazaliśmy. Im więcej tych samych skojarzeń, tym więcej kasiory, dobra?
1: Super, tak.
0: Można podpowiadać, ale z głową, bez przesady. No, trzeba mi się wersji.
2: Chociaż Kama jest tak dobra, że jej nie trzeba podpowiadać.
3: Dobra, dawajcie.
0: No dobra, to co, lecimy, Kamcia. Uwaga, uwaga.
4: Pierwsze słowo.
0: Makaron.
4: Makaron. Czy to będzie rodzaj klusek lub ewentualnie tak samo nazywa się danie?
0: Ha!
1: Tak.
4: Spaghetti.
1: Yeah!
4: Słuchajcie, to jest ulubione danie mojego dziecka.
2: Tak?
4: Tak, jak słyszę
2: makaron.
1: Moich dzieci też.
4: No, jak słyszę makaron, to ja już wiem, że chodzi o spaghetti.
0: Tak,
4: no i tyle.
0: I bardzo dobrze. Stówka jest wasza. Super, dziewczyny. Kolejne słowo. Kasztan.
1: Super.
4: Kasztan. Czy to jest coś, co robimy z kasztanów?
1: Nie.
4: O, okej. A czy to jest w takim razie...
0: Kama patrzy na mnie. Kama, mnie to nie ma.
4: Tak, to prawda, ty nie podpowiadasz.
0: W radiu nie widać.
4: A Bogaj zawsze mówi na odwrót.
0: No właśnie.
4: Czy to jest ten taki egzamin, który piszą dzieciaki w maju?
1: Nie.
0: Dobra, to już koniec.
4: Jesień!
2: A to był szum morza?
1: Bardzo dobrze. To był halny.
0: Lecimy dalej. Kolejne 200 już na koncie. Super. Siatkówka.
4: Ojej, siatkówka.
0: Mistrzostwa teraz trwają.
1: Zwycięstwo.
0: Dobrze.
4: Naprawdę?
0: Zaliczamy, nie mówiliśmy. Wygrana, zwycięstwo, zaliczamy. Tak. Nie, no wygrana, zwycięstwo to jest pochodne.
1: Super.
0: Jak najbardziej.
2: Ja po prostu lubię się czepiać.
0: Szkoła, czwarte słowo. Już 300 na waszym koncie, super.
4: No
0: szkoła?
4: Dobra, to mam dwa typy i teraz pytanie. Czy chodzi o to, co ma uczeń, czy chodzi o to, co musi robić rodzic?
2: Nie.
4: Ani to. O nie, dobra, to obstawiam.
0: Dawaj, Kamcia, będzie dobrze.
4: To obstawiam. Jest.
1: Masakra. Zestresowana jestem.
2: Ściągam panią. Miało być tak lub nie.
4: No to stawiam na sprawdzian.
0: Dobrze!
1: Yes!
4: Tak? No to się pytam, czy to co uczeń musi robić.
0: Czwarta stuwa i ostatnie słowo.
1: Horror. Grypa.
4: Grypa kojarzy mi się z dwoma rzeczami. Jedna to jest wysoka temperatura, druga to jest katar. Więc ewentualnie jeszcze zwolnienie.
0: Grypa. Dawaj, Kamcia.
2: Podkład się kończy dobrze.
4: Jajku, to zaciśnienie. Dobra, to zwolnienie.
0: Katar.
4: Ale
0: taki oto sposób zgarniacie 400.
4: Powinno być 450, bo powiedziałam temperatura.
0: Nie ma problemu. 400 od Radia SK, 5 dychotkamy. Mamy...
1: Jest.
0: Gratulacje, ale naprawdę.
1: Super.
0: Mamy rekord chyba. Nie, 400 już kiedyś
2: było.
0: Dobrze.
2: Ale liczyliśmy na 5.
0: Ale było blisko. Natalka, 400 od Radia SK, gratulacje.
4: Ale wiesz, co to znaczy? Że, kochanie, te 400 przeznaczasz na siebie.
1: Tylko i wyłącznie.

0: My też w Stanach mówimy cichosza, dlatego że Krzyżak zbliża się wielkimi krokami i będzie miał dla nas najnowsze newsy.
1: Rzeczywiście, wszystko się zgadza. Bądźcie blisko radia, bądźcie na bieżąco. Najlepiej z nami, z Radiem Leska. Za chwilę do was wracamy.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Wiesz, że Kasia z pracy kupiła mieszkanie na osiedlu Lisa w Leśnicy?
7: O, i co mówi?
6: Że przekonała ich promocja. Wpłacili tylko 20%, a resztę przed odbiorem. Nie musieli od razu brać kredytu. Mogli negocjować.
7: Brzmi rozsądnie. A osiedle?
6: Kameralne, zielone, mieszkania od 2 do 4 pokoi, budynki dwupiętrowe z windą, są ogródki i balkony.
8: Osiedle Lisza od Arkop Developer. Twój komfort to nasz cel. Osiedlelisza.pl.
9: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
16: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
17: Jeszcze może się przytykać S5 zagranicznym w kierunku Wrocławia. Wciąż was sporo również na moście milenijnym czy Krzywoustego oraz Alei Sobieskiego w kierunku centrum stolicy Dolnego Śląska. Cierpliwości także na południu kierowcy. Pogoda w naszym regionie będzie dzisiaj w kratkę od 15 do 19 stopni.
16: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
18: Jest 8.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Policjanci w Częstochowie zatrzymali Słowaka za usiłowanie zabójstwa na zlecenie na terenie Ukrainy. 56-latek był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Mężczyzna jest znany organom ścigania. 2 lata temu został zatrzymany za udział w gangu podrabiającym pieniądze. Ropa mocno drożeje na początku nowego tygodnia. Ceny wyraźnie przekraczają $100 za baryłkę. To na razie nie przekłada się na ceny paliw w Polsce. Tu stabilnie 95 kosztuje około 8 zł za litr diesel poniżej 9. Polskie piłkarki poznały rywalki, z którymi powalczą w 1/8 finału Mistrzostw Świata do lat 20. Zmierzą się z reprezentacją Kolumbii. Polki po 3 wygranych w grupie zajęły w niej 1. miejsce, Kolumbijki w swojej grupie były 3. O awans do ćwierćfinału biało-czerwone zawalczą w czwartek w Bielsku Białej.
19: Jankes. Kama.
20: Wiktor.
19: W Radiu SK.
21: Hej, tu Eska, w poniedziałek, 14 września.
22: Mam wrażenie, że skoro Wiktor jest chory, to dla niego największym wyczynem będzie przejście oczywiście z sypialni do toalety, bo bidulka ma gorączkę.
21: Oj, no zależy, czy to grypa żołądkowa, bo wtedy jest na problem rzeczywiście. No dobrze, dobrze. Jak z waszymi tutaj patentami, jak z waszymi występami, pochwalcie się?
23: No dla mnie największy wyczyn to jest chyba rzut
12: rzucenie papierosów po 8 latach palenia. 2 lata już nie palę, także jestem z siebie bardzo dumny. Pozdrawiam.
22: Zazwyczaj śmieszkujemy ze wszystkich naszych słuchaczy, ale tym razem brawo!
21: Brawo! Brawo! Pochwalcie się, cały czas czekamy oczywiście na eskowym messengerze.

0: SK Wrocław.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

0: Dawid Kwiatkowski, jego można było zobaczyć i usłyszeć na SK Music Tour w Rawiczu. Przyciągnął naprawdę gigantyczne tłumy, nawet jeżeli był bez Margaret.
1: No dobrze, dobrze, dobrze. Słuchajcie, przenosimy się na chwilę do Szwecji. Do Szwecji gdzie? Na lewo. Do Szwecji zawsze na lewo.
2: I do góry chyba też.
0: No.
1: Do Szwecji na lewo, tak było.
0: Tak?
1: Tak, no dobra. No,
0: dlatego ja się gubię.
1: Szwedzi do Szwecji na lewo, Szwedzi wybierają nowe władze, prawie 100 Polaków jest na listach, niesamowite.
0: A naprawdę?
1: Obywatele Szwecji wybiorą wkrótce swoich przedstawicieli do parlamentu, rady regionów i gmin, a na listach znalazło się naprawdę prawie 100 Polaków. Pięknie,
0: więc
1: niesamowite.
0: Tak.
1: No.
0: Jak wygrają, to niech najpierw powiedzą, jak to było z tym potopem, a po drugie, jak wygrają, to niech powołają komisję śledczą, by sprawdzić, czy klopsiki w sklepach meblowych są robione z klientów, którzy nie znaleźli wyjścia.
1: Masz kogo?
3: Co bolało?
4: Jak patrzyłaś, co z Polską czyniły najazdy Kozaków, Szwedów i Tatarów? Bo mnie bardzo.
5: Reklama.

0: Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
1: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Team Wrocław, jedyny autoryzowany salon i serwis Land Rover na Dolnym Śląsku.
2: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
3: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
4: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
3: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
4: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
3: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
4: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/wbo.
5: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
6: Dwadzieścia lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
7: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
10: I po reklamie.

0: Brawo dla pani Krysi, naszej polskiej Krysi, 84 lata, która zdobyła 28 szczytów i w weekend jeszcze wlazła dziewczyna po 6 godzinach na rysy. Brawo, brawo, brawo!
1: Ale ona nie dość, że weszła, to jeszcze zeszła i to wszystko o własnych siłach. Naprawdę wielkie gratulacje. Na nas zrobiło to wielkie wrażenie, bo szczerze mówiąc, ja chyba najwyższy szczyt, jaki zdobyłam, to...
0: Nie mów!
1: 10 piętro u moich rodziców w bloku, no.
0: To dobrze, chwalcie się swoimi wyczynami. Czekamy na SK-owym Messengerze.
2: Hej, tu Gosia. A moim największym wyczynem 21 lat temu był przyjazd do Holandii za miłością mojego życia. Nadal tu mieszkam, nadal go kocham ponad życie. W zeszłym tygodniu obchodziliśmy 16. rocznicę ślubu.
0: Wow.
2: No i to był chyba mój największy wyczyn jak do tej pory. Dzięki, pozdrawiam.
1: Hej. A wiesz, jak nazywa się 16. rocznica ślubu w Holandii?
0: Tulipan?
1: Trawiasta.

0: To już tylko 4,5 minuty do godziny 9. Słuchajcie, no my przetrwaliśmy naszą pracę dzisiaj w poniedziałek, więc wy też przetrwacie.
1: Będzie pięknie, jest wspaniale. Trzymajcie kciuki. Trzymamy kciuki oczywiście za wasz poniedziałek, za cały tydzień. Będzie wspaniale. My wracamy jutro o godzinie 6.
0: Co więcej, jest szansa, że będzie jutro Wiktor.
1: O kurde, serio?
0: No.
1: Wiktor, słuchajcie, jeszcze kaszle, ale mówi, że tak kończy kaszleć i wpadnie do nas. No zobaczymy.
0: Ale
1: zobaczymy,
0: po podaniu czopków będzie lepiej. Jankes! Gama! I Wiktor!
2: W Radiu SK! W Radiu SK! Ale doustnie?
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest organizator wrześniowych targów mieszkaniowych Wrocław na stadionie Tarczyński Arena.
12: Większość z Was jest już w pracy albo właśnie do niej zmierza. W związku z tym na ulicach jest jeszcze możliwy większy ruch, także jedźcie ostrożnie i bądźcie cierpliwi, przede wszystkim na fragmentach śródmiejskiej obwodnicy Wrocławia. Wciąż przytyka się również S5 za Krynicznem do Wrocławia. Niektórzy zjeżdżają na starą drogę i ona też jest teraz zatłoczona. Pogoda pochmurna, miejscami deszczowa, do 19 stopni dzisiaj we Wrocławiu, Trzebnicy i Miliczu.
11: Sponsorem programu jest organizator targów mieszkaniowych Wrocław.
13: Wybiła 9:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. To nie są ćwiczenia. Mówimy o bardzo poważnej eskalacji ze strony Rosji, przyznaje wiceszef MON. Cezary Tomczyk ujawnił w TVN24, że ostatni raport CIA to element tych ostrzeżeń. Rosja lub osoby związane z Federacją Rosyjską mogą planować kolejne zamachy w Polsce i Europie Zachodniej. Wczoraj Rosja uderzyła w stację benzynową i pociąg pasażerski Kijów-Warszawa tuż przy granicy polsko-ukraińskiej.
14: To jest eskalacja. To jest kolejne wielkie wyzwanie.
13: Mówił szef MSZ-u Radosław Sikorski w Kijowie na wspólnej konferencji z szefem ukraińskiej dyplomacji. Utrudnienia na trasie S7 w miejscowości Maciejówka koło Grójca w kierunku Radomia. Doszło tam do wypadku ciężarówki. Z niewyjaśnionych przyczyn kierowca pojazdu wjechał w bariery energochłonne, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
15: Kierujący trafił do szpitala. Utrudnienia na trasie w kierunku Radomia potrwają jeszcze jakiś czas, zwłaszcza w czasie, kiedy będzie ten pojazd wyciągany z rowu.
13: Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. Wracamy do Małopolska Tour, czyli święta rowerzystów w Nowym Targu. Wczoraj na trasę ruszyły całe rodziny. Najdłuższy dystans miał ponad 40 kilometrów.
16: Co tutaj trzeba zabrać na taką traskę, żeby faktycznie dać radę i żeby było okej?
17: Okay? Najważniejsze, kask i samopoczucie dobre.
18: 3, 2, 1, start!
13: W wydarzeniu wzięło udział ponad 1300 osób.
19: SK Wrocław. News.
20: Tu Kacper Michalak. Mijają 2 lata od powodzi na Dolnym Śląsku. Zginęło 5 osób, a najbardziej ucierpiały stronie śląskiej Lądek, Zdrój, Bystrzyca, Kłodzka, Kłodzko oraz miejscowości w Dolinie Bobru. Wciąż trwa odbudowa po powodzi.
21: Niedawno otwieraliśmy most, to jest centralne miejsce w samym Kłodzku. Ta odbudowa jest z plusem, to znaczy sama płyta została podniesiona właśnie, żeby zabezpieczyć ten obiekt.
20: Mówiła w naszym studiu wojewoda Anna Żabska. Na odbudowę po powodzi trafiło do nas 11 miliardów złotych. A milicka policja przypomina zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Na stronie Komendy Powiatowej znajdziemy informacje, jak należy postępować.
22: Lepiej to już było, ale dobrze też będzie. 2 minuty po godzinie 9:00, to jest poniedziałek, może nie jest to nasz ulubiony dzień tygodnia, ale perspektywa weekendu trochę to zmienia. To nic, że on będzie dopiero za kilka dni. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam, Shawn Mendes już teraz w Radiu SK.

0: 17 minut po 9. Sean Paul, Give It To Me w Radiu SK. Wiem, że jest poniedziałek, wiem, że łatwo to już było, to teraz czas na coś przyjemnego. 30 sekund tylko dobrych informacji. Polki i ich psy wracają z medalami. Zawodniczki Dog Frisbee, które są mistrzyniami Polski z tegorocznych Mistrzostw Europy, przywiozły także brązowy medal. 22-latka stworzyła robotyczne dłonie, które tłumaczą umowę nauczyciela na język migowy. To w Kenii. Robotyczna dłoń słucha nauczyciela, no i potem pokazuje uczniom odpowiednie znaki. Ma 99 lat i przeszedł cały szlak Apalachów. Dokonał tego Dale Graybird Sanders ze Stanów i został najstarszą osobą, która ukończyła ten szlak. Zajęło mu to 359 dni. To jest taka podpowiedź. Jeżeli wam się dzisiaj nie chce, no to chyba po tym, co usłyszeliście, nie mamy już wyjścia.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Twój samochód ma wartość. W BMW Sikora znamy jego potencjał. Chcesz sprzedać swoje auto? Odkupujemy samochody różnych marek. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Planujesz zmianę samochodu? Odkupimy twój obecny samochód i pomożemy ci znaleźć kolejny, dopasowany do twoich potrzeb. Odwiedź salony BMW Sikora w Bielsku Białej, Mikołowie, Opolu, Lubinie lub Zielonej Górze i poznaj wartość swojego samochodu.
4: BMW. Radość z jazdy.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj

0: wszyscy tam kupują.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Już od 18 do 20 września targi Twój mały dom do 120 metrów kwadratowych. Całoroczne i letniskowe domy mobilne, modułowe i szkieletowe. Zobacz na żywo wykończone pod klucz domy na zgłoszenie i bez pozwolenia na budowę. Duże rabaty. Zapraszamy do Centrum Handlowego Aleja Bielany. Bilety na twojmałydom.pl.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%.
4: Zapraszamy do salonu Citroen MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
5: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety Zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla Ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.konieczny-koncept.pl.
6: To będzie ostatnia reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: I po reklamie.

0: bardzo dobry numer wydała. Miley Cyrus, Burst Words w Radiu SK, 23 minuty do 10. Jeżeli dzisiaj się nie wyspaliście, to nie dlatego, że budzik zadzwonił za wcześnie, tylko dlatego, że łóżko macie źle ustawione. Nie ja tak mówię, tylko internet. I teraz moim zdaniem, po tym co przeczytałam, nie do końca są tutaj dobre rozwiązania, bo tak, łóżko przy kaloryferze odpada. Najczęstszy błąd dlatego, że zbyt wysoka temperatura nie sprzyja jakości snu, no a jednak w Polsce kaloryfer działa dosyć często. Pod oknem też wydaje się ciekawym rozwiązaniem, no ale może powodować to, że będzie chłodno. Plus pod oknem najczęściej oznacza jednak pod kaloryferem. Najgłośniejszy punkt mieszkania to też nie jest miejsce na łóżko. Jeżeli łóżko z jednej strony stoi przesunięte do ściany i dwie osoby nie mają dostępu z dwóch stron, to też nie jest dobre rozwiązanie. Jeżeli stoi obok zimnej ściany, to też nie jest dobre rozwiązanie. Nie wiem, trzeba byłoby mieć chyba jakąś ogromną willę z basenem i postawić łóżko na środku największego pokoju i wtedy prawdopodobnie eksperci byliby zadowoleni. Nasze konto w banku mniej. Sanach już za chwilę w SC.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Miasto czy natura? Centrum czy spokój? Miejski rytm czy chwila wytchnienia nad Odrą? W przystani Rejmonta nie musisz wybierać. Archicom stworzył miejsce, w którym masz miasto, bulwar, zieleń i przestrzeń do odpoczynku. Wszystko w jednym miejscu. A teraz możesz zyskać jeszcze więcej. Kup mieszkanie w przystani Rejmonta i odbierz miejsce postojowe gratis. Sprawdź ofertę na archicom.pl.
4: I co, zapisałeś się już na studia?
5: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
4: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
5: Brzmi jak miejsce dla mnie.
6: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę! Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety Zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla Ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.konieczny-koncept.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Coś takiego w tym metrażu, wow.
14: Kobieca ręka?
15: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: uwielbiam hit internet. Deli Supreme, MJ Dali w Radio SK 5 minut do godziny 10. Dzień walki z wypaleniem zawodowym jest dziś w kalendarzu. 14 września co roku, ale w tym roku wypada akurat w poniedziałek. Przypadek? Nie sądzę. Gdybym miała coś radzić wszystkim szefom tego świata a propos walki z wypaleniem zawodowym, to poradziłabym: przedłużcie nam w związku z tym świętem dziś weekend o jeden dzień i zobaczycie, z jakim jutro uśmiechem wrócimy do pracy. Nie wiem, czy to się sprawdzi, ale zaryzykować chyba warto. Po 10 w Radiu SK kolejne hity, a także kilka słów o nowym urlopie być może dla wszystkich Polek.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.

0: ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Waść, słyszał Waść? Wielkie wrocławskie saunowanie powraca!
5: A cóż to za okazja?
4: 7. edycja Polska Biesiada. Ceremonie saunowe, muzyka, aromaty i gorąco, jakiego jeszcze nie zaznałeś. 26 i 27 września widzimy się w Akwaparku Wrocław. Dwa dni biesiady, saunowania i przedniej zabawy. Toć trzeba tam być!
6: Hot Plota. Plotki, sensacje, komentarze.
7: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla Ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.koniecznykoncept.pl.
8: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Renault Nawrot Długołęka. nawrot.renault.pl.
10: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
11: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
12: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
11: Lesmes, less stress.
13: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Styczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły i bogate składy. A teraz także nowość. Pielęgnujące błyszczyki do ust, pełne pięknego lustrzanego blasku. Hedrej jest już we Wrocławiu. Odwiedź nas w 3 lokalizacjach. W Galerii Dominikańskiej, Magnolia Park oraz Wrocławii. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Odkryj Hedrej również na hedrej.com.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
16: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
19: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
20: Niebo wciąż pochmurne, gdzieniegdzie mamy przelotne opady deszczu, a jeśli się wypogodzi, to po południu. Dziś we Wrocławiu temperatura do 19 stopni. Wciąż możliwe korki na ulicach, ale mniejsze. Podwale do Świebockiego trochę stoi oraz S5 zagranicznym do Wrocławia.
19: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
21: Punktualnie 10:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Dziś zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma wybrać, kto zastąpi aresztowanego Radosława Piesiewicza. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 13:00 w Warszawie. Wszystko wskazuje na to, że obowiązki prezesa do końca kadencji przejmie jeden z 8 wiceprezesów. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
22: Wybrany wiceprezes ma pokierować komitetem do kwietnia przyszłego roku, kiedy odbędą się wybory. Zarząd ma też rozmawiać o finansach PKOL i przeprowadzeniu audytu.
23: Na dziś taka jest rekomendacja prezydium, więc na pewno będzie to głównym punktem posiedzenia poniedziałkowego zarządu.
22: Wyjaśnia Katarzyna Kochania-Groman z PKOL-u. Przypomnijmy, Radosław Piesiewicz przebywa w areszcie w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto.
21: Wybuch był tak silny, że szyby w placówce po naszej stronie zadrżały, relacjonują strażnicy graniczni, którzy pełnili służbę w czasie niedzielnych rosyjskich ataków. Funkcjonariusze zgłosili premierowi pilną potrzebę dodatkowych zabezpieczeń na granicy.
0: Czy byłaby taka możliwość od wojska szybkiego implementowania tak zwanych haskobastionów? To są takie wielkie ala schrony wypełniane piaskiem.
21: Na ten moment po ogłoszeniu alarmu funkcjonariusz musi udać się do miejsca schronienia poza linią granicy. Zakopianka znów przejezdna, zakończyły się utrudnienia w Jaworniku. Jak wiecie ze Ski, rano samochód wypadł tam z drogi. Ranne zostały 3 osoby, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
1: Jedna osoba została przetransportowana do szpitala. Pozostałe 3 osoby nie wymagały hospitalizacji.
21: Służby badają teraz przyczynę zdarzenia.
2: SK Wrocław. Sport.
3: Kacper Michalak. Wcześniej zwycięstwo, teraz remis, ale Sparta Wrocław jest w finale. Drugie spotkanie półfinałowe Ekstraligi WTS-u z Unią Leszno zakończyło się wynikiem 45-45, jednak dzięki wygranej w pierwszym meczu Sparta zagra teraz w finale. O mistrzostwo pojadą w dwumeczu z zespołem z Torunia. Pierwsze spotkanie na wyjeździe już w niedzielę. Po 8 meczach tylko 6 punktów w tabeli Ekstraklasy. W sobotę piłkarze Śląska Wrocław przegrali u siebie z Koroną Kielce 1-2. Kolejne spotkanie w piątek w Krakowie z Wisłą.
24: Kawa jakaś? No to jest jakaś dobra opcja, uważam, na 2 minuty po godzinie 10. Niby dopiero, być może dla niektórych początek pracy, ale energii trzeba mieć dużo. Dawid Podsiadło na Błysk w Radiu SK. Będzie też jedna z naszych nowości. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: Może więcej urlopu będziemy miały, drogie panie. 18 minut po 10 Robin Schulz, Take It Slow w Radiu SK. Co prawda na razie to jest tylko sondaż przeprowadzony, ale być może wzbudzi temat do dalszej dyskusji. Mowa o urlopie menstruacyjnym. Przeprowadzono badania w Polsce na ten temat. 84% Polek opowiedziały się za wprowadzeniem właśnie takiego urlopu, który miałby wynosić, to, tak powiedzmy, jeden dzień w miesiącu na ten najtrudniejszy czas, kiedy po prostu zwyczajnie menstruacja przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu. Nie wiadomo, czy to w ogóle jakkolwiek zostanie zauważone przez ustawodawców, natomiast myślę sobie, że już słyszę panów, którzy mówią, ale jak to niesprawiedliwe. Drodzy panowie, myślę, że nie tylko ja, ale dużo kobiet by się z wami chętnie zamieniło i po prostu oddało tych kilka dni w miesiącu, tak żebyście też sobie mogli brać taki urlop. Tylko że widziałam ostatnio takie testy na panach, gdzie im symulator bólu właśnie okresowego podczepiono do ciała i no niełatwo było, niełatwo.
1: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
8: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
9: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły i bogate składy. A teraz także nowość. Pielęgnujące błyszczyki do ust, pełne pięknego lustrzanego blasku. Hedrej jest już we Wrocławiu. Odwiedź nas w trzech lokalizacjach. W Galerii Dominikańskiej, Magnolia Park oraz Wrocławii. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Odkryj Hedrej również na hedrej.com.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
12: I po reklamie.

0: miejsce.
1: I z okazji poniedziałku też mamy dla Was kolejny hit. What if, czyli co jeśli? To jest pytanie, które zadaje sobie każdy z nas przynajmniej raz na jakiś czas, nie znając do końca odpowiedzi, bo nie każdy odważy się zrobić coś poza zadaniem pytania, ale Neptunika, bo o nim mowa, właśnie chyba to zrobił i wydał swój kolejny kawałek. To jest niemiecki DJ i producent, który pochodzi z Hamburga, ale jego kawałki już wyszły poza granice tego kraju i tego miasta. Neptunika, What if, już teraz w Radiu Łaska.

0: Fargo Young, Jay-Z, Mr. Hudson w Radiu SK, Kungs Galaxy. Zagram wam za chwilę 20 minut do 11. I co potem? Plany na ten poniedziałek, żeby był to najprzyjemniejszy poniedziałek na świecie. Przyjmuję teraz wszystkie głosówkami na deskowym Messengerze. Jeżeli takie macie, to się podzielcie, chętnie skorzystamy. Bo czasami jednak brak planu to jest najlepszy plan. Czyli na przykład powrót do domu i kanapa, koc i herbata. Nie żebym namychyła, pokazuję tylko możliwości. Jeżeli wy macie coś innego na myśli, to głosówki na deskowym Messenger Radia SK tam czekam.
1: Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina. Marian?
3: Ty, nosem! A co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem!

0: Start i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
3: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
4: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
5: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
6: Nowe BMW X5. Połączenie technologii, designu i komfortu. Już od 2,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. Bądź pierwszym, który je przetestuje. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj potencjał nowej klasy na własnych zasadach. BMW X5 czeka na Ciebie w salonach BMW Sikora. Zadzwoń i skorzystaj z oferty. 32,6 milionów. BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra.
7: BMW. Radość z jazdy.
8: Miasto czy natura? Centrum czy spokój? Miejski rytm czy chwila wytchnienia nad Odrą? W przystani Rejmonta nie musisz wybierać. Archicom stworzył miejsce, w którym masz miasto, bulwar, zieleń i przestrzeń do odpoczynku. Wszystko w jednym miejscu. A teraz możesz zyskać jeszcze więcej. Kup mieszkanie w przystani Rejmonta i odbierz miejsce postojowe gratis. Sprawdź ofertę na archicom.pl.
9: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Styczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły i bogate składy. A teraz także nowość. Pielęgnujące błyszczyki do ust, pełne pięknego lustrzanego blasku. Hedrej jest już we Wrocławiu. Odwiedź nas w 3 lokalizacjach. W Galerii Dominikańskiej, Magnolia Park oraz Wrocławii. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Odkryj Hedrej również na hedrej.com.
10: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
11: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla Ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.konieczny-koncept.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Mama! Cześć, kochanie.
12: Co chcecie na obiad?
14: Tyrolańskie re!
15: Pierogi z serem!
16: Makaron carbonara!
17: Fasolka po bretońsku.
12: Kochani, to nie jest restauracja.
17: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
12: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
17: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
18: I po reklamie.

0: Чоплоу, Токін Богін, Баджі, Новош на антені Радіо СК 5 минут до 11. Ой, за поніжових не особо скапи в ogóle. Nie wiem, czy dla was też, ale jeżeli nie jest, to nagrajcie głosówkę na SK Messenger. Może razem coś z tym zrobimy. Jak jest, to też nagrajcie, będziemy się po prostu mniej lubić. Po 11 kolejne hity.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i

0: elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Szukasz aktywności, która kształtuje charakter, sprawność i pewność siebie? Wrocławski klub karate Kyokushin Sypień Dojo zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na treningi w 14 grupach. Utytułowani mistrzowie świata, różne lokalizacje, obozy letnie i zimowe. Pierwszy trening gratis. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie.
8: Uwaga, uwaga! Targi mieszkaniowe Wrocław. Tu zaczyna się twój nowy adres. Już 19 i 20 września na stadionie Tarczyński Arena. Prawie 100 wystawców. Deweloperzy, banki, firmy budujące domy. Do tego nieruchomości inwestycyjne z Polski, Hiszpanii i Włoch. Przyjdź, porównaj i potarguj. Wstęp wolny.
9: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikat. Transport HDS. Tartak Iskra. Drołtowice. www.tartakiskra.pl.
10: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskiej.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Castorama!
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest organizator wrześniowych targów mieszkaniowych Wrocław na stadionie Tarczyński Arena.
16: Po Wrocławiu na pewno jeździ się już lepiej niż rano, S5 także, ale zaczyna się przytykać A4 za Pietrzykowicami do Kątów, a także pod Kostomłotami. Jedźcie ostrożnie zatem, drodzy kierowcy, bo pogoda do jazdy jest dość średnia. Trwa pochmurny dzień we Wrocławiu, Trzebnicy oraz Miliczu. Na razie nie zanosi się na wypogodzenie, do tego są możliwe przelotne opady deszczu. Dziś do 19 stopni maksymalnie, jutro do 23. Wówczas też więcej słonecznych momentów w naszym regionie.
15: Sponsorem programu jest organizator targów mieszkaniowych Wrocław.
17: Jest 11, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Policja poszukuje kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek w miejscowości Kury, niedaleko Wołomina pod Warszawą. Do tragicznego wypadku doszło wczoraj, późnym wieczorem.
18: Kierujący pojazdem marki Toyota na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzył w ogrodzenie. Na miejscu zginęła pasażerka pojazdu.
17: Mówi nam Aneta Nasiłowska z wołomińskiej policji. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Analitycy ostrzegają, że na stacjach będzie jeszcze drożej. W przyszłym tygodniu cena diesla może wzrosnąć do 8,95. Drożeje też benzyna. W przyszłym tygodniu ceny powinny się jednak ustabilizować. Więcej Mateusz Gołębiewski.
19: Za tym, co widać na pylonach, takich jak ten na Ostrobramskiej, na który obecnie patrzę, stoją przede wszystkim rosnące ceny ropy. Baryłka Brent na giełdzie podrożała w ciągu tygodnia o ponad $10. Szczególnie trudna jest sytuacja na rynku diesla. Dostawy z Bliskiego Wschodu są utrudnione, a Rosja do końca września utrzymuje zakaz jego eksportu. I tu sprawa jest jasna. Im mniej ropy dociera na stary kontynent, tym paliwo będzie droższe.
17: Orlen w komunikacie zapewnia, zapewnia, że mimo trudnej sytuacji na świecie dostawy paliw są niezagrożone. Dziś dzień walki z wypaleniem zawodowym. Najczęstsze objawy to coraz większe zmęczenie pracą, a także wyczerpanie psychiczne i fizyczne, mówi psychoterapeutka Anna Małaśnicka.
14: Odbiera siły, prowadzi do tak destrukcyjnych form bycia, które nie są bezpieczne.
17: Do głównych przyczyn wypalenia zawodowego eksperci zaliczają niskie wynagrodzenie, nadgodziny i przeciążenie pracą.
2: SK Wrocław. Na czasie.
16: Tu Kacper Michalak. Kupujesz mieszkanie? Nie daj się nabrać na ładną kuchnię i metry kwadratowe tylko na papierze. Zanim wydasz setki tysięcy złotych, na 20 targach mieszkaniowych w Roexpo skorzystasz z wiedzy ekspertów od budownictwa.
20: Okazuje się, że warto wydać kilkaset złotych po to, żeby sprawdzić, w jakim ona jest stanie. Często słyszy się o tym, że stolarka okienna jest porysowana, że się nie domyka, że nie działa, coś może przeciekać, coś może pękać.
16: Mówi nam Marcin Sielowski, organizator targów. Darmowe wydarzenie już 19 i 20 września na Tarczyńskiej Arenie Wrocław.
21: 2 minuty po godzinie 11. Justin Bieber. Może ktoś właśnie marzył o tym, żeby go usłyszeć, to takie marzenia już teraz spełniam. Margaret też będzie, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Prima balerina, Madonna. Madonna Margaret w Radiu SK. Może będzie naszą polską Madonną za jakiś czas. Jak wam mija poniedziałek i co jest z nim nie tak? Bo najwyraźniej wszystko jest nie tak. Gabrysia, już teraz?
1: Poniedziałek jest średnio dla mnie łaskawy. W nocy wróciłam ze słonecznej Hiszpanii, w której było 32 stopnia, a tutaj 18.
0: Zderzenie z rzeczywistością. To się właśnie tak nazywa. I witamy w Polsce. Jesień dopiero się zaczyna.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Wiesz, że Kasia z pracy kupiła mieszkanie na osiedlu Lisa w Leśnicy?
6: O, i co mówi?
5: Że przekonała ich promocja. Wpłacili tylko 20%, a resztę przed odbiorem. Nie musieli od razu brać kredytu. Mogli negocjować.
6: Brzmi rozsądnie. A osiedle?
5: Kameralne, zielone, mieszkania od 2 do 4 pokoi, budynki dwupiętrowe z windą, są ogródki i balkony.
7: Osiedle Lisza od Arkop Developer. Twój komfort to nasz cel. Osiedlelisa.pl.
8: A? Ekoplanet zabrał kontener z rupieciorami.
9: Ekoplanet. Zamów kontener na odpady i śmieci po remontach. 501-102-332.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS. Działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Uwaga, uwaga! Targi mieszkaniowe Wrocław. Tu zaczyna się Twój nowy adres. Już 19 i 20 września na stadionie Tarczyński Arena. Prawie 100 wystawców. Deweloperzy, banki, firmy budujące domy. Do tego nieruchomości inwestycyjne z Polski, Hiszpanii i Włoch. Przyjdź, porównaj i potarguj. Wstęp wolny.
15: 25 lat doświadczenia. 15 oddziałów, tysiące klientów. Miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
16: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więź dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
18: Wow.
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
18: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
20: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
21: I po reklamie.

0: w których ta piosenka leci zdecydowanie częściej niż w Radiu SK. Donna Omar, Lukenzo, Danza Kuduro w Radiu SK. 22 minuty do 12. O Mikołaju myślę, który nagrał głosówkę na SK-owy Messenger.
1: Ja mam tak samo jak koleżanka, ciężki poniedziałek, wróciłem z Turcji, tak samo zderzenie z rzeczywistością.
0: Normalnie to bym może powiedziała, oj, ale jesteście biedni, byliście na wakacjach, teraz trzeba wrócić do pracy, ale powiem to, co większość Polaków teraz pomyślała. Nawet nam was nie żal.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
9: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
10: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
9: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
10: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
9: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
10: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/wbo.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
14: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły i bogate składy. A teraz także nowość. Pielęgnujące błyszczyki do ust, pełne pięknego lustrzanego blasku. Hedrej jest już we Wrocławiu. Odwiedź nas w 3 lokalizacjach. W Galerii Dominikańskiej, Magnolia Park oraz Wrocławii. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Odkryj Hedrej również na hedrej.com.
16: Miasto czy natura? Centrum czy spokój? Miejski rytm czy chwila wytchnienia nad Odrą? W przystani Rejmonta nie musisz wybierać. Archicom stworzył miejsce, w którym masz miasto, bulwar, zieleń i przestrzeń do odpoczynku. Wszystko w jednym miejscu. A teraz możesz zyskać jeszcze więcej. Kup mieszkanie w przystani Rejmonta i odbierz miejsce postojowe gratis. Sprawdź ofertę na archicom.pl.
17: To będzie ostatnia reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
18: I po reklamie.

0: przyjemnie się to kończy. Riviera, She Doesn't Mind w Radiu Łaska tuż przed godziną 12. 12 oznacza prawie koniec pracy, choć wiem, że to ostatnie godziny będą wam się dłużyły.
1: Ostatnie, tam niektórzy jeszcze do 17, ja to mówię o ostatnich godzinach.
0: Rafał Adamczak zostaje z wami, gra najlepsze hity na czasie Wesce.
2: Reklama. Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3.
3: Misie śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
4: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w Centrum Handlowym TGG.
5: A?
6: Ekoplanet zabrał kontener z rupieciorami.
7: Ekoplanet. Zamów kontener na odpady i śmieci po remontach. 501-102-332.
8: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce. Już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą

po zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Less mess, less stress.
6: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Styczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły i bogate składy. A teraz także nowość. Pielęgnujące błyszczyki do ust, pełne pięknego lustrzanego blasku. Hedrej jest już we Wrocławiu. Odwiedź nas w 3 lokalizacjach. W Galerii Dominikańskiej, Magnolia Park oraz Wrocławii. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Odkryj Hedrej również na hedrej.com.
7: SK Cinema. Filmy, seriale, zwiastuny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
12: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
13: W tym momencie termometry pokazują 18 stopni, a maksymalnie spodziewamy się 20. Wrocław jest dzisiaj zachmurzony, do tego od czasu do czasu może padać deszcz. Musimy jakoś przetrwać ten poniedziałek, więc na pocieszenie powiem, że od jutra cieplej i więcej słońca.
12: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
14: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Rosjanie mogli celować w pociąg przewożący zachodnich dyplomatów. Nie wyklucza szef polskiego MSZ. Radosław Sikorski powiedział w BBC, że nie znamy intencji Rosji, ale jest ona zdolna do przeprowadzenia takiego ataku. Wczorajsze uderzenie uszkodziło lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa.
15: Rosja chce pokazać, uderzamy w kolej, bo nie będzie dalszych transportów militarnych dla Ukrainy, dalszego uzbrojenia.
14: Mówi dr Aleksander Olech z portalu Defense24. Do ataku doszło w Jagodzinie, niedaleko granicy z Polską. Zatrzymano pociągi i utrudnienia dla pasażerów na trasie kolejowej między Nowym Sączem a Tarnowem. To po śmiertelnym potrąceniu mężczyzny na torach w Kamionce Wielkiej.
16: Ruch pociągów w kierunku Tarnowa został wstrzymany. Na miejscu prowadzone są działania wszystkich służb.
14: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Zmowa na rynku pracy i ogromna kara dla Biedronki. Ponad 500 000 zł ma zapłacić właściciel stacji sieci sklepów i współpracujące z nim firmy transportowe. Według UOKiK-u przewoźnicy ustalili, że nie będą konkurować o pracowników, a spółka Geronimo Martins Polska koordynowała to porozumienie.
17: W efekcie tysiącom kierowców przez lata ograniczono swobodę zmiany pracodawcy.
14: Tłumaczy prezes UOKiK Tomasz Chrustny. 570 milionów złotych kar mają zapłacić sieć Biedronka, 29 firm transportowych i 8 osób fizycznych.
18: SK Wrocław. Na czasie.
13: Tu Kacper Michalak. Wrocławia zmienia nazwę na Westfield Wrocławia, więc przychodzi do nas z dniem pełnym atrakcji. Już w czwartek 17 września oprócz oficjalnej prezentacji nowej identyfikacji wizualnej Centrum Handlowego możemy spodziewać się imersyjnych instalacji artystycznych i multimedialnych. Wieczorem wystąpi natomiast hiszpańska gwiazda Alvaro Soler, znany z takich utworów jak Sofia, La Cintura czy El Mismo Sol. Start koncertu o 20.15. My będziemy mieli dla Was bilety. Słuchajcie nas uważnie.
19: Już poniedziałkowe popołudnie, czyli jakbyśmy na sprawę nie patrzyli, idzie lepsze, no bo Bajrant niedługo, jeszcze tylko trochę wytrzymamy i będzie dobrze. Ale teraz też będzie dobrze i zrobimy to za pomocą hitów na czasie. Bauza Magnetic, Rafał Adamczak, witajcie.

0: A tam takie przeszukiwanie przez policemana. Najważniejsze jest to, co wy przeszukaliście w weekend, bo wiadomo, że weekend to czas porządków, więc na pewno ktoś sprzątał garaż, ktoś piwnicę, ktoś zajrzał do szafy, no i być może coś w ramach tych przeszukań porządków wykopaliście dawno niewidzianego, dawno nienoszonego, dawno nieużywanego i zrobiliście takie o. I za tym o krył się albo wielki sentyment do jakiejś rzeczy, albo zaskoczenie, że w ogóle kiedyś coś takiego mieliście, albo że to się w końcu znalazło i wam się teraz przyda. Jeżeli chcecie się takim znaleziskiem pochwalić, to ja zapraszam z głosówkami na Messengerze eskowym, ewentualnie SMS-ami pod 664-402-302. Ja znalazłem koszulę. Ja wiem, jak to brzmi, ale uwaga, jest pomarańczowa, sygnowana logo Formuły 1 z roku 2005. Może nie powinienem tego mówić, ale zrobiłem takie o! Koszula została. Dobra, słuchajcie, to teraz czekam na wasze znaleziska, dajcie znać, a na pewno jakieś prezenty też znajdę w naszej jaskowej szafie i wam podaruję. A teraz znalazłem kolejne hity na czasie, które na pewno wam się spodobają. Będzie Lizzo i Bonnie M, a teraz Temper City, Self Aware i już za chwilę w Radiu SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmed. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmed. Ten numer się zna. 506 80 32 32.
7: Po raz piąty, po raz szósty! Po raz szósty w Pizza Station zamawiasz, 30% mniej kasy zostawiasz. Smakuj i płać mniej na pizzastation.pl.
8: Wrocławiu mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotacje na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
9: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
8: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw. Wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Tata chce schudnąć.
15: Mama chce mieć więcej energii.
16: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
14: Zróbcie to razem.
15: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
14: Umów się na dietmyślnikmed.pro. AirMax. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z AirMax.
17: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 18, 47, 12.
18: Co liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
18: To ja też chcę.
19: 24, 35.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.

0: Tym dzwonkiem teraz drędnął też Mata, czyli Mata, R&B, Ring My Bell w remixie od Maty właśnie. 23 minuty będzie godzina 13, to jest Tesco u nas, hity na czasie, dla was Maneskin Babyset. Jeżeli chodzi o to, co być może znaleźliście w garażu, w szafie, w piwnicy w czasie weekendowych porządków i zrobiliście wielkie o, to się okazuje, że nie tylko garaż, piwnica i szafa to są miejsca, gdzie można było robić porządki i niekoniecznie wielkie o, wielkie wasze odkrycie było z tym związane. Napisała Monika, wczoraj o 20 znalazłam niezrobione zadanie domowe mojej pierwszoklasistki, no i było wielkie o. I tu są pozdrowienia dla Melusi i wychowawczyni z SP5 w Lubinie. No i pozdrowienia przesyłamy. Słuchajcie, idąc tym tropem i żeby nie było takich zaskoczeń niedługo, bo dopiero się zacznie, jak będą kasztany, jak będą prawdziwe żółte jesienne liście i różne takie. Słuchajcie, jak teraz wychodzimy do lasu na spacer, ewentualnie idziemy na grzyby, a się uda znaleźć coś wcześniej, jakieś, wiecie, dary przyrody. Może weźmy to do domu na tak zwaną czarną godzinę wcześniej, że jak się dziecku przypomni o 23, że trzeba było liście albo cokolwiek innego z lasu, to my już to będziemy mieć!
1: Reklama. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
2: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
3: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
4: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
3: To będzie dla mnie zaszczyt.
5: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
6: Miasto czy natura? Centrum czy spokój? Miejski rytm czy chwila wytchnienia nad Odrą? W przystani Rejmonta nie musisz wybierać. Archicom stworzył miejsce, w którym masz miasto, bulwar, zieleń i przestrzeń do odpoczynku. Wszystko w jednym miejscu. A teraz możesz zyskać jeszcze więcej. Kup mieszkanie w przystani Rejmonta i odbierz miejsce postojowe gratis. Sprawdź ofertę na archicom.pl.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%.
8: Zapraszamy do salonu Citroen MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
9: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
10: Po raz piąty, po raz szósty! Po raz szósty w Pizza Station zamawiasz, 30% mniej kasy zostawiasz. Smakuj i płać mniej na pizzastation.pl.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
6: To ja też chcę.
5: 24,30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: To jest Sliwka i Poza Tobą nic w Radiu SK. Takie hity na czasie dla Was mamy, taką nowość i to jest zapowiedź albumu Liwki, na który bardzo czekamy. Słuchajcie, taki pomysł się u nas zrodził, żebyśmy sobie tutaj w Radiu akwarium zrobili. To jeszcze nigdy nie było akwarium. To nikt nigdy nie miał akwarium i żadnych rybek. I teraz kminimy, jak do tego podejść organizacyjnie. I to będzie taki nasz pierwszy raz, jeżeli Wy też chcecie coś zrobić po raz pierwszy. Na przykład może też założyć sobie akwarium. No, Sońta i Korościel mogą w tej sprawie pomóc. Mają warunki sprzyjające, czyli kasę na ten Wasz pierwszy raz, no bo bez kasy wiadomo. Ani rusz. Wszystko opisujecie na SK.pl albo w naszej eskowej apce. Wysyłacie i cyk! Trzymacie kciuki. Może się uda. A Sońta i Korościel każdego dnia u nas od godziny 15, w piątki nawet od 14. Dzisiaj uwaga, z małym twistem i małą niespodzianką.
1: Radio SK. Reklama.
2: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj na

0: wszyscy tam kupują. Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie. Poznaj nasze topowe modele i skorzystaj z ekstra rabatów. Czy warto? Jeszcze jak. Samochody dostępne od ręki. MG Nawrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Sprawdź na Facebooku.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Twój własny kont. Twoje zasady. Sprawdź nowy kredyt mieszkaniowy w banku spółdzielczym w Oławie. Brak prowizji za udzielenie kredytu i za wcześniejszą spłatę. Marża 1,7%. RRSO 5,7%.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Uwaga, uwaga! Targi mieszkaniowe Wrocław. Tu zaczyna się Twój nowy adres. Już 19

0: 15 i 20 września na stadionie Tarczyński Arena. Prawie 100 wystawców, deweloperzy, banki, firmy budujące domy. Do tego nieruchomości inwestycyjne z Polski, Hiszpanii i Włoch. Przyjdź, porównaj i potarguj. Wstęp wolny.
1: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
2: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
3: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
4: Misie śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
5: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w Centrum Handlowym TGG.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dallmayr Classic 500 gramów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest organizator wrześniowych targów mieszkaniowych Wrocław na stadionie Tarczyński Arena.
11: Zastanawiałem się dzisiaj, czy przyjechać rowerem do pracy, ale zniechęcił mnie deszcz padający do południa. Tu proszę, jaka niespodzianka po południu. Zza chmur będzie pokazywać się słońce, a temperatura dobije nawet do 20 stopni. W tej chwili jest 19. Jechałam wczoraj przez Stawową i Peronową tutaj koło dworca. No jedziemy slalomem wolniutko, ale jedziemy. Podobno w tym miesiącu te utrudnienia mają już się skończyć. Jeżeli chodzi o jutrzejszą pogodę, zdecydowanie lepiej. Słońce i 22 stopnie we Wrocławiu.
10: Sponsorem programu jest organizator targów mieszkaniowych Wrocław.
12: 13. Agata Chruściak, zapraszam. A na początek informacja sprzed chwili. W rejonie plaży koło Jarosławca wydobyto z Bałtyku drona. Wstępnie ustalono, że to rosyjski bezzałogowiec, podał szef MON-u. Na miejscu pracują służby. Radosław Piesiewicz zostaje w areszcie. W tym samym czasie zarząd PKO zdecyduje, co dalej ze stanowiskiem prezesa. Sąd okręgowy w Katowicach nie uwzględnił zażalenia obrony i utrzymał wcześniejszą decyzję o aresztowaniu Piesiewicza. A właśnie w tym momencie powinno rozpoczynać się posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które zdecyduje o tym, kto pokieruje komitetem. Przed siedzibą PKOL-u jest reporter Mateusz Gołębiewski.
13: Prezydium PKOL zarekomendowało w zeszłym tygodniu, by obowiązki Radosława Piesiewicza przejął do końca kadencji, czyli do kwietnia, jeden z 8 wiceprezesów. Jak powiedział dzisiaj dziennikarzom wiceprezes PKOL Andrzej Supron, na liście jest już tylko 6 potencjalnych nazwisk, bo ani on, ani wiceprezes Nowicki nie zamierzają zgłaszać swoich kandydatur.
14: Ja już powiedziałem wyraźnie, że ja takiej kandydatury nie zgłoszę. Pan Mieczysław Nowicki powiedział również, że swoją funkcję spełnił.
13: Także odwołania Radosława Piesiewicza raczej nie będzie. Obecnie obowiązki prezesa pełni dotychczasowy wiceszef komitetu Mieczysław Nowicki.
12: Radosław Piesiewicz został zatrzymany 27 sierpnia w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Kilkudziesięciu strażaków w akcji i słup dymu nad Białymstokiem. Pożar w dużej jednostce wojskowej przy Kawaleryjskiej na obrzeżach miasta. Zapalił się dach jednego z budynków. Armia na razie nie podaje szczegółów.
15: SK Wrocław News.
11: Kasia Pawlak, nie wybuch na strychu kamienicy przy ulicy Rejtana we Wrocławiu. Znaleźli go robotnicy podczas prac remontowych. To granat moździerzowy z czasów II wojny światowej. Ewakuowano mieszkańców 3 kamienic. Teraz są w podstawionych autobusach MPK. Na miejscu pracują saperzy. Kolejny odcinek Halera w remoncie. To w ramach programu Wrocław na dobrej drodze. Chodzi o odcinek od Powstańców Śląskich do Gajowickiej. Remont obejmuje teraz przystanek autobusowy. Za kilka tygodni robotnicy zaczną zrywać asfalt z drogi.
16: I już 2 minuty po godzinie 13. Łatwo Ganki Michael. Tak rozpoczniemy, z nimi rozpoczniemy tę godzinę z hitami na czasie. Później Robin Schulz i James Blunt. Okej, będzie też Oscar Sims. Bez końca. Oby to bez końca nie odnosiło się do naszej pracy i tego, co nam szef na dzisiaj zlecił, prawda? Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Jak się leci gdzieś w trasie taką ekspresówką albo autostradą, to dobrze sobie taki numer zrobić odpowiednio głośno. To Biro Mio, Fly High w Radiu SK. To są hity na czasie. 16 minut po godzinie pierwszej. Zaraz będzie Zalia, tylko kochaj mnie. Potem Kaigo z Khalidem Griffinem i Save My Love. Słuchajcie, odnośnie tych znalezisk, na które wpadamy w szafach, piwnicach czy garażach w czasie mniejszych bądź większych porządków, to jest jedno, że czasami rzeczywiście coś tam przez przypadek zostanie zapomniane, gdzieś nam tam spadnie, gdzieś się wsunie, potem rzeczywiście na to trafiamy. No i wielkie o, wielkie zdziwienie, ale czasami jest tak, że z lenistwa, prawda, kiedy na przykład siedzimy przed telewizorem na swojej ukochanej kanapie i też przy okazji produkujemy śmieci, nie chce nam się z tym papierkiem albo czymś tam gdzieś wyjść, prawda? I go tak gdzieś w jedyne sobie słuszne miejsce i znane nam... tam chowamy tak, żeby nikt nie widział, prawda? I potem o tym zapominamy i nam się na tym miejscu robi taka niezła kapsuła czasu. Pamiętajcie, ktoś to kiedyś na pewno znajdzie i też może zrobić wielkie o i być zszokowanym. Podobnie było w czasie remontu w pałacu Buckingham. Tam robotnicy, którzy prowadzą pracę, trafili na przykład na bilet na partię Vista. To taka popularna kiedyś gra, to bilet z 49 roku, ale trafili też na kupony pewnej loterii oraz but. Ja nie wiem, po co ktoś chował gdzieś tam but i o nim zapomniał, chyba że to absolutnie świadoma i specjalnie taka przygotowana kapsuła czasu, to coś innego. Ale jak dzisiaj wieczorem po robocie w poniedziałek zasiądziecie przed telewizorem, pamiętajcie, jak już coś tam się zdarzy mieć pod ręką, jakiś śmieć czy skórkę od banana, no to raczej jednak byłbym za opcją do kosza. Zdecydowanie do kosza.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: 8200. 8600.
3: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
4: Potrzebujemy towaru.
5: I pieniędzy.
3: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 złote.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
9: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
8: I w ekstra cenie, to rozumiem.
9: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
10: Regulamin na circlek.pl.
11: Uwaga, uwaga! Targi mieszkaniowe Wrocław. Tu zaczyna się Twój nowy adres. Już 19 i 20 września na stadionie Tarczyński Arena. Prawie 100 wystawców. Deweloperzy, banki, firmy budujące domy. Do tego nieruchomości inwestycyjne z Polski, Hiszpanii i Włoch. Przyjdź, porównaj i potarguj. Wstęp wolny.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Sikora Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
16: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
17: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: To będzie ostatnia reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: I po reklamie.

0: Radiowiecka hity na czasie Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón. 22 minuty, będzie godzina 14. Słuchajcie, Australia, tamto charakterni politycy są. Teraz idą po raz kolejny na wojnę z gigantami, szczególnie jeżeli chodzi o social media. To jest w ogóle pierwszy kraj, który podjął odpowiednie regulacje, że osoby poniżej 16 roku życia nie mogą zakładać kont w serwisach społecznościowych. Inne kraje aż na taką dolną granicę wieku się nie zdecydowały, ale uwaga, teraz australijscy politycy idą o krok dalej. I co tam będzie możliwe? Co chcą zrobić? Otóż wyobraźcie sobie, że otwieracie taką aplikację, wasze ulubione media społecznościowe, i zamiast niekończącego się strumienia jakichś rolek, filmików, postów i kont wybranych przez algorytm, widzicie przede wszystkim i jedynie treści ludzi i twórców, których sami postanowiliście obserwować. I właśnie Australia chce, żeby to użytkownik miał prawo wyboru, czy chce widzieć to, co podrzuca algorytm, czy chce widzieć to, na co się świadomie sam zdecydował. No algorytm w takim wypadku nie jest niczym złym, bo dzięki niemu możemy odkrywać nowe treści, nowych twórców, nową muzykę na przykład, ale chyba czasami mamy już przesyt tego, co nam te algorytmy podrzucają i decyzji, jakie za nas podejmują. Ja bym tutaj innym politykom też sugerował z tego pomysłu zrobić kopiuj i wklej.
1: Reklama. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
2: Castorama!
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Air Max. Internet światłowodowy. Dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
6: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
7: Dobra, zdradź sekret.
6: Jaki sekret?
7: No, ten twój patent na zakupy.
6: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
7: Tylko w Modivo?
6: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
7: I co z tym cashbackiem?
6: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
7: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
8: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
9: Wiesz, że Kasia z pracy kupiła mieszkanie na osiedlu Lisa w Leśnicy?
10: O, i co mówi?
9: Że przekonała ich promocja. Wpłacili tylko 20%, a resztę przed odbiorem. Nie musieli od razu brać kredytu. Mogli negocjować.
10: Brzmi rozsądnie. A osiedle?
9: Kameralne, zielone, mieszkania od 2 do 4 pokoi, budynki dwupiętrowe z windą, są ogródki i balkony.
11: Osiedle Lisza od Arkop Developer. Twój komfort to nasz cel. Osiedlelisza.pl.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: To będzie ostatnia reklama. Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
14: I po reklamie.

0: 5,5 minuty, będzie godzina 14, to jest SK Hit na czasie. Temple City, Reverse Psychology już za nami. Nowość o naszej playliście. Słuchajcie, dzisiaj 14 września mamy Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym. No tak się nieszczęśliwie nam ten dzień zbiegł z tym, że to poniedziałek, a w poniedziałki z zasady jesteśmy wypaleni już na starcie po weekendzie. Już od samego rana nam się nie chce, jakoś tak powoli się wdrażamy, ale podchodząc do tematu całkowicie serio, bo sprawa jest poważna, to bardzo proszę poczynić autoobserwację. Jeżeli praca powoduje, że nagle spada jakość tej pracy, że na przykład macie zaburzenia nastroju, że też do różne dolegliwości, na przykład, nie wiem, no was gdzieś tam łupie w kręgosłupie albo migreny częste, albo w ogóle postrzegacie ją jako zagrożenie dla siebie, to może warto wybrać się po jakąś pomoc albo spróbować coś zmienić. No wiadomo, to się łatwo mówi, ale jak coś się zacznie robić, to może to wszystko gdzieś tam ku lepszemu, ale faktycznie z drugiej strony podchodzą do tematu z przymrużeniem oka, no w tym roku nam się lepiej, w cudzysłowie, zdarzy się mogło. Dzień walki z wypaleniem zawodowym. Poniedziałek, tak? I to ma zadziałać, tak?
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: Pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
13: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej.

0: kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP.me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. White Bean Cafe na stacjach BP.
1: Orły oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan

0: Od 30 lat.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
6: Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
7: Zaczynamy od utrudnień na ulicy Rejtana. Jest krótka, ale zablokowana, bo tam pracują saperzy. Za moment wywiozą znaleziony w kamienicy pocisk na poligon. Nikomu nic się nie stało. Dzisiaj ciepło i już chyba do końca dnia bez deszczu, ale jutro jeszcze cieplej, 22 stopnie i sporo słońca we Wrocławiu.
6: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
8: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Rosyjski dron na plaży, a na miejscu żandarmeria, policja i saperzy. Służby w akcji w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Wojsko wydobyło z Bałtyku bezzałogowca. Prawdopodobnie to rosyjski dron Gerbera.
9: To jest dron powietrzny, który najprawdopodobniej przydryfował na nasze wody terytorialne.
8: Informuje rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Polska jest celem numer jeden, jeżeli chodzi o ataki hybrydowe. Musimy być ciągle gotowi. Komentuje wiceszef MONU Cezary Tomczyk.
10: Tak już będzie. Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani.
8: Na specjalnej odprawie służb w niedzielę wieczorem premier Donald Tusk podkreślił, że eskalacja działań Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy. Tymczasowy areszt dla 28-latka po ataku w Krakowie. Ten ostrym narzędziem miał zranić innego kibica przed meczem Wisły z Jagiellonią Białystok. 28-latek usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
11: Przyznał się do tego zarzutu, natomiast z jego wyjaśnień wynika, że nie do końca pamięta okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia.
8: Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wulkan Etna na Sycylii znów aktywny, to dlatego lotnisko w Katanii nie przyjmuje samolotów. Przyloty są wstrzymane do 16, a w pierwszej połowie sierpnia wyjątkowo długa aktywność Etny spowodowała, że odwołano kilkaset lotów.
12: SK Wrocław na czasie.
7: Pozdrowienia dla tych, którzy fantastycznie bawili się z Radiem SK w ten weekend w Wałbrzychu, na Dniach Wałbrzycha. Cudowne koncerty były, ale koncertowo również przed nami. Alvaro Soler pojawi się 17 września w Galerii Wrocławia. Mamy bilety, słuchajcie nas uważnie. A jeżeli przymierzacie się do kupna mieszkania albo domu, to 19 i 20 września na targach mieszkaniowych w RoExpo na Tarczyńskiej Arena dowiecie się, jak kupić mieszkanie z ekspertem, żeby sprawdzić, że ściany są proste albo stolarka okienna domyka się i czy dostaniecie kredyt.
13: Jak ktoś dopiero teraz na zaległy urlop śmiga, to poczuje się fajnie z numerem, który zagram na otwarcie tej godziny. A jak ktoś jest dawno po urlopie i po wakacjach, ten będzie mógł sobie powspominać, no bo to taki wakacyjny numer, gdzie mont. Ocean Drive. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 18 po drugiej, MJ Deli, Deli Supreme. To jest, to był numer jeden tydzień temu w Rap 20, ale nowa Rap 20 już dzisiaj o 23 w Radiu SK. Może się coś zmienić, a może nie. Wszystko od was zależy, bo to wy głosujecie na sk.pl, wytworzycie tę listę. Ja już teraz zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Słuchajcie, w ogóle sytuacja jest taka, że przecież Rap 20 zaczyna się jeszcze przed północą, to jeszcze będzie ten dzień, jeszcze będzie poniedziałek, nie? A mówię o tym dlatego, że Mati Fuczyło ma dzisiaj urodziny. Weźcie coś, przygotujcie dla niego. A przede wszystkim bądźcie z nim, słuchajcie Rap 20 i głosujcie na swoje ulubione hip-hopowe numery. Ten numer jeden sprzed tygodnia, MJ Deli, Deli Supreme, właśnie wam zagrałem. Tak sobie myślę, że niektórym to się dzisiaj w pracy mocno nudzi. Chyba. Nie wiem, czy to jest dobry wniosek, który szybko postawiłem, bo Beata napisała do mnie pod 664-402-302. Halo, czy może ktoś sprawdzić i przypomnieć, kiedy to jest ta zmiana czasu zimowa, czyli na czas zimowy, kiedy przestawiamy zegarki i kiedy najbliższe niedziele handlowe? Wiem, Beata, odcięli dostęp do internetu, czy jak? No ale dobrze. Jeżeli was to interesuje, słuchajcie, zegarki przestawiamy w nocy z 24 na 25 października, czyli jeszcze miesiąc z małym haczykiem i wtedy rzeczywiście cofamy je z trzeciej na drugie, na drugą, czyli albo godzinę dłużej imprezujemy, albo godzinę dłużej śpimy, co kto woli, z 24 na 25 października, a jeżeli chodzi o niedziele handlowe, najbliższe dopiero w grudniu przed świętami będą aż trzy.
1: Radio SK. Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosem, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
5: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy Frostę kupiłeś?
6: Proszę, się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety Zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla Ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.koniecznykoncept.pl.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
17: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaauto.pl.
20: I po reklamie.

0: od razu lepiej z tym poniedziałkiem, prawda? Idzie, jak się pojawiły dane, nie sam, bo T-Rex mu towarzyszy. If Only You, tak nazywa się ten numer, to już taki klasyczek wśród hitów na czasie, a wcześniej nowość od Stanach, Cichosza. To jest taka nowość też na naszej eskowej playliście, która zapowiada i zwiastuje początek nowego etapu w karierze Stanach. A ja nie wiedziałem i Stanach mnie zaskoczyła, że ona jest wielką fanką Formuły 1. Gdzie była w ostatni weekend? W Madrycie, tam gdzie właśnie Formuła 1. No i zazdroszczę jej tego, że była, że mogła sobie z kierowcami pogadać. Jak widać, rzeczywiście miała wiele w tym temacie do powiedzenia. Gdzieś tam śledziłem, więc jestem raz, że pełen podziwu, a dwa to wielkie zazdro jednak. 20 minut i będzie godzina 15. Za chwileczkę u nas muzycznie Tame Impala i Jenny. No i będzie Dracula. Radio
1: SK. Reklama.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
6: W takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501-102-332.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii dobry plan wystarczy.
13: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Musimy porozmawiać.
16: Nie?
15: Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może.
16: Nie,
15: nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
17: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
18: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
17: Lesmes. Less stress.
19: To będzie ostatnia reklama. Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły i bogate składy. A teraz także nowość. Pielęgnujące błyszczyki do ust, pełne pięknego lustrzanego blasku. Hedrej jest już we Wrocławiu. Odwiedź nas w 3 lokalizacjach. W Galerii Dominikańskiej, Magnolia Park oraz Wrocławii. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Odkryj Hedrej również na hedrej.com.
20: I po reklamie.

0: Armin Van Buren i Sasha Everlasting to jest nowa rzecz na naszej eskowej playliście. A czemu ty dzisiaj, kolego, jesteś sam, powiedz mi?
1: Bo ile można z innym mężczyzną dzielić życie? Dzisiaj będę dzielił życie antenowe z kobietą. Ola tu jest, ale jeszcze wstydzi się odezwać. Ola Kot będzie dzisiaj moją partnerką zawodową. Powie coś? Czy...
0: Ola, powie coś?
2: Wiadomo, no każdy, kto mnie zna, kojarzy, wie, że ja zazwyczaj jestem taka wstydliwa dziewczyna.
0: Ale jak tak sobie patrzę na Olę, to ja wam polecę może dzisiaj śledzić też przy okazji sociale, bo tu się dużo może dziać.
2: Jak tak, ja mam prezenty. Dla Korościela mam prezenty.
1: Naprawdę? A ja tak, dla ciebie nie mam. To strasznie głupio wyjdzie. Nie dawaj mi go, bo wyjdzie.
2: Nie,
1: tak,
2: to ty mi jutro coś przyniesiesz.
1: A, dobra, to ja ci jutro przyniosę. Dobra, to w porządku.
0: A żałuję, że już wychodzę. Ale jak słyszycie, Ola, Michał Korościel z nami zostają, to będzie fajne popołudnie.
1: Zapraszamy. Radio
3: SK. Reklama. Po Wrocławiu krąży dobra energia, teraz pod nową nazwą. 21 klubów Fitness Academy zmienia się w Zdrofit. Miejsca, które znasz, ulubieni trenerzy i trenerki oraz wyjątkowa społeczność, z którą dobrze się ćwiczy. Dołącz do największej sieci fitness i odkrywaj nowe możliwości. Kluby w całej Polsce, masa zajęć i apka Zdrofit Plus, w której zaplanujesz swoje treningi i wspólnie ze znajomymi zapiszesz się na ulubione zajęcia. Ruch to z kim lubisz. Zdrofit.
4: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy na

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
4: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
5: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Nowy Lego Kreator 3 w jednym?
7: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
8: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
9: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
14: Sponsorem programu jest organizator wrześniowych targów mieszkaniowych Wrocław na stadionie Tarczyński Arena.

0: Pocisk z czasów II wojny światowej odnaleziony w kamienicy przy ulicy Rejtana i w związku z tym dzisiejsze zamknięcie Rejtana, to wszystko już jest posprzątane. Saperzy sobie poradzili, brawa dla nich. No a wy trochę męczycie się w korkach, widzę na estakadzie w centrum, też jest przytkane. Dzisiaj nie jest zła taka pogoda, ale będzie jutro jeszcze lepsza, bo jutro ma być słońce. Temperatura urośnie do 23 stopni i tak będzie i we Wrocławiu, i w Miliczu, i w Trzebnicy, i w Jeleniej Górze.
1: Sponsorem programu jest organizator Targów Mieszkaniowych Wrocław. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit C7.
2: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Kluczowe decyzje mają zapaść lada moment. Trwa głosowanie członków Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wybierają osobę, która pokieruje PKOL-em. To kontynuacja ubiegłotygodniowego spotkania prezydium, które rekomenduje, by obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza przejął jeden z wiceprezesów.
3: Wizerunek PKOL-u i olimpijczyków został bardzo mocno naszarpnięty.
2: Mówił przed wejściem na głosowanie jeden z wiceprezesów Andrzej Supron. PKOL-u Radosław Piesiewicz został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Sąd Okręgowy w Katowicach po rozpoznaniu zażalenia obrony utrzymał dziś w mocy wcześniejszą decyzję o areszcie dla Piesiewicza. Pożar na terenie jednostki wojskowej w Białymstoku. Trwa akcja gaśnicza, a szczegóły zna nasza reporterka Julia Łata.
4: Na miejscu cały czas pracuje 12 zastępów Straży Pożarnej. Pali się jeden z remontowanych budynków 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali po godzinie 11. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
2: A z powodu strategicznego znaczenia jednostki armia na razie nie przekazuje szczegółowych informacji. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy. W Warszawie odbywa się właśnie dzień otwarty. Wolontariat wymaga czasu i zaangażowania, ale przynosi mnóstwo satysfakcji.
5: Czasami trzeba tą rękę podać, czasami trzeba przyjść, porozmawiać, zauważyć, bo czasami po prostu tylko tego potrzebują, żeby gdzieś tam ruszyć do przodu.
2: Mówi Karolina, która dołączyła 7 lat temu. Aby zostać wolontariuszem, wystarczy wejść na stronę Szlachetnej Paczki i zgłosić się do akcji.
1: SK Wrocław News.
0: Kasia Pawlak, mijają 2 lata od powodzi na Dolnym Śląsku. Najbardziej ucierpiały m.in. Stronie Śląskiej, Lądek Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko oraz miejscowości w Dolinie Bobrów. Do naszego regionu trafiło 11 miliardów złotych na odbudowę. Tama w Stroniu Śląskim, która została przerwana, będzie nową budowlą.
6: Tama zostanie zdemontowana, zostanie wybudowany zupełnie nowy obiekt.
0: Zapewnia wojewoda Dolnośląska Anna Żabska i dodaje, że teraz jesteśmy mądrzej przygotowani, ale w związku ze zmianą klimatu, błyskawicznymi burzami musimy być czujni i nie lekceważmy alertów RCB.
1: Słońca i koroście.
7: Czyli SK.
1: SK w radiu SK.
8: No właśnie, wcale nie SK. Sońca, proszę Państwa, pojechał na operację plastyczną. Nie wiemy dokładnie jaką, mamy nadzieję zobaczyć. I pojawiła się Ola Kot. Teraz będzie audycja KK.
6: Właśnie tak, radiu też SK. Sobie pomyślałam, że KK.
8: Albo może być Kotrościel.
6: Kotrościel chyba takie bardziej kreatywne niż kaka, bo to mi się z takim dzieckiem kojarzy. Mamo, kaka.
8: Kaka, tak. I właściwie wiadomo, co to kaka oznacza. Olu, czy jesteś gotowa spędzić tu 3 godziny w moim przesympatycznym towarzystwie? Bo ja w twoim naprawdę tak.
6: Ja nigdy w życiu nie byłam tak gotowa. Zaczynajmy.
8: Trochę kłamiesz, ale zaczynamy.

uciekłem. Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Que Bona Fide, Izalia w Radiu SK. Tu Ola Kot i Michał Korościel, bardzo nam przyjemnie. Ola jest już wypoczęta, ale w weekend osiągałaś swoje szczyty. Ja wiem, że to brzmi dwuznacznie, ale trzeba to traktować literalnie, prawda? Olu, opowiedz naszym radiosłuchaczom, czego ty dokonałaś.
1: To były szczyty szczytów, ponieważ ja w piątek zdobyłam Śnieżkę.
0: Sama, bez konia.
1: Bez konia, z przyjaciółką, ale ona mi nie pomagała.
0: Ona nie była twoim szerpą.
1: Nie. Ona wręcz przeszkadzała, bo rozmawiała, opowiadała, wymagała ode mnie, żebym ja też mówiła. Aha. I wiadomo, że automatycznie człowiek się wtedy bardziej męczy.
0: Tak, moja żona mi mówi, że moje przyjaciółki też mi przeszkadzają, także nie jestem specjalnie zdziwiony, że twoja ci też przeszkadza. I zrobiłaś to bez dodatkowego tlenu.
1: Bez.
0: Także... Rewelacja absolutna. Bądźcie jak Ola, kochani. Jakie są wasze szczyty? Nagrywajcie swoje głosówki na eskowym Messengerze. Czekamy. Czy ktoś ma jakiś poważniejszy niż Aleksandra? Czekamy na wasze głosówki.

0: You're a womanizer, baby. Wiesz, co znaczy womanizer, Ola?
1: Na pewno coś dobrego.
0: Na pewno. A chciałabyś być womanizerem? Jesteś womanizerem?
1: Ja kocham Britney Spears, więc wszystko, co ona powie, ja to zrobię. Oprócz tańca z nożami.
0: Wiadomo. Proszę Państwa, Ola w weekend zdobyła Śnieżkę i to jest przyczynek do dyskusji. Co Wy zdobyliście? Co jest dla Was szczytem? Nagrywacie swoje głosówki na eskowym Messengerze. Słuchamy.
2: Ja ostatnio zdobyłem szczyt w kapslach.
0: W kapslach?
2: Czyli zdobyłem nowe kapsle. O. I to jest dla mnie szczyt. Aha. Szczyt, że zdobyć coś nowego, to jest dla mnie szczyt.
0: No i co? I co robimy z panem?
1: Nie, no ja myślę, że to zasługuje na nagrodę, na nasze klapki, na nasze skiety. Ja jestem zaskoczona.
0: Ja też. A gdybyśmy mieli jeszcze eskowe kapsle, też byśmy dorzucili, no bo pan
1: może
0: jest zbieracz.
1: Zróbmy to.
0: Może tak. Trzeba się odezwać naszego działu promocji i marketingu.
1: Jakaś orężatka z kapselem Radio SK.
0: To. Co zdobyliście? Jakie szczyty? Czekamy na wasze głosówki.
3: Radio SK. Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla Ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.konieczny-koncept.pl.
8: Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmed. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmed. Ten numer się zna. 506 80 32 32. Uwaga, uwaga! Targi mieszkaniowe Wrocław. Tu zaczyna się Twój nowy adres. Już 19 i 20 września na stadionie Tarczyński Arena. Prawie 100 wystawców. Deweloperzy, banki, firmy budujące domy. Do tego nieruchomości inwestycyjne z Polski, Hiszpanii i Włoch. Przyjdź, porównaj i potarguj. Wstęp wolny.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%.
10: Zapraszamy do salonu Citroen MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
11: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Team Wrocław, jedyny autoryzowany salon i serwis Land Rover na Dolnym Śląsku.
13: 18,47,12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
14: To ja też chcę!
13: 24,30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podpudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: I po reklamie.

0: Passenger, Alex Warren w Radiu SK. Tu Ola Kot i Michał Korościel, czyli audycja, która nazywa się Kot Rościel. I wiesz co, ja wiem, że to, co ja teraz robię, jest nieeleganckie, bo nie można się upominać o prezenty. Do dziecko może, mamo, a kiedy dasz mi prezent? Ale na początku, początku powiedziałaś, że dasz mi ten prezent, już czekam pół godziny i tak, kurczę, proszę, robi się trochę niezręcznie.
1: Proszę bardzo, wręczam prezent.
0: Aha, aha, czekaj. O, bardzo dziękuję. Mogę otworzyć teraz?
1: Tak, tam jest trochę rzeczy, więc wow. Nie wiem, czy nie musimy tego podzielić na dwie części.
0: A co to jest ten guzik?
1: To się... taki guzik, że jak na przykład ja bym gadała jakieś głupoty, nie chciałbyś mnie już słuchać, to wtedy naciskasz to i ja już przestaję mówić.
0: A to czekaj, zobaczymy, czy działa? Działa, ale ekstra. Słuchaj, a to... Wiesz, że ja nie mam włosów i to jest złośliwe. To jest, ten prezent jest złośliwy.
1: Ale to jest taki masażer do głowy. To relaksuje, ale też pobudza cebulki. Może ty masz uśpione.
0: A ja już nie mam co pobudzać. No nie da się pobudzić trupa, wiesz? Nie da się pobudzić trupa. Także ten prezent pierwszy mi się podoba, drugi jest złośliwy, ale rozumiem.
1: Dobra, to damy Soncie.
0: Trzecia to jest ramka z Sońtą i to też jest prezent złośliwy, czyli złośliwe to dwa, niezłośliwe
1: nie,
0: jeden.
1: Nie. To nie jest złośliwe. Chodzi po prostu o to, że ja wiem, że wy jesteście ze sobą bardzo blisko. Aha. I możesz mieć taki moment dzisiaj.
0: No. Ja tutaj
1: w trakcie naszego programu,
0: Sońta.
1: Że będzie ci smutno, że będziesz za nim tęsknił, więc po prostu Sońta jest tutaj razem z nami.
0: Okej. I tutaj mam jeszcze takie do spania okulary.
1: To jest z kolei, jak już po prostu znudzi ci się moja twarz, już nie będziesz mógł na mnie patrzeć, to wtedy sobie zakładasz.
0: Wiesz, to tak naprawdę to bardzo ci dziękuję. O kolejnych prezentach jeszcze będę informował. To jest bardzo miłe z twojej strony, wiesz?
1: Ależ, proszę bardzo.
0: Nieprawdziwe są te plotki, które pojawiają się na korytarzu o tobie, wiesz? Teraz już mogę je z całą pewnością zdementować.
1: Aha.

0: Miley Cyrus w Radiu SK. Olu, co chciałabyś zrobić pierwszy raz w swoim życiu?
1: To, co robię teraz, czyli prowadzić z tobą program.
0: Ja też właśnie takie marzenie mam i właśnie oboje to marzenie spełniamy. Jakie wy macie marzenia? Co chcielibyście z Radiem SK zrobić po raz pierwszy? Czekamy na wasze zgłoszenia na sk.pl i serio, jesteśmy gotowi te marzenia sfinansować. sk.pl, tam was odsyłamy.
2: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po raz piąty, po raz szósty. Po raz szósty w Pizza Station zamawiasz. 30% mniej kasy zostawiasz. Smakuj i płać mniej na pizzastation.pl.
4: Tata chce schudnąć.
5: Mama chce mieć więcej energii.
6: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
4: Zróbcie to razem.
5: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
4: Umów się na dietmyślnikmed.pro.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Miasto czy natura? Centrum czy spokój? Miejski rytm czy chwila wytchnienia nad Odrą? W przystani Rejmonta nie musisz wybierać. Archicom stworzył miejsce, w którym masz miasto, bulwar, zieleń i przestrzeń do odpoczynku. Wszystko w jednym miejscu. A teraz możesz zyskać jeszcze więcej. Kup mieszkanie w przystani Rejmonta i odbierz miejsce postojowe gratis. Sprawdź ofertę na archicom.pl.
11: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
12: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły i bogate składy. A teraz także nowość. Pielęgnujące błyszczyki do ust, pełne pięknego lustrzanego blasku. Hedrej jest już we Wrocławiu. Odwiedź nas w trzech lokalizacjach. W Galerii Dominikańskiej, Magnolia Park oraz Wrocławii. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Odkryj Hedrej również na hedrej.com.
13: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Rozpocznij swoją przygodę z Karate Kyokushin we wrocławskim klubie Agnieszki i Sylwestra Sypieni. Trenuj pod okiem mistrzów i bądź jak oni. Różne lokalizacje. Pierwszy trening gratis. Sprawdź na karate-wrocław.pl lub znajdź nas na Facebooku. Treningi w różnych grupach wiekowych. Od małolata do mistrza świata.
16: I po reklamie.

0: Whatever Turns You On w Radiu SK. Lubisz tę piosenkę, Ola?
1: Lubię, lubię. Tak od razu człowiek chciałby ruszyć biodrem i udać się na jakąś imprezkę.
0: Ale naprawdę ją lubisz, czy mówisz tak dlatego, bo stoi tu dyrektor muzyczny za twoimi plecami? Lubisz naprawdę?
1: Bardzo ją lubię. Bardzo. A Pawełek jest najlepszym dyrektorem muzycznym.
0: W Radiu SK.
1: No, wszędzie, na całym świecie.
0: Za chwilę newsy w Radiu SK.
2: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
12: Twój własny kont. Twoje zasady. Sprawdź nowy kredyt mieszkaniowy w banku spółdzielczym w Oławie. Brak prowizji za udzielenie kredytu i za wcześniejszą spłatę. Marża 1,7%. RRSO 5,7%.
13: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
14: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
15: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
14: Lesmes. Less stress.
16: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill

0: wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
3: Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach, ulica Gałczyńskiego 2.
4: Nie mam zamiaru złościć kierowców, ale w taką pogodę, jaka jest dzisiaj, to rowerem koło tych koreczków przemknęłoby się jak nic. Nawet nie ma co wymieniać. Duże skrzyżowania na 100% przytkane. Jutro 23 stopnie i więcej słońca niż dzisiaj.
3: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
5: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Marian Kmita będzie kierował PKOL-em do końca obecnej kadencji władz, a więc do kwietnia przyszłego roku. Taką decyzję podjął zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Marian Kmita był jedynym kandydatem. Poparło go 43 członków zarządu, przeciw było 9. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Kmita przejmuje obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza. Jednym z głównych problemów kwestie finansowe.
6: Dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sens powiek. Więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast.
5: Marian Kmita zapowiada też przeprowadzenie audytów PKOL-u, a przypomnijmy, w śledztwie w tej sprawie afery Zonda Krypto zarzuty usłyszał szef PKOL-u Radosław Piesiewicz. Utrudnienia na A2 w Wielkopolsce, trasa w kierunku Poznania jest teraz zablokowana, to między węzłami Nowy Tomyśl i Bóg. Ciężarówka miała wjechać w bariery energochłonne, utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Co najmniej do wieczora zamknięte będzie lotnisko we włoskiej Katanii, wcześniej zawieszone były tylko przyloty, a to przez aktywność wulkanu Etna na Sycylii. Przez popiół powstała chmura o wysokości 4 kilometrów.
7: SK Wrocław. Sport.
4: Kasia Pawlak, Sparta, Wrocław w finale. Drugie spotkanie półfinałowe Ekstraligi WTS-u z Unią Leszną zakończyło się wynikiem 45-45. Sparta zagra teraz w finale. O mistrzostwo powalczy w 2 meczu z zespołem z Torunia. Pierwsze spotkanie w niedzielę na wyjeździe. Po 8 meczach tylko 6 punktów w tabeli Ekstraklasy. W sobotę piłkarze Śląska Wrocław przegrali u siebie z Koroną Kielce 1-2. Kolejne spotkanie w piątek w Krakowie. Barycz Słów idzie jak burza. W sobotę wygrali u siebie 2-1 z Górnikiem Polkowice.
7: Słońca i koroście.
8: Czyli SK.
7: SK.
9: Powiem Ci, Olu, że ten nasz lektor jest delikatny, niereformowalny. Już drugą godzinę mówi, że Sońca i Korościel, tymczasem kot i korościel, czyli kotorościel w Radiu SK.
10: To prawda, ale ja chyba wezmę tą winę na siebie, bo ja się mogłam po prostu lepiej na te gościnne występy przygotować i taki po prostu dżingiel zmienić.
9: Mogłaś, ale nie mamy pretensji. Ty tu jesteś pierwszy raz z nami, ja tu jestem pierwszy raz w ogóle. Myślę, że słuchacze są wyrozumiali, nie będzie afery z tego wielkiej.
10: Ja myślę, że za chwilę i tak będzie Zalia mówiła, że tylko kochaj mnie, więc...
9: A, piękna zapowiedź, gramy.

0: Post Malone i Sunflower w Radiu SK. Tu Aleksandra Kot i Michał Korościel. Witamy serdecznie, kochani. Rozmawiamy dzisiaj o szczytach, ponieważ Aleksandra Weekend zdobyła Śnieżkę. Ty masz zakwasy jeszcze?
1: Jeszcze takie delikatne są.
0: Ale... W którym miejscu?
1: Piszczele, aha, łydki. Aha. Bardzo miałam tak twarde łydki. Aha. Naprawdę jak taki piłkarz. Wydaje mi się, że nigdy nie dotykałam, ale wydaje mi się, że Robert Lewandowski chyba też ma takie twarde łydki.
0: Nie dotykałaś
1: łydki.
0: Nigdy łydek Roberta Lewandowskiego?
1: Nie.
0: Masz
1: ale
0: dziwne.
1: Ani Lewandowskiej tak.
0: Naprawdę?
1: Byłam z nią kiedyś na obozie sportowym, no to gdzieś tam, wiesz, podczas zdjęcia tu tego sprawdzałam.
0: Jak ona spała, trochę nieelegancko.
1: Ale czy coś się stało?
0: Nic nie
1: czy
0: stało.
1: Komuś krzywdę
0: w
1: zrobiłam?
0: W ogóle ci się nie dziwię, w ogóle. Kochani, wy nagrywacie na eskowym messengerze głosówki w sprawie swoich szczytów. Słuchamy.
2: Każdy ma swój szczyt. Dla jednych szczytem jest zdobycie Monteverestu, dla mnie szczytem jest wejście na czwarte piętro z nogą w gipsie. Pozdrawiam wszystkich.
1: To jest rzeczywiście szczyt, to jest osiągnięcie. Ja serdecznie gratuluję. To my może podrzucimy nasze eskowe klapeczki. One mają takiego rzepa, na taki rzep.
0: Na ten gips.
1: Tak, więc na ten gips spokojnie można, o, tak założyć i można śmigać w klapku.
0: I gitara, no to wysyłamy.

0: Robin Schulz, Take It Slow w Radiu SK, gdzie mamy swoje pierwsze razy. Zgłaszacie te pierwsze razy na sk.pl i na przykład budżet na jeden pierwszy raz, tak strzelam, Aleksandra, może być 3000. Gdybym ja ci nagle powiedział, Olu,
1: sumka, no.
0: Mam dla ciebie 3000, co z tym zrobisz, ale musi być to po raz pierwszy w twoim życiu, to co robisz?
1: Wsiadam w samolot, lecę do Barcelony i opłacam sobie prywatną lekcję baciaty.
0: Wow, to by wystarczyło chyba.
1: Widzicie? Jeszcze by coś zostało.
0: No, think big, myślcie z rozmachem, kochani, tak jak Ola. Czekamy na wasze zgłoszenia na sk.pl, za chwilę dzwonimy.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.koniecznykoncept.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
9: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Miasto czy natura? Centrum czy spokój? Miejski rytm czy chwila wytchnienia nad Odrą? W przystani Rejmonta nie musisz wybierać. Archicom stworzył miejsce, w którym masz miasto, bulwar, zieleń i przestrzeń do odpoczynku, wszystko w jednym miejscu. A teraz możesz zyskać jeszcze więcej. Kup mieszkanie w przystani Rejmonta i odbierz miejsce postojowe gratis. Sprawdź ofertę na archicom.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
14: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
13: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
14: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
13: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
15: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
16: GWM. Go with more.
17: I po reklamie.

0: El Mismo Sol w Radiu SK, gdzie spełniamy wasze marzenia, wasze pierwsze razy. Piszecie na sk.pl, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, a my dzwonimy i załatwiamy temat. Ada jest na linii. Cześć, Ada.
1: Cześć.
0: Czy zasłaniać okna wypada?
1: Wypada, ale Adzie to nie wiem, czy wypada, bo nie zasłania od 2 lat.
0: No właśnie, czemu nie zasłaniasz okien? Nie masz tych zasłon, jak to się nazywa, tak? Czy firanek?
1: Tak, tak, okna są duże, więc tych pieniędzy na te zasłony też trochę potrzeba, a no w nowym domu to po prostu wydatków jest tyle, że na te zasłony ciągle nie starcza.
0: Dobrze, wiesz co, Ada, bo jest w studiu, to się bardzo dobrze składa, znana dekoratorka wnętrz, która ci pomoże, tak, dekoratorko?
2: Cześć, Ada, z tej strony Ola Kod. Ja też jestem w trakcie teraz remontu i wybierałam ostatnio zasłony. Jakie zasłony cię interesują, moja droga? Ja ci powiem, że one pasują do twojego vibe'u.
1: Oj, wiesz co, tak szczerze to jeszcze się tak dokładnie nie rozglądałam, bo po prostu wiem, że na razie mnie na nie nie stać.
2: Ale takie mogę całkowicie zaciemniające, kolor. Tak? Chcesz sobie robić, wiesz, taką atmosferę w domu?
0: Intymną, tak? O to
1: tak.
0: Chodzi?
1: To tak, bardziej bym wolała takie zaciemniające i w kolorze kaszmiru, no to tyle ci mogę powiedzieć.
0: Kaszmiru? A jaki to jest kolor kaszmiru?
2: Ja dokładnie takie wybrałam, 100% zaciemnienia i odcień kaszmirowy, no my jesteśmy zaginionymi siostrami, moja droga, od zasłon.
1: No, chyba tak.
0: A możecie powiedzieć normalnym ludziom, jaki kolor to jest kaszmir,
2: no,
0: to jest niebieski,
2: beżowy,
0: żółty.
2: No taki beżowy.
1: Szaro-beżowy.
2: Taki szaro-beżowy.
0: Szaro-beżowy zasłony, krótko. To co, pani dekoratorko, wręczamy
2: tak,
0: te...
2: Tak, zawieszamy te zasłony.
0: Dobrze, a ile potrzebujesz pieniędzy? Pieniędzy jeszcze powiedz.
1: No powiem szczerze, że wpisałam 2000. Mam nadzieję, że starczy. Chociaż nie jestem pewna, okna są takie duże, ale no to już na pewno będzie duża cegiełka.
2: Dobra, Ada, to my te 2000 dajemy, a jakby co, to po prostu do mnie przydzwonisz i tam pogadamy jeszcze, jakby to jedno okno zasłonić, co?
1: Dobra, super.
0: Gratulujemy super, serdecznie. Na inne zgłoszenia czekamy na sk.pl, bo zawsze robimy coś po raz pierwszy w SC. Zapraszamy, sk.pl.

0: Can't Hold Us, czyli Macklemore w Radiu SK. Proszę Państwa, dzisiaj prowadzę program z Aleksandrą Kot i jest nam bardzo miło. Ola przyniosła prezenty, ale przyniosła coś takiego i to pewnie świadczy o mnie bardzo źle, że ja nie wiem, co to jest. Takie kolorowe, miękkie i się gdzieś wtyka. Co to jest, Olu?
1: No, to się nie wtyka w to miejsce, o którym ty teraz myślisz, bo tutaj chodzi o uszy.
0: Co za rozczarowanie.
1: Tak, chociaż no, nie wiem, no można spróbować, no do odważnych świat należy.
0: Oczywiście, dziękuję Ci, Aleksandro, nie sądziłem, że to pójdzie w tę stronę, ale jak już poszło, to się tego nie cofnie, prawda?
1: No nie, to już wszystko na żywo poszło.
0: Dawid Podsiadło za moment w Radiu SK.
2: Reklama. Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Po raz piąty, po raz szósty! Po raz szósty w Pizza Station zamawiasz, 30% mniej kasy zostawiasz. Smakuj i płać mniej na pizzastation.pl.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 149,99. Allegro Days do 14 września.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
17: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły i bogate składy. A teraz także nowość. Pielęgnujące błyszczyki do ust, pełne pięknego lustrzanego blasku. Hedrej jest już we Wrocławiu. Odwiedź nas w 3 lokalizacjach. W Galerii Dominikańskiej, Magnolia Park oraz Wrocławii. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Odkryj Hedrej również na hedrej.com.
18: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu. Z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
21: I po reklamie.

0: Talking Body w Radiu SK. Za chwilę będą newsy, ale przed newsami będzie prognoza pogody. Olu, czy ty jesteś gotowa do tej prognozy pogody i czy możesz zapewnić, że ona będzie optymistyczna?
1: Ja mogę obiecać, że ja ją przedstawię optymistycznie. O, tak się możemy umówić, bo jaka jest pogoda, no to każdy
0: widzi. Jak koń, każdy widzi, tak jest.
2: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Szukasz aktywności, która kształtuje charakter, sprawność i pewność siebie? Wrocławski Klub Karate Kyokushin Sypień Dojo zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na treningi w 14 grupach. Utytułowani mistrzowie świata, różne lokalizacje, obozy letnie i zimowe. Pierwszy trening gratis. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie.
9: Jadą, jadą misie, śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
10: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w Centrum Handlowym TGG.
11: Uwaga, uwaga! Targi mieszkaniowe Wrocław. Tu zaczyna się twój nowy adres. Już 19 i 20 września na stadionie Tarczyński Arena. Prawie 100 wystawców. Deweloperzy, banki, firmy budujące domy. Do tego nieruchomości inwestycyjne z Polski, Hiszpanii i Włoch. Przyjdź, porównaj i potarguj. Wstęp wolny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: Sponsorem programu jest organizator wrześniowych targów mieszkaniowych Wrocław na stadionie Tarczyński Arena.
17: Patrzę na mapę korków we Wrocławiu i cała prawie na czerwono mi się świeci, więc już nie będę wam mówić, gdzie stoicie, bo sami wiecie. Jutro czeka nas jeszcze bardziej słoneczna pogoda i cieplej będzie, bo 23 stopnie maksymalnie we Wrocławiu. I to jest dobra pogoda na grzyby, bo jest trochę mokro, trochę ciepło, więc rosną jak grzyby po deszczu. Teraz modnym i poszukiwanym grzybem jest taki o nazwie krowia morda. Inaczej to podobno kania, ale nie znam się na tym.
15: Sponsorem programu.

0: Programu jest organizator targów mieszkaniowych Wrocław.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit C7.
2: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Przejmuje stery i jak zapowiada, od razu bierze się do pracy. Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego do kwietnia przyszłego roku. To decyzja zarządu PKOL. Na miejscu w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest nasz reporter Aleksander Różkowski. Powiedz, co zamierza Marian Kmita?
3: Audyt finansów, odbudowa relacji z Ministerstwem Sportu i nowy statut komitetu. To plan Mariana Kmity na dokończenie kadencji, która potrwa do kwietnia przyszłego roku.
4: Myślę, że tych zadań jest bardzo dużo. Czyli statut, czyli sponsorzy, wizerunek, który mocno został naczerpnięty.
3: Marian Kmita do tej pory pełnił funkcję wiceprezesa w PKOL-u i dyrektora do spraw sportu w telewizji Polsat. Na czas pełnienia urzędu przestanie pełnić te funkcje. Kmita zapowiedział też, że do czasu wyprostowania sytuacji w komitecie nie planuje pobierać pensji.
2: Przypomnijmy, zmiany w PKOL to pokłosie afery z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Zderzenie samochodu osobowego z autobusem, 3 osoby nie żyją. Do wypadku doszło w Białej Wsi w Wielkopolsce, a to trasa Poznań-Nowy Tomyśl. Ofiary to pasażerowie samochodu. Na miejscu pracują teraz służby, droga jest zablokowana. Akcja trwa już ponad 6 godzin. Strażacy nadal walczą z pożarem na terenie jednostki wojskowej przy Kawaleryjskiej w Białymstoku, mówi rzecznik oddziału Mariusz Braciszewski.
5: Powód pożaru to będzie ustalany na pewno przez straż pożarną.
2: Na szczęście nie ma poszkodowanych.
6: SK Wrocław News.
7: Kasia Pawlak. Ponad 1000 miejsc pracy w nowym centrum logistycznym Amazona pod Dobromierzem na Dolnym Śląsku. Firma szuka pracowników, a pensje mogą sięgać nawet 17 tysięcy złotych miesięcznie. Centrum zostanie otwarte w poniedziałek. To pierwszy taki obiekt Amazona w regionie z systemem, który jest w pełni zrobotyzowany. Kolejny odcinek Halera we Wrocławiu w remoncie. Chodzi o odcinek od Powstańców Śląskich do ulicy Gajowickiej. Remont obejmuje na razie przystanek autobusowy. Za kilka tygodni robotnicy zaczną zrywać asfalt.
6: Słońca i koroście.
8: Czyli SK.
6: SK w Radiu SK.
9: No właśnie, KK w Radiu SK. Ola, Kot i Michał Korościel. Audycja nazywa się Kot Rościel. Olu, czy ty wolisz Aleksandra czy Ola? Bo tego jeszcze nie ustaliliśmy.
10: No już ty zdążyłam policzyć. Powiedziałeś dwa razy Aleksandra. Nikt nie mówi do mnie Aleksandra. Aleksandra to czytali w dzienniku. Aleksandra Kot i wtedy ja obecna.
9: Aha, a Ola Kot, wiesz co, twoje personalia to są chyba najkrótsze personalia w Polsce. Ola Kot, w sumie 6. 6 liter, że to ja mam w samym imieniu. Wiesz?
10: Ja chciałabym sobie tak oficjalnie zmienić, bo w dowodzie mam Aleksandrę, ale chciałabym tak oficjalnie być Ola. Ale nie mówmy o mnie, bo w tej godzinie będziemy o tobie więcej opowiadać, wiesz?
9: Okej. Ja jestem taką egocentryczną osobą, także chętnie na to przystaję.
10: Super.
9: Zapraszamy.

0: Can't Fight This Feeling w Radiu SK. Proszę Państwa, już 12 minut po 17, także czas najwyższy, żebyście szli z pracy do domu, a Aleksandra ma dla mnie jakąś znowuż niespodziankę. Słucham.
1: Nie, bo ja uważam, że my na antenie SK powinniśmy Cię po prostu lepiej poznać.
0: Jeszcze lepiej?
1: Bo jak ja sobie myślę o Tobie, no to myślę sobie o tym takim jednym radiu i myślę sobie o żużlu.
0: Tak.
1: I to that's all, a chciałabym więcej
0: wiedzieć. Jestem otwarty, tak, ja się nie boję żadnych pytań. Mam nadzieję, że będą straszne, intymne, wszystkie.
1: Dobra, to są takie szybkie strzały. Okay. Zobaczymy, jak się z nimi pójdzie, ewentualnie ja mogę potem zmodyfikować.
0: Dobra, okej. Okay.
1: Dobrze, kot czy pies?
0: Pies.
1: Pomarańczowy czy czerwony?
0: Pomarańczowy.
1: Lewandowski czy szczęsny?
0: Szczęsny.
1: Kawa czy herbata?
0: Kawa.
1: Gotowanie czy zamawianie jedzenia?
0: Zamawianie.
1: SK odwołuje zimę czy morsowanie w Mielnie?
0: Odwołuje zimę.
1: Morze czy góry?
0: Morze.
1: Dudek czy zmarzlik?
0: Dudek.
1: Żużel czy żużel?
0: Żużel.
1: No, wygrałem, nie? Tak, wygrałem.
0: Wygrałem. Wiecie wszystko.

0: Riviera i She Doesn't Mind w Radiu SK, Aleksandra Kot i Michał Korościel. Rozmawiamy, proszę Państwa, tutaj o wielu rzeczach poza anteną, o stanach emocjonalnych, o tym, czy Oli się dobrze pracuje w telewizji, dobrze się
1: było
0: pracuje w telewizji.
1: Było też o gołych pośladkach, możemy zdradzić.
0: Było. Myślałem, że tego nie będziemy zdradzać, ale jak już zdradziliśmy...
1: Co ciekawe, nie chodziło o moje gołe pośladki, tylko twoje.
0: No nic, mieliśmy pogadać, ale trzeba grać piosenkę. Nic. Alex Warren za chwilę w Radiu SK.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Koniec lata nie musi oznaczać końca czasu na tarasie. Skorzystaj z promocji Jesień pod Tarasolą. Zyskasz aż 30% rabatu na przeszklenia, 25% na rolety zip oraz 20% na szatersy. Planujesz nową pergolę? A może chcesz osłonić tę, którą już masz? Ta promocja jest dla Ciebie. Tylko od 14 września do 9 października. Sprawdź ofertę w salonie Konieczny Koncept we Wrocławiu przy ulicy Balonowej 22. www.konieczny-koncept.pl.
6: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
8: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Team Wrocław, jedyny autoryzowany salon i serwis Land Rover na Dolnym Śląsku.
12: I po reklamie.

0: Ariana Grande w Radiu SK. Za 27 minut będzie 18, także mam nadzieję, że państwo już w drodze z pracy do domu. Czytam coś, co może zdenerwować mężczyzn z brodą. Myślę, że powinienem to mówić, czy nie? Twoja decyzja.
1: Opowiedz.
0: Tak. Najwyżej jakoś to złagodzisz.
1: No, po prostu na pewno jakąś puentę wymyślimy w tym kierunku.
0: Czytam, że brodacze mają w swoich brodach średnio tyle samo bakterii, co w psiej sierści.
1: Czyli jak ja całuję swojego psa, no to jakbym całowała jakiegoś brodacza, tak? Na przykład.
0: Tak.

0: A biodra nie kłamią. Nie,
1: to jest biodra. Tytuł tej piosenki?
0: Biodra nie kłamią. Nie.
1: A co znaczy twoim zdaniem, że biodra nie kłamią?
0: No, że wiesz, że uważam, że jak jest dobra muzyka, no to wtedy to biodro idzie samo i jest super impreza, a kiedy robiłam ci szybkie strzały, to sam wybrałeś, że wolałbyś pojechać na SKO2 zimę niż na morsowanie w Mielnie.
1: Tak.
0: Jesteś dobrze ciepłolubny?
1: Ja jestem bardziej ciepłolubny, tak. A ty jesteś zimnolubna?
0: Nie, ja też jestem ciepłolubna.
1: To po co się pchałaś na Śnieżkę w weekend? Tam jest pewnie zimno.
0: Nie, no bo ja jestem po prostu typem zadaniowca, no jak sobie coś postanowię, a w pogodzie powiedziałam w TVN-ie, że wejdę, no to musiałam po prostu wejść, o to chodzi.
1: No lepiej wejść na Śnieżkę niż Śnieżka na ciebie, nie?
0: No to też prawda, chociaż teraz próbuję sobie wyobrazić, jakby to wyglądało, gdyby Śnieżka na mnie wchodziła, ale
1: a
0: może...
1: Królewna Śnieżka.
0: Nie, idźmy w tym kierunku. Ale byłbyś w stanie morsować w Bałtyku?
1: Chyba tak, chociaż wiesz, co się dzieje z mężczyzną, kiedy wejdzie do zimnej wody. To jest strasznie wstydliwe.
0: Ale to tam Nosel czy Jankes by ci takie gacie specjalne pożyczyli, żeby nic nie było widać.
1: A to jest coroczna tradycja w Radiu SK, tak? Morsowanie.
0: Tak. Ja myślę, że skoro wy jesteście z Sońtą, wiesz, takimi świeżakami, to może to by dobre było, żebyście tam pojechali
1: pomorsowali.
0: Z nami.
1: No to jest takie, wiesz, to jest trochę męskie trochę i przydaje do męskości. Jesteś takim samcem alfa, że wychodzisz, robisz takie... No właśnie. Tak. A i tylko warunek, żebyś mieć te gacie, bo jakbyś nie miał tych gaci, to by się okazało, że to wcale nie takie męskie.
0: Dobra, no to weźmiecie sobie zwykłe gacie i po prostu tam do środka wsadzicie skarpetki.
1: Umówieni. Radio
2: SK. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
11: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
10: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
11: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
10: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
11: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/WBO.
12: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
13: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów. Super cena. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
14: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
15: Twój samochód ma wartość. W BMW Sikora znamy jego potencjał. Chcesz sprzedać swoje auto? Odkupujemy samochody różnych marek. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Planujesz zmianę samochodu? Odkupimy twój obecny samochód i pomożemy ci znaleźć kolejny, dopasowany do twoich potrzeb. Odwiedź salony BMW Sikora w Bielsku Białej, Mikołowie, Opolu, Lupinie lub Zielonej Górze i poznaj wartość swojego samochodu.
16: BMW. Radość z jazdy.
17: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskiej.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Halo Wrocław!

0: Dobrze kończy. To chyba akurat nie pasuje do tego do przysłowia, ale tak chciałem jakoś...
1: Najważniejsze, że my pasujemy do siebie, wiesz?
0: Oczywiście.
2: Sońta może się czuć zagrożony, powiem wam. Słuchałem was w radiu. Jak chcecie, to zostańcie jeszcze ze 3 godziny dłużej. Zapraszam.
0: Zostaniemy, a Sońtek powinien pójść do Wojewódzkiego Urzędu Pracy chyba teraz, nie?
1: I no złożyć nic. Tam papiery.
2: To jest jego problem.
3: Reklama. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Waść, słyszał Waść? Wielkie wrocławskie saunowanie powraca!
5: A cóż to za okazja?
4: 7. edycja Polska Biesiada. Ceremonie saunowe, muzyka, aromaty i gorąco, jakiego jeszcze nie zaznałeś. 26 i 27 września widzimy się w Akwaparku Wrocław. 2 dni biesiady, saunowania i przedniej zabawy. Toć trzeba tam być!
6: Miasto czy natura? Centrum czy spokój? Miejski rytm czy chwila wytchnienia nad Odrą? W przystani Rejmonta nie musisz wybierać. Archicom stworzył miejsce, w którym masz miasto, bulwar, zieleń i przestrzeń do odpoczynku. Wszystko w jednym miejscu. A teraz możesz zyskać jeszcze więcej. Kup mieszkanie w przystani Rejmonta i odbierz miejsce postojowe gratis. Sprawdź ofertę na archicom.pl.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%.
8: Zapraszamy do salonu Citroen MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
9: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne, uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
10: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
11: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
12: Wiesz, że Kasia z pracy kupiła mieszkanie na osiedlu Lisa w Leśnicy?
13: O, i co mówi?
12: Że przekonała ich promocja. Wpłacili tylko 20%, a resztę przed odbiorem. Nie musieli od razu brać kredytu. Mogli negocjować.
13: Brzmi rozsądnie. A osiedle?
12: Kameralne, zielone, mieszkania od 2 do 4 pokoi, budynki dwupiętrowe z windą, są ogródki i balkony.
14: Osiedle Lisza od Arkop Developer. Twój komfort to nasz cel. Osiedlelisza.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
6: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
19: Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach, ulica Gałczyńskiego 2.
1: Popatrzyłam wczoraj sobie na paliwo na stacji. Prawie 9 zł za diesla, benzyna jest niewiele lepiej. Co zostaje? Popatrzeć na pogodę, czy można jechać rowerem? Można jutro zaoszczędzić, słonecznie i dosyć ciepło we Wrocławiu. 23 stopnie maksymalnie, ale rano zimno.
19: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500-600-044.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
16: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Rosja i Ukraina mają wstrzymać ataki na obiekty energetyczne, przekazał Donald Trump. Prezydent

0: Prezydent USA ogłosił, że oba państwa się na to zgodziły. Ocenił również, że historycznie najwyższy w USA wzrost cen oleju napędowego jest spowodowany wojną Rosji z Ukrainą, a nie wojną z Iranem. Donald Tusk już po spotkaniu z ministrami i dowódcami Wojska Polskiego i służb tematem działania dotyczące wzmocnienia granic. A to pokłosie ostatnich incydentów na granicy Polski z Ukrainą.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
2: SK Sport News.
0: Przed nami ostatnie spotkanie 8 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Za godzinę Radomiak podejmie u siebie Piasta Gliwice. Z kolei jutro zaległe spotkania zagrają europejscy pucharowicze. O 18:00 Raków zmierzy się z Zagłębiem Lubina. O 20:30 Górnik zmierzy się z Koroną. Minimalny spadek Świątek i zmiana liderki po 107 tygodniach. Jest nowy ranking tenisistek WTA. Na szczycie po raz pierwszy w karierze znalazła się Jelena Rybakina. Iga Świątek spadła z 8 na 9 pozycję.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: SK Wrocław. News.
3: Kasia Pawlak, teraz będzie dochodzenie i szacowanie strat. 17 zastępów straży walczyło dzisiaj z ogniem karczmy w Pełcznicy, niedaleko kątów wrocławskich. Płonął dach, kilkanaście osób zdążyło się ewakuować przed przyjazdem służb. Autobus wsparcia znów rusza w trasę po Wrocławiu. To część miejskiej kampanii Hate Over, wymierzonej w przemoc rówieśniczą i cyberprzemoc.
4: No tylko, że czeka psycholog, informatory wsparcia, zakładki, naklejki.
3: Mówi Dominik Zagórski, psycholog. Autobus odwiedzi 15 placówek. W piątek pojawi się przy ulicy Krajewskiego.
2: Imprezka.
5: Imprezka.
2: Imprezka.
5: Eska.
2: Eska.
6: I proszę bardzo, o 6 rano, jak dzwonił pierwszy budzik dzisiaj, to myśleliśmy, że nie ma opcji, ja nie dam rady do tej 18:02 wytrzymać. A jednak się udało, słuchajcie, poniedziałek już odpuszcza, razem odpoczywamy, a na odpoczynek najlepsze są hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie! I tutaj jest taki pan, który chciałby na kanapie poleżeć do góry brzuchem razem z nami. To Damiano Dawid, a ja za chwilę powiem o pewnej bardzo znanej młodej mamie. Zostańcie z Radiem SK. Zaczynamy poniedziałkową imprezkę.

młoda mama na antenie Radia SK. Lady Gaga została mamą, urodziło jej się dziecko. Słuchajcie, wszystko się wydało przez paparazzi. Lady Gaga szła sobie ze swoim partnerem i z dzieckiem na rękach i ktoś ich gdzieś tam przełapał. Zdjęcie poszło w świat i teraz już cały świat wie, że Lady Gaga została mamą, już spełniło się jej wielkie marzenie. Mamy te zdjęcia na sk.pl, więc wpadajcie i czytajcie, tam mamy wszelkie szczegóły. No a my się możemy tylko domyślać, co się teraz dzieje w domu u Lady Gagi. Pewnie tam słychać takie dźwięki. Dopóki dziecko do szkoły nie pójdzie, spokoju miała nie będzie raczej. O właśnie. A i na zmianę z tym, to też czasami pewnie tam słychać. Ale u nas na pewno ziewania nie będzie. To jest imprezka poniedziałkowa z Radiem SK. Nowość odliwki już teraz.

0: Temper City w Radiu SK. Tak razem odpoczywamy po poniedziałku. To już wieczór, ten dzień już prawie minął, 22 minuty po godzinie 18. To jest imprezka w Radiu SK. Słuchajcie, odczarujmy ten poniedziałek razem w tym momencie. Co dzisiaj mogłoby się wydarzyć, tak na dobry koniec poniedziałku? Co chcielibyście, żeby się dzisiaj wydarzyło? Może chcielibyście, żeby wam dziecko nie płakało tak jak u Lady Gagi przed chwilą, a może marzy wam się teraz w samochodzie, jak wracacie do domu, że jak wejdziecie do środka, to nagle kuchnia będzie posprzątana, że ogólnie będzie porządek w mieszkaniu. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co mogłoby się dzisiaj wydarzyć, żeby uznać, że ten poniedziałek był ogólnie dobry? Czekam na głosówkę na Messengerze SK, a w Radiu SK za chwilę m.in. Swedish House Mafia.
1: Reklama. Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars, Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24, 35.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wrubel w Długołęce koło Wrocławia.
12: Pitlane. Elektryczne go-karty.
13: Wieczór kawalerski, firmowa integracja, a może urodziny.
12: Galeria Wrocławia, poziom minus 2.
13: Sprawdź nas www.gokartywroclaw.pl.
14: To będzie ostatnia reklama. Co powiecie na sobotę pełną miodu, smaków, zabawy i odkrywania? Już 19 września wybierzcie się na Święto Miodu i Produktu Regionalnego. Na terenie zielonym DODR przy Zwycięskiej 8 we Wrocławiu znajdziecie miody, produkty pszczelarskie, lokalną i regionalną żywność oraz pyszne wypieki. Do tego warsztaty, kreatywne zajęcia, konkursy, atrakcje dla dzieci i występ zespołu ludowego. Będzie smacznie, kolorowo i rodzinnie. Wstęp wolny. Zaprasza Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
15: I po reklamie.

0: SK odwołuje poniedziałek waszym ulubionym hitem, bo to numer jeden gorącej 20 Radia SK, Age i Mata. Te wersje tego hitu z udziałem Maty zagraliśmy jako pierwsi w Polsce jeszcze przed premierą. Wszystkie hity zaczynają się w SC, no a poniedziałek na szczęście się już kończy, za 20 minut godzina 19. No i dajecie znać, co by się mogło dzisiaj wydarzyć, żeby ten dzień okazał się tak po prostu fajny. I teraz uwaga, Kasia jedzie samochodem do domu, tak jak wielu z was, i sobie marzy.
1: Ja to bym bardzo chciała wrócić za chwilę do domu i zobaczyć cudownie pachnący obiad na stole. Taka niespodzianka od męża.
0: No a mąż pewnie teraz siedzi i tak myśli: jeju, jak to dobrze, że żona wraca, bo ja już głodny jestem. Ale dobrze, że mu to zakomunikowałaś przez radio, jakie masz oczekiwania. To może przynajmniej mięso z lodówki wyjmie, albo wymyśli, czym był tak bardzo zajęty, że obiadu nie zrobił.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po raz piąty, po raz szósty! Po raz szósty w Pizza Station zamawiasz, 30% mniej kasy zostawiasz. Smakuj i płać mniej na pizzastation.pl.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes. Less stress.
7: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Styczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły i bogate składy. A teraz także nowość. Pielęgnujące błyszczyki do ust, pełne pięknego lustrzanego blasku. Hedrej jest już we Wrocławiu. Odwiedź nas w trzech lokalizacjach. W Galerii Dominikańskiej, Magnolia Park oraz Wrocławii. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Odkryj Hedrej również na hedrej.com.
8: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
13: I po reklamie.

0: Oj, właśnie tego nam trzeba w poniedziałek wieczorem, żeby trochę siły uzupełnić. Tobi, Romeo w Radiu SK. Jak odczarować poniedziałek? Oto jest pytanie. Szukamy sposobów, co by się mogło wydarzyć, żeby wam poprawić humor na koniec dnia. No i Wiktoria to chyba chce nas troszeczkę wkurzyć. Chce się czymś pochwalić. Posłuchajcie.
1: Hejka, hejka. Ja powiem tak, żeby u nas poniedziałek można było uznać za udany, no, to mogłyby się walizki na wyjazd spakować same, bo wylatujemy w czwartek na dwutygodniowe wakacje, a jeszcze nic nie mamy przygotowane.
0: Zaraz, stop. Wiktoria wylatuje w czwartek i ona chce już w poniedziałek mieć coś gotowe na ten wylot? Wiktoria, bez przesady. Tak jakbyś w sobotę miała wesele, a w środę już miała zrobiony makijaż.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitu.

0: I w ekstracenie, to rozumiem.
1: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: Regulamin na circlek.pl.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Miasto czy natura? Centrum czy spokój? Miejski rytm czy chwila wytchnienia nad Odrą? W przystani Rejmonta nie musisz wybierać. Archicom stworzył miejsce, w którym masz miasto, bulwar, zieleń i przestrzeń do odpoczynku, wszystko w jednym miejscu. A teraz możesz zyskać jeszcze więcej. Kup mieszkanie w przystani Rejmonta i odbierz miejsce postojowe gratis. Sprawdź ofertę na archicom.pl.
7: Po Wrocławiu krąży dobra energia. Teraz pod nową nazwą. 21 klubów Fitness Academy zmienia się w Zdrofit. Miejsca, które znasz, ulubieni trenerzy i trenerki oraz wyjątkowa społeczność, z którą dobrze się ćwiczy. Dołącz do największej sieci fitness i odkrywaj nowe możliwości. Kluby w całej Polsce, masa zajęć i apka Zdrofit Plus, w której zaplanujesz swoje treningi i wspólnie ze znajomymi zapiszesz się na ulubione zajęcia. Ruch to, z kim lubisz. Zdrofit.
8: Uwaga, uwaga! Targi mieszkaniowe Wrocław. Tu zaczyna się Twój nowy adres. Już 19 i 20 września na stadionie Tarczyński Arena. Prawie 100 wystawców. Deweloperzy, banki, firmy budujące domy. Do tego nieruchomości inwestycyjne z Polski, Hiszpanii i Włoch. Przyjdź, porównaj i potarguj. Wstęp wolny.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry tak. Chwale.
14: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
15: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
14: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Trzebnica. www.hoteltrzebnica.pl.
18: SK Wrocław. Na czasie.
19: Kasia Pawlak, we Wrocławiu zapowiada się wiele ciekawych wydarzeń. Już 19 i 20 września na Tarczyńskiej Arenie odbędą się targi mieszkaniowe w Roexpo. Ponad 100 wystawców, oferty mieszkań, domów, działek, porady ekspertów, czyli jak nie kupić mieszkania na przykład z krzywymi ścianami. 17 września z kolei we Wrocławiu występ Alvaro Solera. Będziemy mieć wejściówki, słuchajcie nas uważnie. A 3 października na Kozanowie bieg z kozą. Trasy dla dzieci, dorosłych, konkursy. Kozy nie będzie, chodzi o Kozanów. Zapisy do 20 września.
17: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Trzebnica, organizator wesel i konferencji do 250.
20: Muzyka już się żyje.
21: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na rzadką nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni i odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz jednak udało jej się wrócić na scenę i w sobotę zagrała wielki koncert w Paryżu. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się, mówiła artystka ze łzami w oczach tuż po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe hity, a wśród nich słynne My Heart Will Go On z Titanica. I to nie koniec koncertów tej gwiazdy, zapowiedziała w sumie 20 występów, a więcej o tym piszemy na sk.pl. Imprezkowy klimat prosto z Ibizy, bez wyjeżdżania z Polski, to czeka nas już 10 października. Przed nami kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowa imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata, a Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską i Azję. No a w tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce, także Ibizę mamy w domu.
22: Imprezka.
23: Imprezka.
21: No i powiedzmy sobie szczerze, Ibizę, dobrą imprezkę macie też w Radiu SK. Odreagujmy razem po poniedziałku, punktualnie godzina 19. Razem odpoczywamy. Hity tak przyjemne, jakbyśmy zasypiali w świeżo wypranej pościeli. O, coś takiego sobie wyobraźcie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. W drodze do domu, na przykład po zakupach, można śmiało podgwizdywać. Nikt was nie słucha, jesteście sami w samochodzie, sam na sam z Dawidem Podsiadło. To jest Radio SK. To są wieczorne hity na czasie.

Adam Lambert w Radio SK. To są wieczorne hity na czasie. A tymczasem ZUS, uwaga, ujawnił najwyższą emeryturę w Polsce. Rekordzistą jest mieszkaniec województwa śląskiego, który, uwaga, co miesiąc dostaje 54 tysiące złotych. Słuchajcie, jeśli ta osoba ma wnuki, to prawdopodobnie bardzo często go odwiedzają i bardzo często do siebie zapraszają. Jeśli ten ktoś nas teraz słucha, to ja się bardzo chętnie odezwę i zaproszę na swoje wesele. A teraz zagram wam taką nowość, przy której powiecie: ej, dobrze ta SK gra. Tini Tempa i Afrojack. Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Tame Impala w Radiu SK. To są wieczorne hity na czasie. A te uderzenia na koniec tego numeru bardzo dobrze się komponują z pikaniem czujnika parkowania, jeśli właśnie parkujecie pod domem. To jest Radio SK, a ekspertka od Feng Shui ma bardzo ważną radę przed spaniem dla nas wszystkich. Radzi, którą stronę łóżka mamy wybrać, żeby się najlepiej wyspać. I się okazuje, że to jest tak, że osoby, które potrzebują regeneracji i spokoju, powinny wybrać prawą stronę łóżka, a osoby, które z natury są aktywne i czujne podczas snu, powinny położyć się po lewej stronie. Znaczy, słuchajcie, zacznijmy od tego, że najważniejszą zasadą Feng Shui jest to, żeby nam po prostu druga połówka nie chrapała i kołdr nie zabierała. A strona ma drugorzędne znaczenie. Znaczy, no wiadomo, lepiej wybrać tę stronę, przy której jest gniazd.
1: Radio SK. Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt. Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu. Z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690-497-876.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
4: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Styczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły i bogate składy. A teraz także nowość. Pielęgnujące błyszczyki do ust, pełne pięknego lustrzanego blasku. Hedrej jest już we Wrocławiu. Odwiedź nas w trzech lokalizacjach. W Galerii Dominikańskiej, Magnolia Park oraz Wrocławii. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Odkryj Hedrej również na hedrej.com.
5: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
6: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
5: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
6: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
5: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
6: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/wbo.
7: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
8: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
9: Wiesz, że Kasia z pracy kupiła mieszkanie na osiedlu Lisa w Leśnicy?
10: O, i co mówi?
9: Że przekonała ich promocja. Wpłacili tylko 20%, a resztę przed odbiorem. Nie musieli od razu brać kredytu. Mogli negocjować.
10: Brzmi rozsądnie. A osiedle?
9: Kameralne, zielone, mieszkania od 2 do 4 pokoi, budynki dwupiętrowe z windą, są ogródki i balkony.
11: Osiedle Lisza od Arkop Developer. Twój komfort to nasz cel. Osiedlelisa.pl.
12: Tata chce schudnąć.
13: Mama chce mieć więcej energii.
14: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
12: Zróbcie to razem.
13: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
12: Umów się na dietmyślnikmed.pro.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
17: I po reklamie.

Rudimentali Khalid w Radiu SK. To jest naprawdę niesamowite osiągnięcie. 84-letnia pani Krystyna z Opola zakończyła zdobywanie korony gór Polski. To 28 najwyższych szczytów w naszym kraju i uwaga, w wieku 84 lat ostatnio weszła na najwyższą górę w Polsce, na Rysy. Słuchajcie, niesamowite. Ta pani jest w tak dobrej formie, że ona może pomagać 20-latkom wnosić zakupy na górę. I ona na pewno nie jedzie wozem konnym nad morskie oko.

Armin van Buuren w Radiu SK. Ten pan w każdy piątek po 23:00 tylko w Radiu SK gra swój set w programie SK Live Remix. Setów DJ-skich możecie też słuchać teraz w naszej SK-owej apce na smartfony, a tymczasem za 7 minut będzie godzina 20:00. Poniedziałek się już powoli kończy, więc ja myślę, że już same przyjemności na ten dzień nam zostały. No właśnie, na co to jest dobry moment? Żeby pójść na spacer z psem? Może poczytać w spokoju książkę? Może ktoś jest tak szalony, że jeszcze na siłkę jedzie? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dokończcie po prostu zdanie. To jest dobry moment na co? Nagrywajcie się. Na pewno jest dobry moment, żeby posłuchać hitów na czasie w Radiu SK. I to wam załatwię już za chwilę.

0: Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
1: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
3: O.
2: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Od 16 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do 30 września w Dla Spania aż 25% rabatu na wybrane łóżka i do 30% na materace. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
7: Oszczędzania są zawsze na plusie,
8: bo teraz w Auchan przy zakupie

0: od 30 lat.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.

0: naturalnych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Trzebnica. www.hoteltrzebnica.pl.
9: SK Wrocław. Na czasie.
10: Cześć, tutaj Kasia Pawlak. Wieczory już są chłodniejsze, więc warto się ubrać, a kurtki się przydadzą. 19 września w Porcie Węglowym koncert na zakończenie lata. Będzie kin. Początek o godzinie 16. Wstęp jest wolny. Alvaro Soler wystąpi w galerii we Wrocławii. To będzie 17 września, a 19 i 20 na Tarczyńskiej Arenie Targi Mieszkaniowe. Będzie około 100 wystawców i eksperci, którzy podpowiedzą, jak kupić mieszkanie, czyli na przykład czy stać nas na kredyt.
8: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Trzebnica, organizator wesel i konferencji do 250 osób. www.hoteltrzebnica.pl.
11: Muzyką się żyje.
12: Sanach jest wielką fanką szybkich samochodów. Artystka pojechała do Madrytu na Grand Prix Formuły 1. Miała okazję zobaczyć pracę zespołów z bliska, czym się pochwaliła w mediach społecznościowych. A w rozmowie z Eleven Sport zdradziła, że miała okazję porozmawiać m.in. ze znanym kierowcą George'em Russellem. Sanach niedawno zakończyła stadionową trasę koncertową występem na PGE Narodowym, więc teraz ma wolne i jeździ po świecie. A tuż przed koncertem wypuściła nowy kawałek, który otwiera następny rozdział w jej karierze. To numer Cicho Sza, który zagram wam już za chwilę w Radiu SK. Sezon na letnie imprezy jeszcze się nie skończył. Już w najbliższy weekend kolejna odsłona SK Music Tour. Nasza letnia trasa koncertowa odwiedzi tym razem Żagań i to będą 3 dni koncertów gwiazd polskiej muzyki. W piątek zagra Kas Bałagane i Zalia, w sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi królowa Edyta Górniak. Wstęp na koncerty jest darmowy. Młoda rapowa gwiazda osiągnęła szczyt Rap 20 w Radiu SK. Numerem 1 ostatniego notowania waszej rapowej listy hitów jest Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Całe notowanie czeka na SK.pl, tam głosujcie na wasze ulubione rapowe numery. No i słuchajcie, Rap 20 już dzisiaj po godzinie 23. Zapraszam Mati Fuczyło, który tym razem nie będzie sam. Dzisiaj wpadnie do niego raper AG.
13: Imprezka.
12: Na co to jest dobry moment, Łukasz?
14: To jest idealny moment, aby właśnie jechać na siłkę. Ogarnąłem pracę przy domu, a teraz, kiedy mam czas, pakuję torbę i cisnę na siłkę.
12: To biegnij szybko, bo zaraz żona powie, skoro masz czas na siłkę, to może byś tą szafkę w końcu złożył. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Thomas Gray w Radiu SK, 14 minut po 20. U nas zawsze jest dobry moment na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tu jest zawsze dużo dobrych, świeżych numerów i teraz przenosimy się do Los Angeles, bo właśnie tam mieszka Jamie Miller, czyli artysta, którego kariera nabrała rozpędu po występie w finale brytyjskiego The Voice'a. Teraz już żadne talent show nie jest mu potrzebne, on sam robi dobrą muzę i my ten młody talent na antenie Radia SK odkrywamy. Jamie Miller i Baby Doll już teraz w SC. A wy nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze. Na co to jest dobry moment poniedziałek po 20? Aneta?
2: Halo, halo, Radio SK. To nie tylko na siłownię, teraz to się idzie również na Zumbę.
0: Przy tym numerze można praktykować.

0: Kiedy w powietrzu już powoli zaczyna czuć jesień, u nas cały czas jest wakacyjnie. W Radiu SK jest letnia playlista, to bracia Fastboy, to są wieczorne hity na czasie. Wcześniej mówiłem o pewnej starszej pani, 84-letniej, która skończyła zdobywanie Korony Gór Polski, weszła na Rysy. No właśnie, może wy chcielibyście po raz pierwszy zdobyć jakiś szczyt albo ruszyć w jakąś fajną podróż, tylko że kasy wam trochę potrzeba. SK załatwia, a konkretnie nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK, finansują wasze pierwsze razy. Dzisiaj na przykład słuchaczka Ada powiedziała, że po raz pierwszy robi remont i chce kasę na nowe zasłony. No i załatwione, proszę bardzo, pieniądze się znalazły w Radiu SK u Sońty i Korościela. A wy, jaki pierwszy raz chcielibyście z nami przeżyć? Dajcie nam znać, wpadajcie na sk.pl, tam się możecie zgłosić, albo w eskowej apce na smartfony, zgłoszenia są darmowe. No i słuchajcie naszego nowego popołudniowego duetu SK w Radiu SK, codziennie po południu tylko w SK.
1: Radio SK.
2: Reklama.
3: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Odpal

0: łazienek Bokaro, a Wicanny 43. Bokaro. Teraz wszyscy tam kupują. Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
5: Rozpocznij swoją przygodę z Karate Kyokushin we wrocławskim klubie Agnieszki i Sylwestra Sypień. Trenuj pod okiem mistrzów i bądź jak oni. Różne lokalizacje. Pierwszy trening gratis. Sprawdź na karate-wrocław.pl lub znajdź nas na Facebooku. Treningi w różnych grupach wiekowych. Od małolata do mistrza świata.
6: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG na Wrot Bielany Wrocławskie. Poznaj nasze topowe modele i skorzystaj z ekstra rabatów. Czy warto? Jeszcze jak! Samochody dostępne od ręki. MG na Wrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Sprawdź na Facebooku.
7: Po raz piąty, po raz szósty! Po raz szósty w Pizza Station zamawiasz. 30% mniej kasy zostawiasz. Smakuj i płać mniej na pizzastation.pl.
8: Dobry agent 006, ekologist i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
9: Andrzej!
10: A?
9: EkoPlanet zabrał kontener z rupieciorami.
10: EkoPlanet. Zamów kontener na odpady i śmieci po remontach. 501 102 332.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jadą, jadą misie, śmieją im się pysie. Przyjechały do Astry po miodek flamastry. I się cieszą maluchy, widząc takie zakupy.
13: Centrum Handlowe Astra. Zawsze udane zakupy. Ulica Chorbaczewskiego 4-6 i supermarket Astra w Centrum Handlowym TGG.
14: I po reklamie.

Jeden z największych hitów tegorocznych wakacji. Bibi Rexha i David Guetta w Radiu SK, ale ten numer będzie nas fajnie podgrzewał jesienią. A ja mam niezłego newsa, słuchajcie. Już niedługo nad naszymi głowami będą latały latające samochody. Holenderska firma właśnie dostała pozwolenie na rozpoczęcie produkcji latającego samochodu. Patrzę teraz na zdjęcie. To wygląda jak taki helikopter na kółkach, słuchajcie. Także w końcu komuś się udało, będzie można obejść bramki na autostradzie i odcinkowe pomiary prędkości. A nasz mechanik zamiast garażu będzie musiał hangar postawić.

0: wszystkie hity zaczynają się w Estę i ten też się u nas zaczął. To MJ Deli, rośnie nam rapowa gwiazda. To młody raper, który w młodym wieku wyemigrował do Nowego Jorku i między innymi właśnie o tym rapuje w tym numerze. A wam ten kawałek mocno wpadł w ucho, bo to aktualny numer 1 rap 20 w Radiu SK. Nowe notowanie waszej listy ulubionych rapowych kawałków już dzisiaj startuje po godzinie 23. Zapraszam was serdecznie w imieniu Matiego Fuczyło, który dzisiaj nie będzie sam. Jego gościem będzie raper AG. A co nam ciekawego w notowaniu? Na miejscu drugim ta sama od Kiniego Simera, a na trzecim to coś od White'a 2115, czyli słynne wakacyjne Elo Elo, młody White tu jest. Także wpadajcie na sk.pl i głosujcie. Możecie jeszcze tę listę układać. To jest ostatni moment, żeby zagłosować na wasze ulubione nowe numery rapowe. Łukasz Zduńczyk, dobrego wieczoru wam życzę. Hej!
1: Promocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, noser, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: 18, 47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 30.

0: Tej odzysku.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
3: Andrzej, wywiozłeś rupieciory!
4: W takich chwilach wezwij na ratunek EkoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501-102-332.
5: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
6: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.pl.
7: Waść, słyszał Waść? Wielkie wrocławskie saunowanie powraca!
8: A cóż to za okazja?
7: 7. edycja Polska Biesiada. Ceremonie saunowe, muzyka, aromaty i gorąco, jakiego jeszcze nie zaznałeś. 26 i 27 września widzimy się w Akwaparku Wrocław. 2 dni biesiady, saunowania i przedniej zabawy. Toć trzeba tam być!
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pitlane. Elektryczne go-karty.
11: Wieczór kawalerski, firmowa integracja, a może urodziny.
10: Galeria Wrocławia, poziom minus 2.
11: Sprawdź nas www.gokartywroclaw.pl.
12: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel hotelu Trzebnica. www.hoteltrzebnica.pl.
13: SK Wrocław. Na czasie.
14: Cześć, tu Kasia Pawlak. Zapraszam do kina. Mamy repertuar z kina Helios. 100 dni Misja Zeus. To polska komedia akcji z influencerami Gen Z oraz Tomaszem Kotem i Cezarym Pazurą. Obiecuję, że będzie śmiesznie. Do kin wraca też Sandra Bullock i Nicole Kidman w Totalnej Magii 2, a dla fanów mocniejszych historii wojenny dramat Niebo nad Normandią. Poza kinem 19 września w Porcie Węglowym we Wrocławiu koncert na zakończenie lata wystąpi KIN. Wstęp jest bezpłatny.
12: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Trzebnica, organizator wesel i konferencji do 250 osób. www.hoteltrzebnica.pl.
15: Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: NSK Wrocław. News.
1: Cześć, tu Michał Hanczak, a razem ze mną Leon Krześniak, czyli człowiek, który jako kompozytor i producent stoi za wieloma hitami, które znacie z anteny Radia SK.
2: SK Music News.
1: Na dobry początek, numer jeden gorącej setki ubiegłego roku, jeśli chodzi o Radio SK, czego ci gratuluję. Dopóki się nie znudzisz, Mił, Izalia i Leon Krześniak, bez którego ta piosenka by nie powstała. Jak to się stało, że ta piosenka wyszła w takiej formie, bo ona w ogóle... Przy tych wszystkich utworach, które zrobiłeś, mam wrażenie, jest najbardziej inna.
3: Jest najbardziej inna i najbardziej wybuchła. To jest jakiś taki paradoks, ale szczerze powiem, ta piosenka wynika z bardzo, bardzo szczerej chęci współpracy pomiędzy Zalią i Miu. Oni się poznali przy okazji produkcji jednego programu telewizyjnego i mieli taką misję wspólną, że musimy w końcu coś wydać. Ja Miu kojarzyłem gdzieś tam delikatnie z YouTube'a, choć nie jest to mój świat, taki po prostu nie interesuje się za mocno tego typu jakby kontentem, natomiast po zapoznaniu się z nim zobaczyłem też, że ma mega zajawkę na muzykę i że wie, o co chodzi w ogóle w pisaniu. No i spotkaliśmy się we czwórkę z jego też producentem, Koderem, i był taki trochę dream team, bo jakby ja z Zalią z trochę takiego, można powiedzieć, świata muzyki takiej, że 70s, że jakieś takie klasyczne rzeczy przerobione, żywe instrumenty, a tutaj po prostu no, człowiek, który jest uważany głównie za influencera, z jego rapowym producentem, i połączyliśmy po prostu te dwa światy. To się jakoś tak nasyciło niesamowicie. Ten utwór powstał, realnie taki jego główny kręgosłup, jakieś 3 godziny. Ja po prostu tą sesję zamknąłem, wysłałem po prostu ścieżki te właśnie potem Koderowi. On to tam gdzieś tam po rapowemu, że tak powiem, dopieszczał, czyli żeby było grubiej, bardziej agresywnie, bardziej tak nowocześnie, można powiedzieć. No i co, no jakby wyszło jakieś takie mega smaczne połączenie z tego.
1: I poszło wiralem, a potem też radiowo bardzo mocno, czego szczerze mówiąc chyba nikt się nie spodziewał, bo nawet na samym początku, kiedy usłyszałem tę piosenkę, ona miała coś w sobie, ale nie do końca wydawało mi się, że ona ma szansę zaistnieć szerzej na antenach radiowych, a potem się okazało, że jest numerem jeden gorącej setki. To jest też super, że nigdy nie wiemy do końca, co zażre. I rzeczywiście tak fajnie powiedziałeś, że ty z Zalią to takie bardziej klasyczne mimo wszystko muzyczne klimaty, takie popowe, właśnie gitarowe. Tu nowoczesny świat rapowy, influencerski, czyli trochę taka średnia powstała, bo ja mam wrażenie, że dopóki się nie znudzisz, jest trochę takie millennialsowe, takie wiesz, lata 2000, ten klimat,
3: tak.
1: I że trochę taka moda się zaczęła dzięki temu.
3: Aj, zdecydowanie. Ja pamiętam właśnie, jak mówiliśmy o tym wcześniej, że jak w ogóle... To zjawisko, że pewna dekada nagle jest w modzie. Jak to zachodzi? Gdzie są te pierwsze znaki, nie? Czy one są w serialach, czy w filmach, czy nagle jakiś gwiazdor albo idol nastolatek po prostu zaczyna się w jakiś sposób nosić? Szczerze nadal nie znam tej odpowiedzi, ale ta fala tutauzenowa już wtedy się zaczęła. Ona jeszcze jest i podejrzewam, że jeszcze kilka fajnych utworów usłyszymy, które gdzieś tam wokół takiej stylistyki krążą. No i tak, no my się złapaliśmy chyba jako pierwsi, jakby tak mam wrażenie.
1: W Polsce
3: takie mainstreamów
1: na pewno.
3: W Polsce, że okej, okay, teraz jakby po prostu wracamy do 2000. Dla mnie to jest taka dekada, no ja byłem absolutnie dzieciakiem w 2000-ach i po prostu tworzenie takiej muzyki dla mnie jest pozbawione całej tej analizy i tego mojego muzycznego ego, które po prostu nasyciłem będąc w akademii muzycznej i potem jakby przez lata tworzenia z artystami. Dla mnie to jest zabawa. Jakby ja z powrotem jestem dzieciakiem, kiedy robię taką muzykę. Też fajne i odświeżające.
1: I przy okazji odbiorcy też mogą się trochę cofnąć w czasie i sobie przypomnieć te swoje MP3 i innego typu historie.
3: Oj tak.
1: Tam Słońce, gdzie my. To jest kolejny hit wielki, za którym też stoisz, troszkę starszy, chociaż no, mówmy się, też całkiem świeży i całkiem aktualny. Jak się stało to, że pracowaliście z Wiktorem Dyduą?
3: My generalnie znaliśmy się przez wiele lat, tak bardzo, bardzo, może nawet mogę to zdradzić. My przez jakiś czas chyba nawet nie mieliśmy sympatii co do siebie. Były jakieś dziwne historie za nami, które w końcu sobie wyjaśniliśmy. Generalnie mieszkaliśmy obaj wokół Trójmiasta, jakby tam Kaszuby, te tereny, i się widywaliśmy gdzieś tam przy różnych okazjach. Nawet zarobkowo graliśmy w restauracjach przez jakiś czas. Ja vis-a-vis, okno w okno w jednej knajpie, Wiktor w drugiej.
1: Czyli jaka konkurencja była, może dlatego się nie lubiliście na początku.
3: Tak, tam coś było takiego, no zabawne. To jest teraz z perspektywy czasu. Teraz się bardzo lubimy i w ogóle jest to świetne. Lubimy ze sobą bardzo spędzać czas i też tworzyć. Ale no, piosenka Tam słońce gdzimy, przede wszystkim bardzo szczera emocjonalnie ze strony Wiktora. Jakaś taka słodko-gorzka, no bo treść tej piosenki jest o poważnych rzeczach, ale ujęta w taki sposób, który może się na pierwszy rzut ucha wydawać, że to jest po prostu letnia, miła sytuacja. Po obejrzeniu klipu można zobaczyć, o czym to jest, i to wtedy jest to strzał. Ja jak pierwszy raz zobaczyłem ten klip, to zrozumiałem, wow, jakby to jest potęga obrazu, w sensie, że naprawdę drugie dno, głębia, i że nagle pełne emocje po prostu w ciele, i no niesamowite. Mi się wydaje, że to tutaj po prostu, no to też poszło w pewien sposób wiralem, ale tylko dlatego, że jest to po prostu szczere i że wzbudza emocje. A od strony muzycznej, no to totalnie mój świat. Ciepłe gitary, jakby mogłem tam porobić wszystko, co lubię. Wiktor się na to zgodził, czuł to. No i fantastyczna sytuacja. Potem jak jeszcze zobaczyłem, że Wojciech Szczęsny w jakimś wywiadzie dla Barsa TV mówi, że to jego ulubiony utwór, a my z Wiktorem jesteśmy fanami Barcy, no to jakiś taki w ogóle wisienka na torcie.
1: No i ta współpraca zaowocowała potem kolejną współpracą z Wiktorem i jeszcze z Kasią Sienkiewicz, czyli myślę tu o hicie Nie mówię tak, nie mówię nie. Zresztą najpopularniejszy polski kawałek w radiach w zeszłym roku, jak się okazało.
3: Niesamowite.
1: Znowu strzał.
3: Ja jakby, no, ten numer był zabawny, kiedy go robiliśmy, bo stwierdziliśmy, że okej, no weźmy jakiś taki po prostu syntetyczny. Dobra, dosyć gitar. Jakby Wiktor mówi, Leon, dobra, już wiem, że na gitarze lubisz, zróbmy coś po prostu. Nie zaczynajmy od gitary. Czasami taki właśnie challenge, albo właśnie coś, co jest niewygodne na początek, daje jakieś takie no właśnie bardzo ciekawe brzmienie. Pamiętam, że się inspirowaliśmy utworem, a raczej beatem Maniac. Taki to jest z lat 80.
1: Oczywiście, nie? Klasyczek.
3: Klasyczek. I po prostu, no jakby, no to jedzie. Ja całe życie, jak gdzieś tam ten utwór się przewija, no bo tak jak mówiliśmy, to jest klasyk i on jest w jakiś sposób dla mnie zabawny. W sensie, że po prostu jest w nim coś takiego na granicy, znaczy to cringe to jest złe słowo, ale jakby, że on jakaś, nie wiem, czy to jest pewnego rodzaju przaśność, to też jest złe, bo to pejoratywne określenia.
1: Ten kawałek trąci takim kiczem, ale takim jest takim kiczem glamour trochę.
3: O właśnie,
1: wiesz,
3: to jest słowo,
1: że powoduje uśmiech u ciebie, a nie poczucie żeny.
3: No właśnie, i to jest też ciekawe. Właśnie taki fajny kicz to jest w ogóle niesamowite w sztuce, no. I w muzyce, w szeroko w ogóle pojętej sztuce, to mam na myśli. I poszliśmy tą drogą, no i po prostu pamiętam, jak skakaliśmy z ekscytacji, kiedy się udało w pewien sposób nawiązać do tego klimatu. I tyle, no jakby potem zaprosiliśmy Kasię do tego utworu, świetnie tam zabrzmiała, jakby ten duet, tak samo potem obrazek powstał wspaniały, oryginalny, no i jakby...
1: I znowu poszło.
3: I to się wydarzyło, no.
1: To jak się połączyła twoja droga z zupełnie innym artystą, czyli z Mrozem, bo z nim zrobiłeś chociażby Pół na Pół, jeden z nowszych jego hitów zapowiadających nowy album, który też zresztą się dosyć ładnym echem odbił.
3: Tak, ten oraz również ten duet z Zalią, chyba że to będziemy potem jeszcze odpowiedni moment.
1: Za chwilę możemy też o nim powiedzieć oczywiście, bo to jest jedna z kolei z moich ulubionych piosenek i kolejnych duetów Zali, które uwielbiam. Ale Pół na Pół?
3: Pół na Pół, no to była pierwsza piosenka, którą w zasadzie z Mrozem gdzieś tam wyprodukowałem. Ja Mroza przez ostatnie kilka lat podziwiałem jako artystę i też jako artystę scenicznego, bo uważam, że gra absolutnie topowe koncerty i jego zespół brzmi wybitnie i to jest po prostu no fachowe i cudowne, klasa. I tak troszkę, przyznam się, że gdzieś na jakichś takich w kuluarach, gdzieś tam po koncertach do Łukasza tak zagadywałem, a może, wiesz, jak będziesz pisał kolejną płytę, to może byśmy się zobaczyli. No i...
1: Czyli tak kropla drąży skałę. Tak. Trochę, tak zawsze przypadkowo się otarłeś.
3: Tak. Okay. Ja po prostu nie ukrywam. Zależało mi na tym, żeby po prostu spróbować z nim coś potworzyć, bo byłem pod wrażeniem tych rzeczy, które robił. I no, okazało się, że złapaliśmy przelot absolutnie fajny. Zresztą niedawno wróciliśmy z takiego kampu. We dwóch polecieliśmy na Teneryfę pisać piosenki. Siedzieliśmy tydzień w domu nad oceanem po prostu i od rana do wieczora po prostu graliśmy na gitarach i nagrywaliśmy jakieś takie wstępne pomysły. Także no magia też się zadziała.
1: I odpowiedni moment też był jakby w tym pakiecie razem z pół na pół od razu, czy to jakoś się inaczej potoczyło?
3: Nie. To jeśli chodzi o odpowiedni moment, to w zasadzie on powstał pewnie jakoś w sierpniu albo w lipcu i potrzebowaliśmy też dużej ilości słońca, bo ten utwór jest generalnie taki, nie wiem, meksykański, hiszpański, nie wiem nawet jak to nazwać, ale to jest coś nowego brzmieniowo i generalnie to jest też cudowne przy współpracy z takim dużym artystą właśnie jak Mrozu, że już pewne rzeczy zostały osiągnięte, można by było zrobić rewelacyjny utwór do radia, który ma zwrotkę przed refren, hook, wszystko, ale on tego nie chce robić. W sensie on chce szukać nowych brzmień, po prostu może to robić i...
1: Super, że może sobie też na to pozwolić.
3: Tak,
1: że jest
3: tak.
1: Na takim etapie swojej kariery, że tak naprawdę już może pozwolić sobie na naprawdę robienie tego, co chce, eksperymentowanie też z muzyką.
3: I dla mnie jako songwritera, producenta to jest wybitnie atrakcyjna sytuacja, gdzie ja mogę po prostu pokazać, że potrafię różne rzeczy robić i też mogę nawet dawać sobie jakieś wyzwania.
1: Czekam na znak. To jest... Kolejna bardzo przyjemna piosenka, za którą stoisz, która już też parę lat ma, Ignacy nią zasłynął.
3: Tak. To jest pierwszy w zasadzie taki utwór, który dał mi w pewien sposób takie otwarcie bycia producentem i właśnie songwriterem, bo współpracowałem wcześniej z Ignacym nad kilkoma utworami i nagle ten w ogóle znikąd tak zażarł. Ja nie, nawet do tej pory zastanawiam się, co w tej piosence takiego jest, że ona tak naprawdę takim echem się odbiła, że była pierwsza właśnie w stacjach radiowych, w sensie w tym podsumowaniu Airplay, nie, przez kilka tygodni, no, czyli była hitem i jakby dała...
1: Oczywiście.
3: Dała duży start i naprawdę rozkręciła karierę Ignacego.
1: Moim zdaniem zapamiętywalny refren i właśnie taka ciepła barwa, jakby w ogóle brzmienie tego numeru, takie ciepłe, ale też głosu Ignacego. To są moje takie podejrzenia, dlaczego ta piosenka się spodobała.
3: Tak. Ignacy ma niesamowitą wrażliwość i też właśnie barwę głosu, głęboką i też jest wirtuozem w ogóle na fortepianie, wymiata absolutnie. No to też jakby nie ukrywam, ja mam szczęście, że gdzieś tych takich zdolnych, pięknych ludzi spotykam na swojej drodze i że się od nich uczę i że ja mogę ich czegoś nauczyć i że razem tworzymy to. No tak, ale rzeczywiście to pierwszy utwór i no i mega jestem wdzięczny po prostu.
1: To skoro o pięknych, zdolnych ludziach, to gdzieś już się przewijała, bo od niej też zaczęliśmy te tutaj wymienianki twoich hitów. Zalia oczywiście, na niej też skończymy i na hicie Diament.
3: O, miło. No z Zalią współpracuję no, najdłużej ze wszystkich. Tak naprawdę jest tak czasem jak rozmawiamy, to mówimy, że po prostu to był jakiś kosmiczny traf, że na siebie trafiliśmy, bo może to nie powinienem mówić tego na antenie, ale ja po prostu odezwałem się do Julki nie znając jej. Byłem w Bieszczadach na urodzinach mojej znajomej. Była pierwsza w nocy, zakrapiana impreza. Ja nagle stwierdzam, że po prostu posłucham sobie New Music Friday i zobaczę, co tam się dzieje. I znajduję po prostu singiel pod tytułem Sierpień. Zalia go nagrała do, w ogóle, co też sama przyznaję, do bitu z YouTube'a po prostu. Czyli była zupełnie początkującą artystką, ale ja w tym głosie wtedy usłyszałem w tych Bieszczadach, że po prostu to jest coś nowego, że żadna inna dziewczyna wcześniej nie śpiewała w taki sposób, tak jakby ekspresyjnie, z taką głębią. I no, po prostu odważyłem się do niej napisać DM-a, zrobimy coś razem, a może jakiś duet, a może coś wyprodukuje i po prostu to się zadziało i robimy to od 5 lat. Ona jest teraz już w ogóle w jakimś kosmosie pomału i mamy kolejne utwory, które będziemy wydawać, ale wracając do Diamentu, inspiracje, tak jak Sabrina Carpenter, chcieliśmy znaleźć coś fajnego, przyznaję, też do radia. Jakby wiedzieliśmy o tym, że robimy to trochę tak, żeby po prostu było to przyjemne dla wszystkich. Więc taki lekki beat disco. My mamy z Julką coś takiego, że tak naprawdę no, te demówki powstają no w zasadzie no, od ręki, jakby mamy jakiś taki przelot i te nasze inspiracje się tak łączą, że się rozumiemy i nie mamy czegoś takiego, że ja proponuję jakiś pomysł, czyli na przykład, nie wiem, zagram coś na pianie albo na gitarze i jak mi się to podoba, to ja już wiem, że jej się też będzie podobało, czyli gdzieś jest taka zbieżność, która ułatwia nam tą współpracę i tak samo w drugą stronę. Zresztą też Jurka się angażuje też w produkcję muzyczną, jest świadoma wielu rzeczy i to też jest jakby bardzo, bardzo fajna sytuacja.
2: SK Music News.
1: To był Leon Krześniak, którego polecam też jako solowego artystę, ponieważ niedawno wydał swój debiutancki autorski album pod tytułem Słoneczna strona ulicy.
2: SK Wrocław News.
4: Dzień dobry, Kasia Pawlak. Dzisiaj gościem Radia SK jest pan Marcin Sielowski, organizator 20 targów mieszkaniowych we Wrocławiu. Odbędą się one 19 i 20 września na Tarczyńskiej Arena Wrocław. Poprzednia edycja, sprawdziłam, przyciągnęła mnóstwo odwiedzających i mnóstwo wystaw. To była rekordowa. Czy pobijecie w tym roku rekord?
5: Wszystko się zgadza, pani Kasiu. Wydaje mi się, że już pobiliśmy rekord, jeśli chodzi o ilość wystaw. Co będzie, jeśli chodzi o osoby odwiedzające, zobaczymy prawdopodobnie w niedzielę, tak? Mm-hmm. Na zakończeniu imprezy.
4: Dla kogo będą te targi jubileuszowe? Właśnie kto może przyjść?
5: Targi to bardzo fajna impreza dla osób szukających informacji na temat mieszkania. Wszystko w jednym miejscu, o jednym czasie. Kilkudziesięciu wystawców, kilkadziesiąt różnych inwestycji we Wrocławiu i w okolicach. Jak ja sobie kiedyś szacowałem, to jest kilka tysięcy ofert mieszkaniowych z Wrocławia i okolic. W jednym miejscu, w jednym czasie można przyjść, porównać te oferty, porozmawiać z ekspertami, jak sfinansować taki zakup, a później też dowiedzieć się, w jaki mądry sposób takie mieszkanie bądź dom przygotować do zamieszkania, czyli jak go wyposażyć, jak go umeblować i tak dalej.
4: Architektura wnętrza też.
5: Architektura wnętrz, firmy budujące, wykańczające mieszkania pod klucz kompleksowo, więc temat mieszkania wcale nie jest taki straszny, jak się komuś wydaje. Wystarczy po prostu zbudować sobie wiedzę na ten temat, a na targach można to zrobić, bo oprócz tego, że mamy wystawców, mamy też bardzo ciekawe wykłady.
4: Właśnie, ale zanim do tego dojdziemy, to jaki jest teraz klient? Czego szuka? Mieszkania, domu? No oczywiście w zależności od zasobności portfela, prawda?
5: Dokładnie, i od potrzeb życiowych. Ja myślę, że ten rynek się bardzo ustabilizował. Były takie momenty 5, 10, 15 lat wstecz, kiedy wchodziły programy i były takie wielkie piki, jeśli chodzi o sprzedaż i ilość budowanych inwestycji. Myślę, że obecnie jesteśmy na etapie takiego konstans, tak? Czyli deweloperzy nadal budują, nadal sprzedają, a kupujący kupują, bo taka jest potrzeba. Cały czas i wciąż brakuje mieszkań, nie tylko w Polsce, ale we Wrocławiu. Wrocław jest bardzo dynamicznie rozwijającym się miastem. Przyjeżdżają nowi obywatele, tak? Czy mamy bardzo dużo Ukraińców. Wrocław będzie się rozbudowywał tak dynamicznie jak do tej pory przez najbliższe lata, tego jestem pewny, więc będzie przybywało obywateli, będzie też przybywało mieszkań.
4: A jakie to są mieszkania duże, małe? To są. Jak to wygląda proporcjonalnie albo procentowo na przykład?
5: Ja myślę, że rynek jest bardzo pełny, jest bardzo przekrojowy w tym momencie. Od podstawowych, malutkich mieszkań, czasami kawalerek, poprzez apartamenty w drapaczach chmur. Rozbudowała też się oferta niskiej zabudowy w granicach miasta i poza miastem. Mam tu na myśli szeregowce, bliźniaki i domy wolnostojące. Bardzo duża ilość osób wyprowadza się z tego przysłowiowego 11 piętra na Kozanowie i szukają ciszy i spokoju poza miastem.
4: A proszę powiedzieć, jak wygląda rynek wtórny, bo on też we Wrocławiu istnieje.
5: Bardzo dobrze wygląda.
4: I też jest na targach? Czy...
5: Tak, oczywiście. Są biura nieruchomości, które przedstawiają takie oferty. W okresie tej stabilizacji właśnie rynek wtórny bardzo dynamicznie się wyprzedaje, tak? Bo w momencie, kiedy deweloper ze względu na różnego rodzaju koszty, inflację, różne inne tam rzeczy, trzyma cenę, nawet ta cena z roku na rok jest podnoszona. Natomiast na rynku wtórnym ta zasada nie obowiązuje. Jeśli Kowalski potrzebuje sprzedać mieszkanie, może je nawet sprzedać poniżej jego wartości, bo ma taką potrzebę, tak? Nie wiem, potrzebuje zmienić miejsce zamieszkania albo potrzebuje kupić sobie dom. Wtedy nie będzie czekał miesiącami, a czasami latami, tak jak może sobie pozwolić deweloper, tylko po prostu liczy na szybką transakcję. No, pamiętajmy też o naszych gościach za wschodniej granicy, o Ukraińcach, którzy czyszczą też ten rynek wtórny.
4: Czyli tutaj
5: dla nich ten standard czasami nie jest aż taki ważny jak cena, więc bardzo dynamicznie na pewno takie oferty będą u nas na targach mieszkaniowych w Wrocławiu.
4: To teraz wracając do targów. Panie Marcinie, chcę kupić mieszkanie we Wrocławiu. Zastanawiam się nad kilkoma lokalizacjami. Będzie to na pewno kredyt. I jak mnie poprowadzicie na tych targach?
5: Ja myślę, że najważniejsze to jest to, żeby sobie uświadomić, że zakup mieszkania to nie jest zakup roweru czy samochodu, tak? Do takiej decyzji, do takiej transakcji się przygotować.
4: Jak to wygląda właśnie?
5: Sprawdzić swoją zdolność kredytową, sprawdzić na ile nas stać, nie tylko w jednym banku, w którym trzymamy rachunek od 20 lat, ale otworzyć się też na inne banki, które prawdopodobnie okażą się o wiele bardziej atrakcyjne, jeśli chodzi o oprocentowanie.
4: Czy ja mam to sprawdzić przed targami, czy mogę się tego...
5: Sprawdzić to pani na targach.
4: No właśnie.
5: Naszym patronem finansowym jest Expander, firma, która w swojej ofercie ma kilkadziesiąt w tym momencie różnych banków. Kilkanaście to na pewno, nie mam dokładnie takich informacji. I oni po pierwsze sprawdzą tą zdolność, zaproponują kilka możliwości finansowania. Jeśli są jakieś problemy, nie wiem, problem z BIK-iem, jakieś zaległości, jeśli chodzi o płatności raty, pomogą takie sprawy wyprostować po to, żeby podejść do tego kredytu jak gdyby z czystą kartą i dostać jak najlepsze warunki i wykorzystać go w 100%. Jeśli wiemy, na ile nas stać, no to wtedy wiadomo, że wchodzimy sobie na salę główną wystawową, mamy kilkudziesięciu deweloperów i w zależności od tego, czy szukamy mieszkania, czy stać nas na coś większego, a może już po prostu chcemy też kawałek ogrodu, to wtedy odwiedzamy poszczególnych deweloperów. Mamy specjalny przewodnik targowy, gdzie są zaznaczone firmy, które mniej więcej budują domy, które oferują mieszkania, a które apartamenty na 20 piętrze, na przykład z widokiem na Wrocław.
4: Która część we Wrocławiu jest teraz najbardziej atrakcyjna do zamieszkania?
5: Wrocław jest bardzo mocno już zabudowany, tak to można określić. Każdy, kto zna to miasto od lat, widzi, co się dzieje. Do tej pory Krzyki, południe Wrocławia, to było najciekawsze miejsce do życia. Tam były najdroższe i najlepsze inwestycje. Natomiast tam
4: się... Polno i Biskupi?
5: Również, no ale to już jest jeszcze poziom wyżej, można powiedzieć. Bardzo fajne właśnie inwestycje są na Biskupinie w tym momencie. Wejdźcie w internet, przyjdźcie na targi.
4: A ile tam trzeba mieć pieniędzy?
5: Worek. I to bardzo duże, ale to też trzeba wziąć pod uwagę, że tam że te nieruchomości to naprawdę są topki, to jest premium, więc z widokiem na Odrę też wyjątkowe pieniądze.
4: Właśnie Krzyki, Sępolno, Biskupin, a coś jeszcze? Takie
5: ale to, właśnie tam się już powoli te grunty, brzydko mówiąc, pokończyły. Widzimy dużą ekspansję, jeśli chodzi o nowe inwestycje na zachód Wrocławia, tutaj w kierunku właśnie naszego stadionu, na którym będą targi organizowane. Tam jest takie New City, ja to nazywam, tam się pobudowały szpitale, tak? Tam mamy coraz lepszą komunikację, tam się uwolniły fajne grunty.
4: Czyli to zabezpieczenie infrastruktury, dojazdów i tak dalej, to jest bardzo ważne.
5: To jest takie miejsce, które coraz bardziej będzie się Wrocław w tamtą stronę rozbudowywał. Mamy też niedocenioną północ Wrocławia, Lipa Piotrowska. Proszę zwrócić uwagę, co tam się na przestrzeni ostatnich lat
4: rozbudowała się.
5: Wydarzyło. Tam praktycznie każdy jeden deweloper ma inwestycje. A idąc dalej na północ, no też mamy inne miejscowości, ja to nazywam satelitarne, pod tytułem, nie wiem, Trzebnica, Oleśnica, Oława.
4: Właśnie, tutaj wygląda sytuacja?
5: Bardzo ciekawie, bo wykupując sobie mieszkanie, bądź jakąśkolwiek inną inwestycję
4: w
5: takich miejscowościach satelitarnych, no zyskujemy pełną infrastrukturę, zyskujemy ciszę małego miasteczka, no i też zdecydowany plus, że tam się generalnie jeździ bez korku. No
4: właśnie, komunikacja, nawet jest komunikacja kolejowa, te park and ride, tak? Można zostawić samochód i bardzo szybko przyjechać.
5: No jak już tak zaczęliśmy mówić o północy, o rejonach Trzebnicy, Milicza, bardzo dogodne połączenie, jeśli chodzi o drogę ekspresową S5.
4: No Milicz jest dalej, też jest dalej. Atrakcyjny, Sułów, tam jest też bardzo cicho.
5: No są ludzie, którzy szukają właśnie tej zieleni, tej ciszy i tam jest bardzo dużo działek, tam też są inwestycje.
4: Ale to jest niska zabudowa, tak? Jakaś szeregowa.
5: Ale są też bloki i w Trzebnicy bezpośrednio i w Miliczu nawet mamy dwóch deweloperów, którzy mają tam inwestycje. Proszę przyjść sprawdzić, jak to wygląda. Cenowo zdecydowanie...
4: Mniej niż we Wrocławiu?
5: O, oczywiście,
4: ile?
5: Tak.
4: Ja myślę, że mieszkanie ile w Trzebnicy na przykład?
5: Nie znam tych cenników, nie mam ich w palcu, ale myślę, że tam się cena za metr kręci w okolicach 10 tysięcy złotych plus minus.
4: To jest różnica.
5: To jest różnica dość spora, nie? Więc w zależności od tego, co to jest za mieszkanko, mniejsze, większe. No i też chciałbym wspomnieć, że na naszych targach mieszkaniowych będzie bardzo dużo firm, które świadczy usługi budowy domu pod klucz na działkach inwestora, czyli na działkach Kowalskiego.
4: Jak to wygląda?
5: Ten proces został mega zautomatyzowany. Są firmy, które potrafią wybudować dom w stawie deweloperskim w 9 tygodni, a nawet szybciej. No więc to są technologie szkieletowe, to są technologie płyty keramzytowej. Mamy też firmy, które budują w technologii tradycyjnej, czyli to są tradycyjnie murowane ściany i tak dalej, i tak dalej. Więc każdy, kto ma kawałek fajnego gruntu i myśli o tym, że chce wybudować dom, proszę przyjść na targi. Są firmy, które zrealizowały takich inwestycji setki. No i są wiarygodne. Jak najbardziej.
4: Czyli tutaj pan mówił o inwestorach, czyli inwestorzy na targach też znajdą coś dla siebie, nie tylko...
5: Tak, to jest kolejna grupa osób, do których kierujemy nasze targi. Wiemy doskonale, że są ludzie, którzy mają tak duże środki, że muszą je lokować na trudne czasy. No i jednym słowem mówiąc, nieruchomości zawsze były dobrą opcją. I mamy bardzo ciekawą ofertę dla inwestorów, jeśli chodzi o Wrocław, okolice, o Polskę, bo też mamy inwestycje z nadmorza, z nadbałtyku, ale też od kilku sezonów coraz częściej i coraz mocniej pokazuje się u nas Hiszpania, okolice Alicante, Murcji.
4: No właśnie.
5: Będziemy mieli też teraz dewelopera i biuro nieruchomości z Włoch, z Sycylii. Będziemy też mieli dewelopera z Cypru, więc...
4: Czyli jak ktoś ma ochotę kupić sobie jakiś apartament i wypoczywać i wynajmować go...
5: Ja powiem pani taką anegdotę. Kiedyś rozmawiałem z panem, który na moje pytanie, co go skłoniło, żeby akurat zainteresować się tą Hiszpanią, on powiedział, wie pan co, mam już 5 mieszkań we Wrocławiu, może czas na Hiszpanię, będę sobie spędzał zimą miło czas. Więc dla osób, którzy uwielbiają słońce, uwielbiają tamte rejony, i też mogą sobie pozwolić na to. Myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie.
4: Też wynajmują te mieszkania, bo mam taką znajomą, która na Teneryfie ma, ale to już dawniej, bo teraz jest już dużo drożej, żeby kupić tam jakiś apartament.
5: No wiadomo, wyspy są bardzo drogie. Natomiast tutaj kontynentalna Hiszpania, mam na myśli właśnie w okolicy szczególnie Alicante, Murcji, tam jest tak dużo inwestycji i w związku z tym przy dużej konkurencji deweloperzy te ceny mają rozsądne. Mhm. Może się okazać, że taki apartament wyjdzie nawet taniej niż we Wrocławiu.
4: Tylko to jeszcze trzeba tam pracę znaleźć, żeby zamieszkać. Eksperci będą, mówił pan.
5: Każdej maści, można powiedzieć.
4: Na przykład?
5: Na pewno ci od kredytów. Będą też banki, duże, potężne polskie banki z własną ofertą taką bez pośredników. Ale polecam ekspertów od kredytów, polecam ekspertów.
4: To jakieś wykłady będą z nimi? Czy...
5: Od czytania umów na przykład deweloperskich, eksperci, od odbierania mieszkań, bo wie pani...
4: Właśnie, odbiory też są bardzo ważne. Dużo
5: kupujemy samochód i może mieć 10 lat, a skaczemy dookoła niego z miernikiem lakieru i robimy wszystko, żeby to auto było w jak najlepszym stanie, natomiast często kupując mieszkanie od dewelopera po prostu je bierzemy. Okazuje się, że warto wydać kilkaset złotych po to, żeby sprawdzić, w jakim ona jest stanie. Okazuje się, że...
4: Też są mierniki, które sprawdzą.
5: Sprawdza się jakość wykonania ścian. Przede wszystkim liczy się metraż, czy faktycznie płacimy za to, czy mamy 70 metrów, czy może mamy 68, tak. Ale często słyszy się o tym, że nie wiem, że stolarka okienna jest porysowana, że się nie domyka, że nie działa, że elementy na przykład opierzenia na tarasach albo na balkonach są źle wykonane.
4: Będzie.
5: Coś może przeciekać, coś może pękać.
4: I my tego nie wiemy.
5: My tego nie widzimy, bo się na tym nie znamy. Natomiast ktoś, kto skończył Politechnikę, ma doświadczenie i jest ekspertem, to on po prostu przyjdzie, tak jak powiedziałem, sporządzi raport odebrania takiego mieszkania z taką tabelą, z taką listą. Fajnie byłoby się zwrócić od razu do dewelopera, żeby usunął te usterki, bo się okazuje, że nagle po zakupie, jak odbierzemy te mieszkanie, może się okazać, że to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych dodatkowych kosztów, które musimy ponieść, żeby te mieszkanie...
4: Straszne to.
5: Pani, no...
4: Takie są realia, tak?
5: Powiem pani tak, deweloperzy obecnie i tak świadczą bardzo wysoką jakość, jeśli chodzi o budowę.
4: Na koniec, jaką radę dałby pan osobie, które właśnie zaczęły zaczyna szukać mieszkania we Wrocławiu, od czego powinna zacząć, jak przyjdzie na targi, które przypomnijmy, 19 i 20 września na Tarczyńskiej Arena, 20 edycja targów mieszkaniowych.
5: Wstęp wolny. Myślę, że przede wszystkim chłodna głowa. Nie podpalajmy się. To jest duży wydatek, poważna sprawa. Zbudujcie wiedzę, przyjdźcie na targi. Posłuchajcie, co mają eksperci do powiedzenia. Wysłuchajcie naszych wykładów. Porównajcie ofertę jednego, trzeciego, piątego, dziesiątego dewelopera. Może się okazać w czasie wizyty na naszej imprezie, że chcieliście kupić dwupokojowe mieszkanie, a kupicie segment pod Wrocławiem, bo różnica w cenie jest nie za duża, metrażu jest znacznie więcej, no i jeszcze ta zieleń, o której cały czas wspominamy. Obecnie mamy taką sytuację, że nie trzeba się śpieszyć, sprawdzać różne możliwości po to, żeby podjąć naprawdę przemyślaną decyzję, bo to nie są małe pieniądze i to najczęściej jest zobowiązanie na grube lata.
4: Bardzo dziękujemy. Gościem Radia SK był pan Marcin Sielowski, organizator targów mieszkaniowych we Wrocławiu 20. edycji.
5: Zapraszamy.
4: Wstęp wolny.
2: SK Wrocław News.
6: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, a to kolejna odsłona magazynu reporterów, w której zaglądamy do średniowiecznego dworu z parkiem pałacowym i oficyną. Mowa o zamku Topacz i Muzeum Motoryzacji.
7: Dzień dobry, Aneta Rybus, marketing zamek Topacz. Naprawdę historię tego miejsca my cały czas odkrywamy, natomiast z dokumentów, które udało nam się odnaleźć, sięga ona czasów Henryka Brodatego. Jeżeli ktoś z Państwa nie pamięta dokładnie historii, to zaraz powiem, jakie to są lata. Natomiast no, to, co rzeczywiście nas cały czas urzeka i fascynuje, interesuje, to jest to historia niezwykła, która śmie powiedzieć, że wpłynęła no, na dzieje na pewno tego majątku, ale prawdopodobnie też Europy, dlatego że położenie zamku jest strategiczne. Z dokumentów, do których udało nam się dotrzeć, to są lata 1248, wynika, że właściciele ówczesnego właśnie tego majątku posiadali prawo do pobierania cła z przeprawy na rzece Ślęzie, która nas otacza. No i tak naprawdę to jest o tyle istotne, że była to w zasadzie jedyna droga z Wrocławia na południe. Dlatego jest to dosyć fascynujące i stąd ta strategia właśnie wynikała. Historia jest bardzo zawiła, a tak naprawdę chyba opowieść taką historyczną należałoby zacząć od wieży, bo tutaj mamy dane, mamy dokumenty, z których wynika, że według Aleksandra Dunkera, bo tak ta osoba miała takie godność, to jest niemiecki wydawca, księgarz i pisarz, twierdził, że wieża obronno-mieszkalna, która dziś jest tak naprawdę symbolem całego majątku, została zbudowana w XVI wieku przez zakon templariuszy w celu zapewnienia bezpieczeństwa przewożonych majątków poprzez kupców. Także od tego, jak ta historia cała się w ogóle zaczyna. Później w latach 1359, mniej więcej takie dane udało nam się zgromadzić, majątek należał do Mikołaja Wierzynka i w latach 60. właśnie ówczesnego wieku tą drewnianą wieżę zastąpiła murowana wieża mieszkalna. Wtedy jakby zamek zaczynał nabierać tak naprawdę realnych kształtów i syn jakiego Mikołaja Wierzynka, jego młodszy, doprowadził do przebudowy drewnianej ten strażnicy właśnie w okazały zamek. Taką mamy historię, którą udało nam się znaleźć. I ród Wierzynków tak naprawdę to byli, można było rzec, sławni właściciele. Pierwsi sławni właściciele, których udało nam się odnaleźć. A Wierzynkowie tak naprawdę to pochodzący z Dolnego Śląska ród krakowskich mieszczan, który znacząco wpisał się w historię tego miejsca i byli oni właścicielami w latach 1359-1383. I tak naprawdę przyczynili się do największego jego rozkwitu. Kolejne lata historii to okres przebudowy i czas kolejnych rodów Woktów. I w tych latach, tak naprawdę w tych stuleciach zamek był kilkakrotnie przebudowywany i jakby przybierał tą formę zbliżoną do obecnej i finalnie otrzymał ją na przełomie XVI i XVII wieku i wtedy właśnie należał do tego rodu Woktów. Kolejnym ważnym punktem historii tego miejsca, i to nawet ja pamiętam i myślę, że nasi rodzice jeszcze bardziej, to była słynna cukrownia. Słynna cukrownia Klecina i uprawa buraka cukrowego. I w ostatniej tercji XIX wieku w ogóle na terenie zamku Topacz dzisiejszego uprawiano właśnie buraka cukrowego. Transportowano go koleją wąskotorową do cukrowni głównej Klecina i uzyskiwany cukier magazynowano w powozowni, o której powiem zaraz, bo to jest element, jeden z budynków wchodzących w ogóle w skład całego naszego resortu. To, co fajne i ciekawe, to, że ten parowóz wąskotorowy dzisiaj tak naprawdę upamiętnia tą kolej folwarczną, łączącą w latach, o których powiedziałam, Zamek Topacz z cukrownią Klucina i można go zobaczyć przy jednej z bram, wchodząc do zamku Topacz. Parę ciekawostek architektonicznych tutaj mamy. Ciężko nazwać w ogóle, że cały nasz obiekt jest jednym stylem, bo tak nie jest. To jest ewidentnie zabudowa folwarczna, ale rzeczywiście zauważalnym stylem jest klasycyzm bryderiański i on jest najbardziej widoczny w najstarszym budynku naszego kompleksu i to jest budynek Spichlerz. Zachował oczywiście tą nazwę, zachowaliśmy ją pieczołowicie, natomiast historia jest taka, że niegdyś magnazowano tutaj plony z okolicznych upraw i pochodzi właśnie ten budynek z pierwszej połowy bodajże XVIII wieku i poza zamkiem jest najstarszym obiektem tego zespołu folwarcznego. Jego forma nawiązuje do stylu architektonicznego, tak jak powiedziałam, zwanego klasycyzmem fryderiańskim. To co ważne, niektóre budynki tak naprawdę zachowały w 100% swój oryginalny układ. I takim budynkiem jest oficyna, która została zbudowana według historii w 1830 roku i zachowała praktycznie w 100% swój oryginalny układ. Dawniej była budynkiem mieszkalnym, przeznaczonym dla tutejszych pracowników. Siedziba zarządcy, tak zwana rządcówka, to był budynek dawniej pełniący funkcję gospodarczo-administracyjną i powstał w pierwszej połowie XIX wieku i właśnie był siedzibą zarządcy tego folwarku oraz innych osób zajmujących się administracją majątku. Bardzo ciekawa konstrukcja pod względem architektury to jest powozownia. To jest budynek, który kiedyś magazynowano cukier i został zbudowany w ostatniej tercji XIX wieku. Jego dach jest imponujący, bo jest dwuspadowy, pokryty ceramiczną dachówką, usadzony na takiej ciekawej drewnianej konstrukcji i obecnie mieści się tutaj Muzeum Motoryzacji i nasza największa sala bankietowa nazywana salą balową. To, co zasługuje też na uwagę, to jest niezwykłe sklepienie w budynku stajni. Stajnia to jest dwukondygnacyjny budynek o ceglanych elewacjach, pokryty dwuspadowym dachem i powstał pod koniec XIX wieku. W trzech szczytach tego sklepienia znajdowały się tak zwane okulusy. To są takie okrągłe otwory, które przepuszczają światło i świeże powietrze. No i ostatnia taka ciekawa rzecz, kategoria architektura, to jest oczywiście dzwon w budynku, który nazywamy domkiem ogrodnika i na patrze tego domku powstała w pierwszej połowie XX wieku jadalnia dla pracowników, a czas tych posiłków sygnalizowano właśnie tym dzwonem, bardzo dużym, mosiężnym, uderzając w niego i my go pieczołowicie odrestaurowaliśmy i można go obecnie również znaleźć na wschodniej ścianie budynku, który nazywa się domkiem ogrodnika. No, Muzeum Motoryzacji to jest znacznie więcej niż prezentacja dawnych pojazdów. To miejsce naprawdę tworzone z ogromną pasją przez właścicieli, trochę nostalgią za czasami dzieciństwa, ale też ogromnym zamiłowaniem do historii, co widać w każdym elemencie naszego obiektu. W zamku Towarz nie tylko samochody, ale też ciekawe wystawy dotyczące życia codziennego, no i rzeczy unikatowych. Wystawa obejmuje ponad 100 eksponatów, samochody i motocykle z okresu dwudziestolecia międzywojennego, kolekcje pojazdów i pamiątek takich marek jak Rolls-Royce, Bentley, takie kamienie milowe można powiedzieć motoryzacji, ale też ikony PRL-u, bo mamy w tym motocykle, motorowery właśnie z tamtych lat. Ale jest tutaj też coś na przykład dla naszych małych mechaników, kącik zabaw dla dzieci, tak naprawdę mały warsztat samochodowy z profesjonalnym podnośnikiem, modelami aut, strefa zabawy, tunele, symulator jazdy, mamy też matę do gry w klapsle, jeżeli ktoś jeszcze pamięta i w ogóle tor do kapsle. Ostatnią atrakcją, na którą Państwa serdecznie mogę zaprosić, to ekspozycja planu serialu Świat według Kiepskich, która cieszy się naprawdę ogromną popularnością i można na żywo zobaczyć wnętrza kamienicy z ulicy Ćwiartki, osiedla kosmonautów we Wrocławiu, który został pieczołowicie odtworzony. No i to jest naprawdę oryginalny plan polskiego sitcomu, liczne rekwizyty, stroje wykorzystywane w nagrywaniu tego serialu. I to, co jest też taką ciekawostką, to w naszym budynku przed powstaniem Muzeum Motoryzacji mieściło się w ogóle studio filmowe ATM, w którym kręcono na przykład Pierwszą Miłość czy Falę Zbrodni, jeżeli ktoś jeszcze o tym pamięta. Co jeszcze mogę powiedzieć o Muzeum Motoryzacji? Mamy tutaj spółdzielczy dom handlowy. To jest nowa ekspozycja, gdzie prezentujemy trochę zapomniane już przedmioty życia codziennego z czasów PRL-u. Mamy strefę kempingu, gdzie można wspomnieć, jak spędzaliśmy w tamtych dziejach PRL-u właśnie wakacje. Są tutaj pojazdy, przyczepa kempingowa, niezbędny ekwipunek. Całość prezentowana jest też w takiej scenografii, będącej takim tłem idealnym dla fotografii właśnie przywołującymi wspomnienia. Sprzęt RTV, AGD, zabawki. Park, można powiedzieć, mi liczy 50 hektarów. Są to przepiękne tereny zielone, również wykorzystywane sezonowo przez nas, ponieważ w miesiącach letnich zapraszamy Państwa do spędzania czasu na wolnym powietrzu, na naszą Polanę Bar, gdzie oprócz baru i gastronomii możecie Państwo pograć w piłkę plażową, w siatkę, pobiegać, pospacerować, co się żywnie komu podoba. A w okresie zimowym zapraszamy Państwa do Lumina Parku, czyli jednego z największych w Europie parku świateł i multimediów. Także myślę, że również bardzo ciekawa atrakcja, która urozmaica tą naszą mapę turystyczną również Wrocławia. Tak jak powiedziałam na samym początku, my cały czas odkrywamy historię tego miejsca, które uwieczniamy i pieczołowicie publikujemy na historycznych tablicach przed budynkami. Natomiast myślę, że mogę Państwa zaskoczyć, że taką historią jest na przykład uczta Uwierzynka, o której mówiłam wcześniej, byłego właściciela tego majątku. Słynna uczta Uwierzynka odbywała się podczas właśnie pierwszego zjazdu monarchów w 1364 roku. I z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że receptury właśnie serwowanych na tej biesiadzie dań powstawały właśnie na terenie majątku w Śledzie. I w restauracji zamkowej naszej można spróbować takiej historycznej uczty. Menu Wierzynka to właśnie odtworzone dania według dawnych receptur, które przygotowuje nasz znakomity szef kuchni Filip Grajeta. I możecie Państwo u nas właśnie w zamkowej restauracji tego spróbować.
2: SK Wrocław.
6: A teraz zmieniamy temat i wybieramy się do lasu. Jak zaplanować taką wyprawę, aby była bezpieczna? Jakie są zasady savoir-vivre leśnego i o czym musimy pamiętać?
8: Malwina Sokłowska, Regionalna Detekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że to my jesteśmy gośćmi w tym lesie. Przygotujmy się już w domu do wyjścia do tego lasu. Jeżeli wybieramy się do tego lasu samochodem, na początku zaplanujmy to, gdzie pozostawimy ten samochód, tak aby przede wszystkim był on pozostawiony w miejscu bezpiecznym. Możemy skorzystać z aplikacji Banku Danych o Lasach, gdzie znajdziemy taką mapę turystyczną, tam zaznaczone miejsca postoju pojazdu i miejsca parkingowe przy lesie, gdzie taki pojazd możemy bezpiecznie pozostawić. Pamiętajmy, aby nie zastawiać nigdy wjazdów do lasów, nie zastawiać szlabanów, którymi poruszają się przede wszystkim leśnicy wykonujący swoje podstawowe obowiązki związane z pracą, ale także może się wydarzyć sytuacja, kiedy tymi drogami właśnie będą musiały poruszać się służby ratunkowe i być może nawet my sami kiedyś będziemy potrzebowali takiej pomocy i w momencie, kiedy zastawimy taki szlaban, możemy zdecydowanie utrudnić przejazd właśnie służbom ratunkowym. Przede wszystkim sami musimy się nad tym zastanowić, co daje nam poczucie tego bezpieczeństwa, tak? Na pewno w chwili obecnej weźmy sobie naładowany telefon komórkowy, dzięki czemu zawsze będziemy w kontakcie z kimś bliskim bądź z tymi służbami ratunkowymi. Jeżeli wybieramy się w teren, którego dobrze nie znamy, postarajmy się o to, żeby wcześniej dostać może jakąś mapę taką analogową, jak to za starych dobrych czasów, taką mapę turystyczną. Tutaj jeszcze często są dostępne. Możemy też pobrać wcześniej taką mapę i sobie wydrukować choćby ze strony Czas w Las, która też została udostępniona właśnie dla turystów przez Lasy Państwowe, właśnie w takim celu, żeby można było z tego korzystać i wcześniej planując wycieczkę i już bezpośrednio będąc w lesie. Jeżeli mamy zasięg, to możemy w tym lesie korzystać sobie na bieżąco, poruszając się po lesie, po ścieżkach. Możemy korzystać sobie z tego czasu w las. Pamiętajmy o tym, żeby zabezpieczyć się na każdą ewentualność, tak? Ponieważ pogoda jest zawsze, to tylko czasem my nie jesteśmy do tego odpowiednio przygotowani. Także zawsze zabieramy coś przeciwdeszczowego, coś, jak jest

0: Mówi takie podstawy, to przede wszystkim to, żeby ten samochód zaparkować w miejscu wyznaczonym. Pamiętajmy o tym, że jeżeli bierzemy z sobą naszego czworonożnego pupila, zawsze trzymamy go na smyczy. Spuszczanie psa luzem w lesie jest rzeczą karaną. Pamiętajmy o tym, żeby uszanować spokój mieszkańców, więc zachowujmy się w tym lesie cicho, nie krzyczmy. Skorzystajmy z tej ciszy i spokoju w tym lesie i my też korzystajmy z tego, nie przeszkadzając właśnie mieszkańcom tego lasu. Jeżeli planujemy wybrać się na jakiś taki biwak, tak? Jeżeli chcielibyśmy rozpalić ognisko, pamiętajmy, aby robić to tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i tylko pod warunkiem tego, że nie mamy wysokiego stopnia zagrożenia pożarowego, które możemy sprawdzić na specjalnej mapie właśnie zagrożeń. Wystarczy też wpisać sobie w Google mapa zagrożeń lasu i tam zobaczymy wszystkie zagrożenia, jakie występują w terenie, które się wybieramy i sprawdzimy, jaki jest aktualny stopień zagrożenia, bądź czy na przykład z jakiegokolwiek innego powodu został wprowadzony zakaz wstępu do lasu, chociażby po jakiejś nawałnicy, która mogła nastąpić kilka dni wcześniej i są jakieś drzewa niebezpieczne.
1: To tyle w tym wydaniu magazynu Reporterów. Z tego miejsca zapraszam już na kolejne.
2: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
3: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
4: Uśmiechamy się zawsze, kiedy słyszymy to przedstawienie Rap 20, ale to faktycznie jest Rap 20. Odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów, a dziś tych numerów będzie 21, bo pojawi się tutaj też kawałek od mojego gościa. Przedstawię go już za sekundkę, ale słuchajcie, pamiętajcie o tym, że to wy układacie nam playlistę sk.pl. Tam możecie klikać plusy i minusy, tam wybieracie swoje ulubione numery, a teraz powiem to, co najważniejsze. W naszym studiu dzisiaj człowiek chyba z najkrótszą ksywą w Polsce, czyli AG. Siemano.
5: Cześć wszystkim.
4: Ale lista twoich dokonań w porównaniu do ksywki wcale taka krótka nie jest i cały czas rośnie. To jest tak, że masz chyba głód cały czas działania, co?
5: No głód to jest chyba najlepsze słowo, ale też myślę, że ciężka praca po prostu. Mhm. A jesteś... Nie poddajesz.
4: Okej. Jesteś gotowy na to, żeby poopowiadać trochę o tym, co działo się od twojej ostatniej wizyty nieco ponad rok temu?
5: No oczywiście.
4: Bo to dużo tego było.
5: No trochę się wydarzyło.
4: Energia jest, patrząc na to, że mamy minutę po 23.
5: No, ja w takich godzinach funkcjonuję najlepiej.
4: Okej, no to perfekcyjnie. To lecimy. Jeżeli macie pytania do AG, to możecie je wysyłać już teraz na eskowym Messengerze. Można też pisać na Instagramie do Radia SK. Ja będę zadawał te pytania. Mam nadzieję, że AG się nie obrazi i że nie będą straszne. Lecimy, zaczynamy od miejsca 20, ale dzisiaj kawałek od AG też się tutaj pojawi.
3: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
1: 20.

0: Sopot to Żabson, Hellfield i Sentino w Radiu SK. I miejsce 18, rap 20, SK.pl, tam głosujecie, a w studiu jest cały czas, bo to dopiero początek tak naprawdę.
1: Tak jest.
0: AG, teraz już oficjalnie siemanko.
1: Cześć, cześć.
0: Ostatnio, gdy widzieliśmy się, to widzieliśmy się tutaj też z Lolkiem. Wtedy promowaliście wspólny projekt.
1: Wielkie pozdrowienia dla niego od
0: wielkie
1: razu, bo wiem, że słucha.
0: Słucha? No to pozdrawiamy. Oczywiście, że pozdrawiamy Lolka wielkie pozdro, nawet mogę powiedzieć.
1: Tak.
0: Ale
1: jest.
0: Minęła chwilka, minął troszkę ponad rok. Jesteś tutaj w nowym, równie ciekawym miejscu, można powiedzieć. Nie lubisz się nudzić bardzo chyba, co?
1: Ja mam tak, że... Chyba nie mogę za długo po prostu. Ja lubię, ja jestem ogólnie myślę leniwy.
0: Człowiek prokrastynacji.
1: No troszkę tak, ale zauważyłem, że po prostu już jak zrobiliśmy tą pierwszą płytę, to chyba już nie umiem. Że ja chciałbym.
0: Ale to jest presja jakaś.
1: Nawet ja po prostu nie kontroluję tego, to gdzieś w głowie siedzi. Że trzeba robić dalej, trzeba robić więcej po prostu i jak mam pomysły, to chcę je realizować.
0: Ale to wynika z tego, że chcesz, bo czujesz, że masz taką potrzebę artystyczną, żeby to z siebie wyrzucić, czy chcesz, bo na przykład, no dobra, ale co słuchacze powiedzą, bo coś tam, bo muszę jeszcze to dopracować.
1: Nie.
0: To nie ma czegoś tego?
1: Nie, w sensie bardzo szanuję moich słuchaczy, ale ja też jakby, dla mnie muzyka to jest forma terapii, więc ja po prostu często mam tak, że na przykład jak nie wiem, co mi jest, no to ja muszę jechać do studia. Muszę pogadać z mikrofonem, bo wtedy się dowiem po prostu. Też ta płyta taka wyszła, myślę, bardziej emocjonalna. Nie mówię koniecznie, że to jest na moich doświadczeniach, ale też na pewno dużo gdzieś tam emocji wyszło. Na pewno o wiele więcej niż przed Let's Dance, bo Let's Dance jednak uważam, że w porównaniu do tego, co teraz zrobiliśmy, to jest muzyka rozrywkowa po prostu.
0: No o tym na pewno zaraz pogadamy więcej. Będę miał bardzo dużo pytań związanych z nowościami, ze wszystkim tym, co przygotowałeś i tak dalej, i tak dalej. Ale mam takie wrażenie, tak obserwując ciebie i też patrząc na wszystkie twoje ruchy, że z dnia na dzień to Łódź chyba coraz bardziej dumna, co? Czujesz to?
1: Ale ja to widzę nawet w internecie i bardzo się cieszę, czytając takie rzeczy, bo to chyba też od tego się zaczęło, żeby to miasto właśnie gdzieś postawić wyżej. Nawet jeżeli chodzi o tą scenę muzyczną, chociaż tyle mogę zrobić, ale jestem bardzo dumny z tego, że jestem z Łodzi. I nie wyobrażam sobie żyć chyba poza moim miastem na ten moment. Już miałem parę razy tak, że faktycznie chciałem się może wyprowadzić tutaj na przykład do stolicy, żeby ułatwić sobie życie, ale ja nie dam rady. Wszyscy moi ludzie, jakby ja muszę mieć świadomość tego, że jak coś się stanie, to mam znajomych pod ręką. Mam rodzinę też przy sobie i nie zabiorę wszystkich, więc wolę zostać.
0: Rozumiem, no to bardzo jest ciekawe. Natomiast tak jeszcze zanim przejdziemy do tego, co dzisiaj, do tego, co teraz albo zaraz, to zastanawiam się jeszcze, czy to jest tak, że te projekty, które już za tobą, a mimo twojego jeszcze bardzo młodego wieku, mimo wszystko tego było sporo, no to nawet ten ostatni projekt, czujesz, że jeszcze takie echo za tym idzie, czy w ogóle o tym nie myślisz?
1: Bardzo,
0: że,
1: ale tak? Jakby... To był debiut, więc ja nie wiedziałem, czego się w ogóle spodziewać. Też właśnie ostatnio, jak była rozmowa, to była przy okazji premiery tak naprawdę, więc ja jeszcze nie wiedziałem w ogóle, co się będzie działo, a ten projekt żyje. Cały czas żyje hucznie i cały czas dostaję słowa jakieś miłe po prostu, jeżeli chodzi o tą płytę. Cały czas widzę, że moi znajomi też słuchają, więc cieszę się, bo też chyba to jest taki mój główny priorytet, żeby te projekty były ponadczasowe. Żeby zdawały tą próbę czasu, bo ja też wracam bardzo dużo do starszych płyt i chcę robić też takie.
0: No to o tym zaraz będziemy rozmawiali i o tym, co chcesz robić, ale też o tym, co zrobiłeś do tej pory. AG w studiu. Jeżeli macie pytania, to wysyłajcie je na Instagramie Radia SK.

0: Hoki i Sobel w razie W to tym razem miejsce 16, rap 20, 20 minut po 23, a my gadamy o rapie i ze mną jest cały czas AG. No i mam takie pytanie, chociaż nie, je sobie zostawię na zaraz. Natomiast kiedy tak sobie patrzę na rzeczy takie, które już robiłeś lata temu, bo o tym rozmawialiśmy przed chwilą.
1: Nie.
0: No nie wiem, na przykład, nie bój się. Na przykład nic nie zostawię za sterem, albo tercet wcześniej i tak dalej. Były takie projekty, albo takie rzeczy. To jak ty na to patrzysz dzisiaj? Bo tak powiedziałeś to o nie, to jest tak, że nie wracasz, wstydzisz się, albo zrobiłby się zupełnie inaczej, czy jednak masz jakąś taką wdzięczność i fajnie, że były?
1: To na pewno, bo to jest droga. I ja bardzo, bardzo lubię ten aspekt w ogóle życia, że zawsze tam na każdej płaszczyźnie tak naprawdę trzeba najpierw sprawdzić, co człowiek lubi, a co nie. Więc to na pewno jest część tej drogi, ale ja już mówiłem to wielokrotnie i teraz też powtórzę, że po prostu to były single wtedy. Dla mnie to singlowanie jest zbyt po prostu takie prostolinijne. Używam tego słowa płytkie i się nie boję. I tak powiem jeszcze raz po prostu.
0: Wow, rzadkie to jest.
1: Ale wiesz? Nie, no naprawdę, bo w sensie ja mam konkretnie z tym problem. Nie oceniam też innych, bo to jest każdego decyzja, każdy ma inny workflow. Dla mnie jest po prostu ciężko, bo ja mam na tyle skomplikowane pomysły, że jak już nagram jeden singiel, to ja czuję, w jakim on jest kierunku i mam pomysł, jak to ładnie zazębić po prostu w całość, żeby ten świat stworzyć, żeby to było... Żeby bardziej pokazać, o co mi chodzi. Bo też myślę, że w jednym singlu nie jestem w stanie. I dlatego też tak się wszystko to różniło. To był miszmasz, nie? Praktycznie wszystkie te rzeczy przed Let's Dance. No a teraz jak już jest ta opcja projektowa, no to ja się czuję jak ryba w wodzie.
0: No i właśnie tak przechodząc do tego, co dziś, do tych okolic, to jest taki kawałek zespołu Goja, który nazywa się Smak Słów. Jakie ty masz skojarzenia z tym numerem? Jak tak się cofniesz może w czasie? Masz jakiekolwiek? Że pamiętasz siebie
1: młodego?
0: Ja jestem
1: z tego samego roku, co ten numer wyszedł. Więc no ja nie mam żadnych. Ale słyszałem go wielokrotnie, jak byłem mały, już potem, bo po prostu to jest taki utwór, który zostaje na lata.
0: Tak.
1: Ale tak stricte ten moment, w którym po prostu on został ze mną, to któregoś wieczoru siedziałem, nie mogłem zasnąć. Grałem na PlayStation, pamiętam, i nagle po prostu linia melodyczna refrenu zaczęła mi grać i ja mówię, nie, co to jest? Co to jest? I tego szukałem tak, bo nie mogłem tego wyjąć z głowy i od tamtej pory po prostu siedziałem i słuchałem tego cały czas.
0: No i właśnie, tu pojawia się taka kwestia, że pojawił się kawałek, który nazywa się Smak Słów i w nim też pojawia się faktycznie i ten refren legendarny,
1: tak,
0: i wszystko się... Jak
1: musiał.
0: Do tego doszło? Powiedz mi, AG, jak to zrobiłeś?
1: Manifestacja.
0: Którym niebem poruszyłeś, żeby ta manifestacja zadziałała?
1: Nie, ja... Ogólnie ja nie zakładałem innej opcji, że to się nie uda, więc ja po prostu przyszedłem do studia i powiedziałem, ej, robimy.
0: Okay.
1: Usiadłem wtedy z Kłodą, Fazma, przepraszam, bo zmienił ksywę. Usiadłem z Fazmą wtedy w studiu u nas w Łodzi i zrobiliśmy pierwszą wersję, ona nie do końca mi się podobała, potem zrobiliśmy drugą i jak już mieliśmy po prostu gotowy projekt, to zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby się odezwać do Magdy z zespołu Goja. W ogóle do zespołu Goja. I tak, Szymon Lekki z Def Jamu bardzo dużo pomagał przy tym, żeby to doszło do skutku, więc też jestem mu bardzo wdzięczny za to. Myślę, że ten numer jest jednym z lepszych, na pewno też otworzył mnie bardziej w ogóle w kontekście dalszego tworzenia projektu, bo to był w miarę wczesny etap, ale no mega się cieszę, że mogłem to zrobić i że ten refren tam został, bo on jest, ten utwór oryginalny jest po prostu magiczny i to, że mogłem dołożyć jakąś cegiełkę od siebie, to też łączy pokolenia, tak jakby nie spojrzeć, no bo skoro to jest numer z tego roku, co ja się urodziłem, no to ja nie mogłem tego potencjalnie słuchać.
0: To prawda.
1: A teraz
0: to prawda.
1: Docieram do ludzi, którzy są w moim wieku.
0: No dokładnie tak, więc może co ty powiesz na to, żeby sprawdzić faktycznie, czy ta magia pojawia się też w twoim nowym utworze Smak Słów?
1: O, ja bardzo chętnie.
0: Zagrajmy w takim razie, a więcej o tym kawałku pogadamy już za chwilę. AG i Goja i Smak Słów.

Jak zrobiłem pierwszy diament, to mi umarł dziadek. Jak zrobiłem drugi diament, to mi umarł dziadek. Rest in peace, ale takie już jest życie. Mam nadzieję, że gdzieś na szczycie spotkamy się.

0: głowę wetli. Porzucał cebulami we mnie tłum. Drażniłem i tak jak pszczoła, co mówi, że lepszy miód jest rojowi muchy. Wiem, że to trudne, wiem, że to trudne, ale wolę to niż nudne. Wolę to niż wódkę, moje społeczeństwo smutne. Choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem w ularem muszę w końcu podbić świat.
1: To Mata i pięć malin w Radiu SK. 27 minut zostało do północy, to jest poniedziałek jeszcze 14 września. W studiu cały czas jest ze mną AG. Będziemy rozmawiali zaraz o tym, co przygotowałeś, bo tak wspominasz o tym, ile to rzeczy zrobiłeś, jakie to fajne rzeczy i tak dalej. Ja w to wierzę oczywiście bardzo mocno, ale jeszcze muszę trochę się cofnąć w czasie do wydarzenia, które miało miejsce nie tak dawno. Ponad 200 tysięcy osób pod sceną, ty na scenie, BDOS 2115, który cię zapowiada. Co się wtedy czuje, będąc jeszcze w swoim mieście swoją drogą?
2: Skupienie.
1: O, nie było stresu, nie było miejsca na emocje, tylko skupienie.
2: Był stres przed,
1: okay.
2: Ale tak już 5 minut przed tym, jak się miało wszystko zacząć, to już było takie skupienie, że ja w ogóle byłem poza ciałem gdzieś mentalnie. I byłem, no to nie wiem, ja nie pamiętam nawet tego koncertu ogólnie, jak grałem. Jeszcze, no mówię, u siebie w mieście coś takiego, gdzie to jest chyba największy koncert, jaki miał miejsce w Polsce.
1: Tak.
2: No to jest absurd.
1: No i byłeś tam no i byłeś tego członkiem. Czy to jest taki moment, I did it moment? Tam była twoja, nie wiem, rodzina, bliscy i tak dalej i dostałeś potem 17 milionów wiadomości?
2: No, z tymi wiadomościami to nawet nie wiem, ile dokładnie, bo spływały po kolei, bo tam zasięg ucinało. Ale no tak, wsparcie niesamowite. Mhm. Ale ja mówię, no ja byłem tak zestresowany, człowieku. Mhm. Ale tak, no a propos tego koncertu, ostatnio... chciałem znaleźć nagranie z całości na YouTubie. I jest jeden film, który przedstawia cały set. I mój występ jest wycięty. Także nie pozdrawiam tego typa, co to sklejał. I ogólnie mam nadzieję, że ci zdejmą ten film, człowieku.
1: To musisz tam go zgłaszać ostro. I teraz możemy zrobić rajd. Jako że jesteśmy w Radiu SK na żywo, to możemy zrobić rajd, po prostu zgłaszać filmik na YouTubie. No ale okej, jest to You Did It moment. W ogóle swoją drogą, może ziomek ma tam nagrane jeszcze ciebie i jakbyś poprosił, to może
2: całość
1: będzie.
2: Jest na YouTubie i tak u mnie na kanale, bo to jako one shot wyszło, więc nic straconego.
1: Nic straconego, można sprawdzać, zresztą sprawdzajcie u AG, na pewno warto to zrobić, bo wygląda to przepięknie, ale no właśnie, you did it, ale też you robisz to, mam na myśli to, że dużo rzeczy się u ciebie cały czas dzieje, ten kawałek Smak Słów, który też jest mocno powiązany z tym właśnie koncertem, no to jest jedna rzecz, ale wizji w twojej głowie nie brakuje, to w którą stronę teraz skręca AG, patrząc na to, że Smak Słów to dużo emocji, taki klimat, nieco inny niż ten poprzedni.
2: Myślę, że w taką po prostu, bo no jakby ja zrobiłem to, co chciałem tym projektem poprzednim, ale też ja ogólnie od zawsze lubiłem śpiewać i gdzieś to we mnie siedzi. Też mam wrażenie, że jakieś takie wrażliwsze czasy miałem od wydania tamtego projektu. Dużo dobrego się wydarzyło, też poczułem się pewniej sam ze sobą, więc stwierdziłem, że chyba to będzie w porządku, jak skręcę w taką stronę. I jestem mega podekscytowany tym, co ludzie pomyślą. Więc ja więcej nie gadam a propos tego. Wiadomo, że o procesie tam możemy, ale nie chcę słowami opisywać, jak to będzie brzmiało, bo słowami będę to opisywać wszystko już na płycie.
1: Dobrze, to zaraz jeszcze gdzieś tam o tym procesie pogadamy. AG w studiu Radia SK. Mam sporo pytań od słuchaczy, zaraz je będziemy zadawali. Miejsce 13 to Louis Villani, Cartier Love.
3: Rap 20 w Radiu SK. 13. Z ręki do

albo lekarz, no i trochę się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz, wolisz być czy też mieć. Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

0: barwy to coś.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20.
3: Rap 20.
2: Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
4: 15 minut do północy, za nami miejsce od 20 do 11, przed nami 10 najlepszych rapowych numerów. Mati Fuczyło to ja, a w studiu jest mój gość, czyli AG. I mam taką myśl związaną z tym, co robisz, a robisz dużo, to już ustaliliśmy. Czy ty masz tyle głowy, albo z przodu głowy, albo gdziekolwiek w tej głowie taki master plan związany z tym, co robisz, bo mówisz o tym, że to singlowanie to nie dla ciebie i tak dalej. Mówisz o tym, że no masz jakąś taką myśl, to jest tak, że wszystko jest już zaplanowane, ty wiesz, co, jakie powinno być i tak dalej?
5: Czy wiem, to nie wiem, bo to przyszłość nadal, ale, ale myślę, że mam plan w głowie, co chciałbym zrobić, na pewno na parę kroków w przód. I będę po prostu na bieżąco reagował, tak jak do tej pory. Ale tak, no ja myślę, że po prostu gdzieś już czuję, co we mnie siedzi i co chcę z siebie wyrzucić dalej, a nadal no, jeden projekt to jest za mało, więc tak, no chcę na pewno zwiększyć też tempo wydawania muzyki, bo mnie było to zawsze problematyczne. No i mam nadzieję, że się to zmieni po prostu od następnego projektu, że będzie tej muzyki ode mnie więcej.
4: No okej, czyli to jest tak, że teraz chcesz być tym gościem, który w każdy piątek wrzuca...
5: Oj, takiego tempa to chyba nie dam rady dociągnąć.
4: To podziwiam swoją drogą, natomiast no dobra, ale skoro mówisz o tutaj takim masterplanie, z drugiej strony emocjonalnym AG i takim, no właśnie, tym, którego już mieliśmy okazję poznać z ostatniego singla, to pytanie brzmi, czy ten proces twórczy to on jest już tak bliżej końca, czy bliżej początku? Gdzie jesteśmy w tym momencie?
5: Na zamknięciu prawie. Więc tak, po prostu chciałem przygotować ten projekt tak, żebym ja był z niego zadowolony, zanim cokolwiek zaczniemy robić dalej. Żeby nam się nie paliło pod nogami i żeby dowieść też jak najlepszy materiał po prostu. No i myślę, że się udało.
4: A patrząc na to, że w tym ostatnim kawałku W smaku słów nie pojawia się na bicie Lolek, to jest tak, że teraz będziesz eksperymentował z różnymi producentami i to będzie jakaś taka historia, która pociągnie za sobą różne brzmienia? Czy...
5: Tak, no tutaj jeżeli chodzi o ten projekt, znaczy Karol, oczywiście Lolek w sensie, spina mi całość, bo ja sobie nie wyobrażam inaczej, bo... On wbijał mi praktycznie na wszystko wokale. Niektóre rzeczy nagrywałem sam u siebie w Łodzi. Niektóre nagrywałem z Fazmą. Ale teraz na przykład miksy robię z Lolkiem. Aranże robiłem z Lolkiem. I ja chyba już nie dam rady inaczej. Bo się tak przyzwyczailiśmy do naszego systemu pracy. Rozumiemy się bez słów i ufam mu w 100%. Więc na koniec dnia i tak on spina całość. No niestety.
4: Okay,
5: Imperator.
4: No, co? Imperator. Karol Imperator, pozdrawiamy. W takim razie to jest dodatkowa ksywa, która właśnie się tutaj pojawiła. Zanim skończymy to wejście, to jeszcze mam takie szybkie pytanko od słuchaczki Martyny. I to nawet nie zaciekawiło. Jaka jest najbardziej niedoceniana rzecz w tobie, której inni tutaj nie za bardzo dostrzegają albo słyszą na pierwszy rzut ucha może? Masz coś takiego? Ale strzeliła.
5: Kurde.
4: A właściwie Martyna strzeliła.
5: Znaczy ja na pewno jestem bardzo, bardzo skupiony na tym, żeby mój tekst był coraz lepszy. Żeby treści, które gdzieś tam dostarczam, były na jak najwyższym poziomie. A najczęściej jak słyszę pochwały jakieś, to za melodyczność moją, gdzie no wiadomo, że uważam, że ten głos mam plastyczny i głowę do melodii też przede wszystkim, od tego się to wszystko zaczęło, ale naprawdę skrupulatnie pracuję nad tymi tekstami i po prostu chciałbym, żeby były jak najlepsze, więc jakbym miał wskazać taką jedną rzecz, którą rzadko widzę, to właśnie propsy od tekst.
4: Okej.
5: Ale walczę o to, może
4: kiedyś. Tekściarz AG w studiu Rap 20, gramy miejsce 10, to Gipsy, Kukon i Ty masz, wracamy zaraz.

0: się nie wychylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo

0: Minuta do północy to Vivi Simon White 2115 i Hustler. Ci panowie i Palar byli ostatnio w studiu Rap 20. Możecie odpalić sobie w apce Radia SK, ale też we wszystkich streamingach moją rozmowę z nimi, ale teraz nie skupiamy się na Łajciorze, nie skupiamy się na Simonie i nie skupiamy się na Palarze, skupiamy się na AG, który w studiu jest. I tak a propos tej ksywy AG, to przygotowując się dziś do naszej rozmowy, natknąłem się na taki tytuł na YouTubie. ST Prezydent Kalam Halelaul. Czy ty wiesz, o czym ja mówię?
1: Nie mam pojęcia.
0: To teraz ci powiem, bo widzę twoje oczy przerażone. Znalazłem gościa, który ma dokładnie taką samą ksywę jak ty.
1: Okej.
0: I jest gościem z Estonii. Jakimś takim rapero... Rapero, takim muzykiem, i zastanawiałem się po prostu, czy może kojarzysz
1: tę postać. A czy on ma zielone profilowe?
0: Zielone profilowe
1: to,
0: ma.
1: To widziałem już kiedyś.
0: I czy jest szansa na to, że będzie AG feat AG kiedyś?
1: Oj, raczej nie. Raczej się nie odnajdziemy razem. Ale życzę mu wszystkiego dobrego. Jest jeszcze jedna producentka, wydaje mi się, ze Stanów Zjednoczonych. I chyba była nagrodzona Grammy. Tak, tylko tam jest A.G.
0: No ale to widzisz, to już co innego. Tutaj AG, AG. Wyglądałoby to fajnie, ale myślę, że jednak bardziej w tytule niż...
1: Najważniejsze, żebym był największym AG.
0: Proste. I tego ci życzymy oczywiście w 100%. Albo ewentualnie, żebyś zrobił sobie takie side hustle i przy okazji jeszcze Estonię przejął i sprawdził, jak tam się sytuacja rozwinie. Tommy Cash już w Polsce zrobił sobie karierę, no to teraz ty możesz zrobić w Estonii. Czemu nie? Natomiast powiedz mi proszę, bo to, że robisz ty rzeczy, to już ustaliliśmy i to są fajne rzeczy, ale rzeczy robi też, o co chodzi. Poza anteną troszkę sobie o tym pogadaliśmy, ale chciałbym, żebyś na antenie też powiedział, no bo ja uważam, że poprzednia płyta, o co chodzi, była płytą roku. I teraz to, co mnie zastanawia, to to, jak ty się czujesz z tym, że jak się okazuje, będziesz gościem na nowej płycie, o co chodzi.
1: Przed GTA 6.
0: Przed GTA 6 jeszcze dodatkowo.
1: Nie, no dla mnie to jest zaszczyt, jakby naprawdę, bo też tyle lat, ile ja już słucham muzyki, o co i też to, jak bardzo do mnie trafiła poprzednia płyta i teraz możliwość znaleźć się na tej następnej. No to jest dla mnie naprawdę zaszczyt i też jakby słyszałem ten projekt i tak jak mówiłem tobie, to tak też powiem, dla mnie jak na razie projekt roku, bezapelacyjnie. Za pomysł, za umiejętności, za tekst, za delivery, naprawdę, po prostu wszystko tam gra. Jest super, naprawdę.
0: Panie, o co chodzi, czekamy w takim razie dzielnie i nie możemy się doczekać tego, żeby to się wydarzyło. I oczywiście tak szeptem powiem, Lolek może słucha, to po prostu przyjdźcie tutaj. O co, to będzie miło, pogadamy sobie. Ale tak serio, to powiedz mi jeszcze proszę, co ty dorzucałeś na tym projekcie? To znaczy, co chciałeś dać od siebie? Co to za rzecz? O ile możesz mi coś powiedzieć? Jaki AG będzie na tej płycie, albo co to jest?
1: Taki rolloutowy.
0: Rolloutowy AG.
1: Rolloutowy AG.
0: Dobrze, no
1: albo
0: dobrze.
1: Już po przemianie, to zależy, jak ktoś chce to nazwać.
0: Okay.
1: Bo to różne rzeczy słyszałem.
0: Różne rzeczy.
1: Na pewno bliskie temu, co będzie dopiero.
0: No dobrze, no to w takim razie jestem bardzo zaciekawiony. Myślę, że słuchacze też będziemy na to czekali. Gramy miejsce siódme, zaraz jeszcze wracamy z ostatnim wejściem z AG, więc jeżeli macie do niego pytanie, to jest ten moment. Miejsce siódme to tym razem Kubi, producent Hubert Fukaj, Jan Rapowanie, Guziori. Wszystko na

0: Wszystkie marzenia to łatwo ganki i Majko. I 7 minut po północy, już wtorek, w studiu cały czas ze mną AG, zaraz cię stąd już wypuszczam. Już dwa dni jesteśmy tutaj razem. No ale słuchaj, wypuszczę cię już za chwilę, więc ten drugi dzień już zaraz będziesz miał beze mnie. Natomiast tak, jeżeli cofnę się czasem do tej naszej ostatniej rozmowy, to ty już wtedy powiedziałeś mi o czymś takim, że masz dzisiaj już dużą świadomość tego, kim jesteś jako artysta i co chcesz robić i tak dalej, i tak dalej. To mnie bardzo zaskakuje, też poza anteną sobie gadaliśmy o twoim wieku. Jesteś młodym gościem bardzo, ale świadomość masz potężną. Z czego to się bierze? Jakby, z czego się wzięło to, że AG wie, czego chce, wie, co robi, wie, jaki ma plan, ma master plan, wie, jaka będzie płyta i tak dalej?
1: Znaczy, ja myślę, że tak przede wszystkim tu rozchodzi się o gust muzyczny, jakby rzeczy, które faktycznie lubię, a nie. A jednak w tej muzyce mam staż. Nawet stricte, jeżeli chodzi o słuchanie, no to ja pamiętam, jak miałem, nie wiem dokładnie ile lat, ale myślę, że maksymalnie 6 i siedziałem na laptopie mojej mamy jeszcze w takich turkusowych słuchawkach, bardzo małych, najtańsze najprawdopodobniej jakie były, i oglądałem sobie Bionicle z podkładem Linkin Park podłożony nad montażem jakichś filmów. I ja wtedy się czułem najbardziej cool na świecie.
0: No, proste.
1: Potem minęło parę lat, Justin Bieber w Łodzi grał, byłem na koncercie, zobaczyłem, mówię, nie, co to jest? I też już pamiętam. Więc to są takie rzeczy, które ja już od bardzo młodego wieku zwracałem na to uwagę i po prostu z czasem ja nadal wspominam to, nadal wracam do tych różnych rzeczy i gdzieś ta wypadkowa po prostu sprawiła, że rozumiem, co lubię, a co nie. I faktycznie to Let's Dance było pierwsze takie, że miałem zamysł, wiedziałem, co chcę zrobić, zrobiłem to najlepiej, jak byłem w stanie na tamten moment i teraz po prostu kolejny projekt, jeszcze bardziej pewny siebie już przez odbiór ludzi, przez większy support, przez doświadczenie, przejście przez te wszystkie procesy. Muzycznie myślę, że ta świadomość jest na jak najwyższym poziomie, ale wiele za tym idzie poza muzyką też. I to też ma odzwierciedlenie. Ale tak, no...
0: Podoba mi się to.
1: Myślę, że mogę stwierdzić, że jestem świadomy tego, co robię i co chcę robić.
0: Świadomy gość, to mi się podoba. I zanim cię wypuszczę, to muszę cię jeszcze zapytać o to, że no okej, no już podoba mi się bardzo ten kawałek tutaj z zespołem Goja. Bardzo jest to fajna rzecz, ale zastanawia mnie to, ile trzeba czekać na te rzeczy od AG jeszcze. Kolejne, jakiekolwiek. Czy jesteś w stanie mi coś powiedzieć? Mi słuchaczom.
1: Myślę, że na przełomie tego i następnego miesiąca się znowu słyszę.
0: Okej, no dobrze, podoba mi się ten uśmiech zadziorny, nie mogę się doczekać w takim razie i odliczam dni w takim razie, bo ten przełom, no to dwa tygodnie w takim razie.
1: No już
0: to...
1: domykamy ostatnie sprawy, ale za niedługo z grubej rury.
0: Z grubej rury, no dobra, no to ładuj w takim razie do tej grubej rury. AG, dzięki bardzo, że wpadłeś, no i wszystkiego dobrego.
1: Ja
0: mam
1: również
0: nadzieję,
1: dziękuję.
0: Że się słyszymy.
1: Dla ciebie również wszystkiego dobrego i skończę tak jak ostatnio. Oho. Szerokiej drogi wszystkim.
0: Szerokiej drogi wszystkim. Gramy miejsce piąte, taki Nizimier, ta sama.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl 5.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

zrobimy ten kawałek do reklamy. Ty się wierzysz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne

0: Jedna na milion. To White 2115 i Mata, bo to jego akurat kawałek, 1 na milion, 21 minut po północy. A my gramy miejsce pierwsze, AG już uciekł do Łodzi. Pozdrawiamy oczywiście, pozdrawiamy zresztą całą ekipę związaną z wszystkimi jego projektami. Mamy zagrajmy miejsce pierwsze, tym razem tutaj brak zaskoczeń, bo to w końcu brak zmian. Tydzień temu to też było miejsce pierwsze. Zanim wypowiem tę ksywę, zanim wypowiem ten tytuł, to powiem jeszcze, że ja to Mati Fuczyło, słyszymy się za tydzień. A jeżeli dziś spóźnili się na rozmowę z AG, to już niedługo ona pojawi się w aplikacji Radia SK jako podcast. MJ Deli, Deli Supreme, to jedynka.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl.
0: Siemanko, do usłyszenia.
1: Numer

0: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
3: O.
2: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
4: I po reklamie.

jesteś tylko sumą swoich suplementów. Żyjesz nudno od weekendu do weekendu. Jak pamiętać o poszukiwaniu piękna? Póki jest w portfelu cash, to nie widzę sensu.

twarze nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

0: SK Wrocław.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.